Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: magazyn Antyradia.
1: Zamiast betonozy, zieleń. Warszawski ZTM zaczął wprowadzać elementy roślinne na parkingi Parkuj i Jedź. O szczegółach Tomasz Kunert.
2: Chcemy, żeby nasze parkingi P plus R, których jest w Warszawie już kilkanaście, były obiektami jak najbardziej zielonymi. Te nowe projekty, które od kilku lat realizujemy, od razu zakładają, że będą sadzone na parkingach drzewa, będą sadzone krzewy, będą wykonywane nawierzchnie z przyjaznych dla środowiska nawierzchni, czyli takich, które przepuszczają wodę. Te starsze parkingi staramy się modyfikować. I tak na przykład w zeszłym roku zamontowaliśmy na ścianie parkingu kubarturowego przy metrze Bilanowska rusztowanie, stelaż dla bluszcza i posadzone zostały rośliny tnące się. Już po pierwszym roku, od kiedy to zostało zrobione, widać efekt. Ten bluszcz tam posadzony jest rośliną szybko rosnącą i w ciągu tego roku już osiągnął kilkumetrowe przyrosty i ta ściana, taka ślepa ściana wcześniej, robi się coraz bardziej zielona. Kolejnym taką ścianą, którą będziemy chcieli zazielenić, będzie ściana parkingu przy węźle Młociny, ściana od ulicy Nocznickiego. Z kolei na parkingu w Wawrze, czyli P plus R Warszawa Wawer, posadziliśmy dodatkowe rośliny. To około 660 nowych roślin, czyli drzew i krzewów. Największym tego typu projektem, który teraz realizujemy, jest modernizacja parkingu przy Połczyńskiej. Projekt został nazwany Eko Połczyńska, dlatego że tutaj on zawiera w sobie nie tylko dosadzenie zieleni, ale także kompleksową przebudowę tego parkingu w obiekt, którego funkcja parkingowa nie będzie tą dominującą. Przewidzieliśmy tam m.in. łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Będzie to teren, który połączy właśnie funkcję parkingową z funkcją parku. Będzie on dostępny dla mieszkańców pobliskiej okolicy. Będą tam miejsca, gdzie będzie można nie tylko postawić samochód, ale także w odpowiednim miejscu, w odpowiednich warunkach po prostu pospacerować, tudzież pobyć właśnie w tym zielonym zakątku.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kunert z warszawskiego ZTM-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Zieleni nigdy za wiele. W Katowicach zarosną kolejne miejsca i to z inicjatywy mieszkańców. Tamtejszy Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił pierwszy przetarg na zadania z ostatniej edycji Zielonego Budżetu. O szczegółach mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza.
4: Tak, już lato powoli dobiega końca. Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego Zielonego Budżetu. I pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. I tutaj w tym przetargu oferty można składać do 25 sierpnia. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania takie proekologiczne, zielone będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane trzy zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania Ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się trzy niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie.
3: I co warto podkreślić, te wszystkie projekty zgłosili mieszkańcy Katowic.
4: Tak, to jest realizacja pierwszego z serii przetargów, jakie Zakład Zieleni Miejskiej będzie ogłaszał na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją, bo okres wakacyjny to najlepszy czas, aby właśnie te zadania miękkie realizować. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały.
3: A w pełni tą nową zielenią zapewne będzie można się cieszyć już w przyszłym sezonie.
4: Tak, zdecydowanie na to będziemy czekać. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu, o 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
5: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdy do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele porównując dane również z przed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad 50 km, natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Może by tak gdzieś jeszcze wyskoczyć po wakacjach. Jesienią Polacy planują city breaki, często w kraju. O szczegółach Eugeniusz Triason z travelist.pl.
6: Jesień w Polsce i nadchodzący sezon city breaków są ciekawe z różnych powodów dla turystyki miejskiej, ponieważ z jednej strony według naszych danych liczba rezerwacji w 8 najpopularniejszych miastach jest co prawda o 6% niższa niż przed rokiem na okres od września do listopada, ale z drugiej strony widać bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami, a wśród nich kilka miast wyraźnie zyskuje. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Łódź, gdzie liczba jesiennych city breaków jak na ten moment jest 2 razy większa niż w zeszłym roku. Dzięki temu miasto awansowało z 6 na 3 miejsce w naszym zestawieniu. Bardzo mocno rośnie również Gdynia, ponieważ o ponad 80% rezerwacji więcej niż w zeszłym roku. Natomiast i tak liderem pozostaje Gdańsk, który, co ciekawe, wciąż pomimo pierwszego miejsca w rankingu notuje wzrost zainteresowania, chociaż nie większy niż 10%. Zmieniają się oczywiście również ceny. Średnio w analizowanych przez nas miastach noclegi są około 8% droższe niż jesienią ubiegłego roku. Najbardziej ceny wzrosły w Gdyni, Olsztynie i Krakowie, ale nie wszędzie rosną, ponieważ w Gdańsku, chociażby w Łodzi i w Warszawie średnie stawki są nieco niższe niż jeszcze rok temu. Zwróciliśmy uwagę w analizie na bardzo istotny powód, dla którego wiele osób wyjeżdża w ogóle jesienią, a są nim wydarzenia, właściwie bogaty kalendarz różnych wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale, imprezy sportowe czy różnego rodzaju targi, które przyciągają gości, zwłaszcza jesienią, do miast. I nie jest to niszowy sposób podróżowania, ponieważ z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że niemal co piąty respondent wskazuje wydarzenia kulturalne jako element wyjazdu do miasta, a mniej więcej co dziesiąty jako powód podróży podaje imprezę sportową. Takich przykładów tej jesieni jest sporo, natomiast najważniejsze jest to, że jak widać, city break możemy planować nieco inaczej niż klasyczne zwiedzanie, ponieważ wychodzimy coraz częściej od wydarzeń typu koncerty, festiwale, mecze czy inne eventy, a następnie wokół tego budujemy plan zwiedzania.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Eugeniusz Triason z travelist.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
7: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
3: Dlaczego ten remont był konieczny?
7: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. Po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
3: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
7: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
3: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
7: Tak, oczywiście już jesienią jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
3: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
7: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
3: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
7: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
3: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
7: Tak, mamy dwa małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna i wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
3: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
7: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
3: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
7: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób i obserwacja ich właśnie, w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
3: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
7: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
3: To jest taka chyba nowa rola ogrodów zoologicznych właśnie, żeby te zwierzęta mogły wracać do tych środowisk, w których powinny żyć właśnie w naturze.
7: Jak najbardziej warto podkreślać, że ogrody zoologiczne mają przede wszystkim misję ochrony gatunków, zachowania gatunków i o to walczymy na co dzień. Jeżeli jest taka opcja, jak w tym przypadku, jak reintrodukcja, no to też należy jak najbardziej się w to angażować. Jeżeli chodzi o rysia, to jest to gatunek w skali świata niezagrożony wyginięciem. Natomiast tutaj, w naszym rejonie, w tej części Europy, jak najbardziej, więc fajnie, że możemy uczestniczyć w takim programie, który pozwoli tę populację zwiększyć być może.
3: Czyli może w polskich lasach ten ryś po prostu by się potem odnalazł?
7: Tego nie wiem, miejsca nie znam, nie wiem, czy moglibyśmy już teraz je zdradzać nawet. Zobaczymy, jakie lasy będą te rysie w przyszłości przemierzały. Na razie trzymamy kciuki, żeby to się w ogóle wydarzyło.
3: Nowonarodzone zwierzęta to nie jedyni nowi mieszkańcy tutaj w Śląskim Zoo w Chorzowie. Proszę powiedz w takim razie, jakich jeszcze macie nowych mieszkańców?
7: Latem przyjechały do nas dwie zebry, to są młode samice. Już śmiało wędrują po wybiegu. Można je zobaczyć obok żyraf, obok pawilonu lasu deszczowego. Dużo gości pyta właśnie, gdzie jest wybieg zebr, stąd taka informacja. A o od niedawna mamy też dwóch nowych mieszkańców jeżozwierzem. To jest samica o imieniu Balbina i jej towarzysz Ptyś. Balbina przyjechała pierwsza, ona już jest widoczna na wybiegu, już śmiało na niego wychodzi. Ptyś jeszcze nieco jest onieśmielony nową sytuacją, no i może troszkę nową towarzyszką. I Ptyś jeszcze przebywa w budynku, w swoim pawilonie. Mamy nadzieję, że niedługo już też nasi goście go zobaczą na wybiegu.
3: Jeśli chodzi o zebry, to jak przyjechały te młode zebry, przyjechał też do nich zebroid. Taka zastępcza mama, która miała je wprowadzić do tego nowego miejsca. Czy ten zebroid jeszcze jest? Jeszcze im towarzyszy?
7: Słusznie wspominasz. Naszym dwóm zebrom towarzyszyła opiekunka zebroid, Niunia, która wspierała już wiele zwierząt wcześniej, właśnie w takiej adaptacji do nowego miejsca. Ona przyjechała do nas z Zoo w Borysewie, więc tam wróciła. Pożegnaliśmy się z Niunią, spełniła swoją rolę, jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Teraz czas pomóc komu innemu.
3: Świetnie, w takim razie zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, żeby zobaczyć te wszystkie nowe zwierzęta.
7: Zapraszamy serdecznie, teraz piękna pogoda, długo jest jasno, otwarci jesteśmy do godziny 19, więc warto korzystać z tego letniego okresu. Zapraszamy serdecznie.
3: Moim gościem była Iga Szymańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: 8 700 milionów. Tylu pasażerów skorzystało w zeszłym roku z pociągów w 29 europejskich krajach. Liczba pasażerów wzrosła w 19 z nich. O szczegółach Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
8: Kto w Europie kocha kolej najbardziej? Jeśli patrzeć na liczbę pasażerów, to zdecydowanie Niemcy. Jeśli spojrzeć na liczbę przejazdów na mieszkańca, to Szwajcarzy. A jeżeli wzrost liczby pasażerów, to Węgrzy i Słoweńcy.
9: Jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów, to niezmiennie liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób, czyli 1/3 wszystkich pasażerów ujętych w statystykach 29 państw. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. W przypadku Francji udział w tej grupie 29 państw to 15%. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu. Największy wzrost liczby podróżnych o niemal 77 milionów to ponad 25%. Drugi rok z rzędu odnotowały Węgry. Od 2024 roku obowiązuje tam uproszczona i bardzo korzystna taryfa biletowa. Jeśli chodzi o wzrosty procentowe, to pierwsza była Słowenia ze wzrostem ponad 26% rok do roku. W większości krajów liczba pasażerów wzrastała, było to

0: Tak koleją podróżują Szwajcarzy. Średnio w ubiegłym roku każdy Szwajcar wsiadał do pociągu niemal 61 razy. W Polsce wskaźnik wykorzystania wyniósł niemal 12, a w najlepszym pod tym względem województwie pomorskim 35.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mieć czy nie mieć? Polski Instytut Ekonomiczny przepytał 100 par o to, czy w ciągu najbliższych 2 lat planują dziecko i o ogólne podejście do życia. O szczegółach dr Katarzyna Dębkowska z Instytutu.
3: Od lat mówi się, że Polacy mają coraz mniej dzieci, głównie z powodów finansowych, bo mieszkania są drogie, praca niepewna, a życie kosztowne. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że to tylko część prawdy. W Polskim Instytucie Ekonomicznym sprawdziliśmy, jak decyzje o dziecku wiążą się nie tyle z samą sytuacją materialną, co z tym, jak ludzie wyobrażają sobie swoją przyszłość. Przebadaliśmy blisko 100 par, prosząc każdą osobę, by niezależnie od partnera czy partnerki opisała, jak widzi swoje życie za 2 lata. Okazało się, że jest tu bardzo wyraźny wzorzec. Osoby, które w swojej wizji przyszłości mówiły o rozwoju, karierze, realizacji planów, czyli miały aspiracyjne podejście do przyszłości, zdecydowanie częściej chciały mieć dziecko. Z kolei ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności, a nie coś, co wpisuje się w uporządkowany plan życia. Ważny jest też drugi wynik. Im bardziej wizja przyszłości danej osoby pokrywała się z wizją jej partnera czy partnerki, tym większa była chęć posiadania dziecka. Pokazuje to, że decyzja o dziecku to decyzja pary, a nie tylko jednej osoby. Co to oznacza dla polityki publicznej? Że same świadczenia finansowe czy zmiany w prawie pracy, choć potrzebne, nie wystarczą. Trzeba też myśleć o tym, jak pomóc ludziom poczuć, że rodzicielstwo da się pogodzić z ich planami na przyszłość, zamiast je zaburzać. To wciąż badanie pilotażowe, przeprowadzone na niewielkiej próbie, więc traktujemy je jako punkt wyjścia do dalszych analiz. Już teraz pokazuje jednak, że warto patrzeć na decyzje o dzieciach szerzej niż tylko przez pryzmat pieniędzy.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Jedna banka, dwa muzea i sześć hut. Przed nami hutnicze pożegnanie lata. Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Kiedy to wydarzenie? Już mówię, 30 sierpnia dokładnie. I by stworzyć dla Państwa właśnie to przepiękne, unikatowe wydarzenie, to Muzeum Hutnictwa w Chorzowie połączyło swoje siły z katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia oraz tramwajami śląskimi. Ze mną jest Alicja Podstolec z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Nie wtajemniczonym wyjaśnijmy, że banka to po prostu tramwaj, prawda?
2: Tak, banka to po prostu tramwaj. A my dzięki życzliwości i współpracy z Muzeum Walcowni Cynku i z tramwajami śląskimi będziemy przejeżdżać między naszymi instytucjami zabytkowym tramwajem N-setką wyprodukowanym w naszym bliskim sąsiedztwie, wtedy w zakładach Komsta.
1: Co to znaczy N-setka? To był jakiś taki
2: typ tramwaju.
1: Typ tramwaju. Jaki jest ten? Opiszmy go, jak ten tramwaj wygląda. Czy to jest jeszcze tak, jak pamiętamy, że motorniczy
2: dokładnie,
1: miał...
2: Dokładnie, że motorniczy miał taką wajchę, którą kręcił. Dokładnie, tak? Więc pan Adrian Pander z nami pojedzie tym tramwajem. W tramwaju opowieści i to, żeby nie było tak prosto, nie jedziemy najkrótszą trasą, chociaż już będzie możliwa, będzie możliwy przejazd przez estakadę, ale my jedziemy dookoła, czyli jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po sześciu hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, do którego pewnie w kolejnej edycji w przyszłym roku będziemy już mogli wejść, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny. I dodatkowo zwiedzamy oba muzea, czyli Muzeum Walcownie Cynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy Młota Behe.
1: Czyli jedziemy przez cztery miasta i zwiedzamy sześć historycznych hut.
2: Przejeżdżamy. Bo zwiedzać będziemy dwa, Walcownie Cynku i nasze, a przejeżdżamy między sześcioma. W tramwaju też opowieści, tam też przewodnik będzie, także to nie jest tak, że przez 1,5 godziny zostawiamy naszych gości samych sobie.
1: No to byśmy się chyba trochę zanudzili, myślę sobie. Zresztą pewnie wielu z Państwa codziennie gdzieś tymi trasami, po prostu tramwajami dzisiaj jeździ, ale może nie zwraca uwagę na to, co dzieje się wokół, że mijamy tak przepiękne, historyczne rzeczy, bo jesteśmy zagonieni gdzieś tam w myślach i w ogóle w biegu ciągle. No i będą też te opowieści pana historyka, popularyzatora kultury, pana doktora Jacka Kurka, który no naprawdę potrafi podobno przenieść w czasie.
2: Potrafi przenieść w czasie i to będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
1: Jak na to wydarzenie można się zgłosić, zapisać?
2: Mamy na to wydarzenie bilety, mamy dwie tury. Pierwsza grupa startuje w Katowicach, w Walcowni Cynku, tam rozpoczyna od zwiedzania o 10:30 rano już, więc oni tam zwiedzają, potem przewodnik ich zaprowadza na tramwaj, wsiadają w tramwaj, no i kończą u nas. Druga tura odwrotnie, czyli zaczyna u nas o 12:15. U nas oprowadzał będzie dyrektor, pan Tomasz Owoc, więc zwiedzamy nasze muzeum i są goście odprowadzeni na tramwaj, no i odwrotnie. Na obie te tury bilety są do zakupu na naszej stronie internetowej www.muzeumhutnictwa.pl, no albo w kasach naszego muzeum.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy na taką podróż. Czy to po raz pierwszy w ogóle będzie taka wyprawa, czy już wcześniej były takie wyprawy banką?
2: Szlakiem hut robiliśmy w ubiegłym roku, dokładnie taką samą, również na pożegnanie lata, to też był ostatni weekend, tylko wtedy to była sobota, więc w ubiegłym roku robiliśmy pierwszy raz hutbanę, a tramwajem jeździliśmy też w ramach Industriady, jeździliśmy wtedy właśnie do Rudy Śląskiej pod Wielki Piec i wtedy był przejazd od nas do Wielkiego Pieca i odwrotnie, czyli zwiedzaliśmy okolice Wielkiego Pieca, bo jeszcze nie można było wejść. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli też zatrzymać się przy Wielkim Piecu w Rudzie Śląskiej.
1: Alicja Podstolec, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Fotoradary wzbudzają emocje. O dziwo, u większości osób raczej pozytywne. Z badania rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków popiera systemy automatycznego nadzoru. O szczegółach Grzegorz Demczyszek.
4: Badanie pokazuje, że Polacy w większości popierają automatyczny nadzór na drogach. 61% badanych jest za takim systemem, a przeciwnych jest 17%. Kolejne 19% nie ma w tej sprawie zdania. Najciekawsze są jednak powody tych ocen. Wśród zwolenników 46% uważa, że automatyczny nadzór zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę. 36% docenia to, że skłania kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Inaczej patrzą na system jego przeciwnicy. 52% uważa, że służy on przede wszystkim nakładaniu mandatów, a nie poprawie bezpieczeństwa. 35% twierdzi, że nie rozwiązuje najważniejszych problemów bezpieczeństwa na drogach, a 34% uważa, że urządzenia są ustawiane przede wszystkim tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenia. Widać więc, że sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznej części sposób na karanie kierowców.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Dymczyszek z Rankomat.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Mały szpieg na nosie. Inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności. Alarmuje o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Łukasz Kuligowski.
6: 67% osób zbadanych przez francuski organ nadzorczy, czyli CNIL, uważa, że inteligentne okulary rodzą ryzyko dla ich prywatności. Takie okulary, choć z wyglądu przypominają te zwykłe, mają wbudowane miniaturowe urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu. Zwykle łączą się też z siecią, no i coraz częściej współpracują ze sztuczną inteligencją. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Rublewski przypomina, że każde przetwarzanie danych w celach innych niż czysto osobiste lub domowe podlega zasadom przewidzianym w RODO. Rejestrowanie obrazu oraz dźwięku może stanowić przetwarzanie danych osobowych, jeżeli mamy do czynienia z utrwalaniem czyjegoś wizerunku, na przykład głosu. Co więcej, to użytkownik takiego sprzętu ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i rozpowszechnianie danych. Tego rodzaju urządzenia rodzą więc liczne ryzyka dla prywatności. Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody. Problemem jest także zakres danych przetwarzanych przez takie inteligentne okulary. Nie ogranicza się to tylko do obrazu i dźwięku. Zebrane dane mogą zostać przesłane do innych państw, na przykład do państw trzecich, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki mamy w Unii Europejskiej. Poważne jest też ryzyko bezprawnej publikacji takich nagrań, a także analizowanie ich i łączenia informacji właśnie pozyskanych przez takie okulary z innymi danymi i jeszcze przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, jak odpowiedzialnie korzystać z takich okularów, dlatego przygotował też taką prostą ulotkę, która ma też pomóc użytkownikom takich okularów prawidłowo korzystać z takiego gadżetu. Przede wszystkim taki użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją i zasadami przetwarzania danych osobowych przez to urządzenie. Następnie może odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, tak aby zwiększyć ochronę prywatności, ograniczyć uprawnienia i powiązania z innymi aplikacjami. Ważne jest przy tym, by wyłączać poszczególne funkcje, na przykład kamerę, mikrofon, gdy ich nie używamy. Warto też zadbać o to, by powiadomić na przykład osoby, które w pobliżu się znajdują w momencie, kiedy korzystamy z takich inteligentnych okularów i na przykład rejestrujemy obraz i dźwięk. Ważne, żeby te osoby o tym wiedziały. A jeśli planujemy udostępnić zrobione w ten sposób zdjęcia czy nagrania, trzeba też zapytać o zgodę tych osób, które się znajdują na takich zdjęciach czy nagraniach. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina też, że inteligentnych okularów nie powinno się używać w miejscach, które wymagają wysokiego stopnia prywatności. To są oczywiście toalety, szatnie, przebieralnie, gabinety lekarskie czy szkoły.
5: O tym, że inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności, mówił Łukasz Kuligowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa. Między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Głównego Urzędu Statystycznego.
7: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 323 000, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące i tutaj podobnie przeważały zdecydowanie osoby z Ukrainy i z Białorusi. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują, natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62% stanowiły kobiety.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Najpiękniejszy kwiecisty balkon zasługuje na uznanie. W Tychach ruszył konkurs Mój kwitnący balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje. O szczegółach mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
8: Mieszkańcy Tychów mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Mój kwitnący balkon, organizowanego przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni. Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca. Szczegóły na stronie umtychy.pl.
5: O konkursie Mój kwitnący balkon mówiła Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. O szczegółach Diana Borowiecka z BIG Info Monitor.
9: Dane BIG Info Monitor i BIG pokazują, jak w praktyce wygląda finansowy start młodych Polaków. Dla blisko 32 tysięcy osób w wieku 18-24 lata pierwsze kroki w dorosłość nie oznaczały planowania przyszłości czy budowania oszczędności. Zaprowadziły ich do rejestru dłużników. Łączna kwota ich nieopłaconych zobowiązań wynosi ponad 97 milionów złotych. Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. Nie tylko wobec instytucji, lecz także rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni, których jest aż blisko 19 tysięcy, podczas gdy kobiety stanowią niecałe 13 tysięcy dłużników. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany. Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie generuje województwo śląskie, gdzie łączna kwota zaległości młodych Polaków wynosi ponad 12 milionów złotych. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze, ponad 11 milionów złotych i województwo dolnośląskie blisko 11 milionów złotych. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego, gdzie łączna kwota zaległości wynosi 1 300 000 złotych.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Was, moi drodzy, do udziału w konkursie Obiektywnie Śląskie. Jakie jest hasło tego roku? Bo co roku jest oczywiście inne. O tym zaraz mój gość Wam opowie. Organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Anna Kokolus. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Która to już edycja?
10: 17.
1: Chwilę temu w zasadzie mówiłyśmy o finale poprzedniej edycji. A
10: w listopadzie.
1: Już mamy, dokładnie, a już mamy 17. Jakie jest hasło, motyw przewodni tegorocznej edycji?
10: Tak, co roku staramy się, żeby był inny motyw przewodni danej edycji. W tym roku to jest Śląsk zmienny, niezmienny. W zasadzie hasło jest zapisane nie ze slashem, zmienny. I to już do Państwa jakby wyobraźni należy zinterpretowanie tego tematu, przyjrzeniu się jemu. Zachęcamy Państwa do takiej wnikliwej obserwacji, co na tym Śląsku się zmienia, a może Państwa zdaniem się niewiele zmienia. Te najważniejsze rzeczy może są tym takim tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy, tą interpretację też tej zmiany, tego, czy lubimy te zmiany, czy może się ich boimy, lękamy, czekamy na nie.
1: Czyli nie chodzi tylko o te zmiany krajobrazowe, ale na przykład zmiany też społeczne, na przykład, tak?
10: Tak, czy na przykład dalej będzie będziemy tutaj mówić o śląskim etosie pracy, o tej śląskości, bo to ktoś też może tutaj zinterpretować tak, że to jest coś, co nie zmienia się mimo tego zmieniającego się krajobrazu, mimo tego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnymi miastami, miasta się rozwijają, mamy teraz metropolię, ale tak jak właśnie wspomniałaś, to niekoniecznie chodzi tylko o krajobraz.
1: To ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o krajobraz, to zmieniamy się bardzo, natomiast jeśli chodzi o tą naszą śląskość, to bardziej do niej znowu wracamy, czyli jakby
10: dokładnie.
1: Chcemy tutaj nic nie zmienić, a wręcz przeciwnie, żeby wróciło wszystko do tego, co było, żeby ta nasza śląskość była jeszcze bardziej widoczna.
10: Widoczna, stąd też właśnie dyskusja i o języku śląskim, o tej tożsamości. Teraz też interpretuje się to troszeczkę inaczej, wydaje mi się, oczywiście gdzieś tam też wchodzi polityka, ale teraz więcej ludzi też z chęcią wywiesza flagę śląską na przykład przed swoimi domami i przyznaje się do tożsamości śląskiej. Mówią oczywiście o sobie, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami. No, można jakby ten temat właśnie interpretować różnorodnie.
1: Mówią też, że tylko zmienność jest niezmienna.
10: Dokładnie.
1: Czyli Śląsk niezmienny ze slashem po nie. Jak Państwo tą zmienność dostrzegą, to już tylko zależy od Was. I oczywiście formy wyrażenia tej obserwacji są, jest ich kilka.
10: Tak, ale one są niezmienne.
1: Praktycznie
10: 17 lat, chociaż zaczynaliśmy tylko kategorią fotoreportażu, ale tak tradycyjnie do 15 września mogą Państwo przesyłać fotoreportaże. Przypomnę, że ten fotoreportaż to nie może być jedno zdjęcie, musi być ich co najmniej 3, maksymalnie 7, ponieważ muszą opowiadać pewną historię. Też można przesyłać w krótkie filmy, maksymalnie 2-minutowe i fotokasty, to też zawsze taka enigmatyczna dla niektórych nazwa. To są po prostu takie prezentacje multimedialne z użyciem właśnie oczywiście fotografii, ale też elementów narracji, muzyki, filmu, także też 2-minutowe prezentacje i można praktycznie wysłać z każdej kategorii tutaj próbować. Ja zachęcam, żeby też w tych filmowych i fotokastowych, bo tam jest troszkę mniejsza zawsze konkurencja, bo zawsze ponad 100 prezentacji, nawet i więcej potrafimy mieć w kategorii fotoreportażu, a tak kilkanaście, kilkadziesiąt w tych pozostałych.
1: Czyli najwięcej, bo właśnie uprzedziłaś mnie i moje pytanie, w której z tych kategorii przychodzi najwięcej prac. Zdjęcia to jest, tego jest chyba najwięcej.
10: Tak, to zresztą od tego zaczynaliśmy. To jest głównie konkurs fotograficzny, ale no, to jest też nas cieszy. Poza tym, no, jeśli chodzi o film, to pamiętajmy, no, czasami tu trzeba zaangażować inne środki, jakichś aktorów. W zdjęciach jest też to samo, ale no, nie zawsze jakby jedna osoba, jeden autor jest w stanie sobie jakby z tym materiałem poradzić, także to rozumiemy i dopuszczamy tam pracę taką nawet zbiorową. No, fotoreportaż jest tą właśnie formą, gdzie tutaj najwięcej jest tych zgłoszeń i jest największa konkurencja.
11: Zgłoszenie możemy już przesyłać do 15 września, a gdzie, na jaki adres?
10: Wystarczy wejść na stronę www.obiektywnieśląskie.pl. Tam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma swojego konta, to sobie je założyć i przesłać pracę. My ją tylko sprawdzamy, weryfikujemy i od razu ona jest publikowana. Przypomnę, że po tym 15 września, gdzie zamkniemy system dodawania prac, prace najpierw trafiają w ręce selekcjonerów, a następnie jurorów. Tutaj właśnie takie nazwiska jak Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan, Jacek Jost-Berens i poznamy już dopiero w listopadzie tych, którzy zwyciężą. Natomiast Państwo jako publiczność też mogą głosować na swoje ulubione prace, dając kciuk pod daną pracą, no i ta praca wtedy dostaje od nas nagrodę publiczności.
11: Czy zauważasz na przestrzeni tych lat takie osoby, które w tym konkursie startują, no w zasadzie można powiedzieć co roku? No bo nie udało się, nie udało, nie udało i cały czas próbują tych swoich sił.
10: Tak, a nawet powiem odwrotnie, udało się i dalej też gdzieś ich kręci ten konkurs, jeśli tak mogę to powiedzieć, są z tym konkursem. Też na przestrzeni lat mieliśmy osoby, które na przykład wiele lat, często pod rząd zdobywały, nie mówię, że pierwsze miejsca, ale jedne z tych głównych, może wtedy uznały, że już trzeba ze sceny zejść i dać miejsce innym. To wspomnę tutaj Marka Lohera, to jeśli Państwo sobie zobaczą na naszą stronę, wejdą na naszą stronę, tam są też prace z pierwszych edycji, te nagrodzone, to polecam zobaczyć, bo przepiękne fotoreporterze Marka, ale mamy też innych autorów, którzy są po prostu sympatykami konkursu i co jakiś czas widzimy, że ponownie biorą udział, ponownie gdzieś zdobywają miejsca na podium czy wyróżnienia i to nas też bardzo cieszy, ale sporo jest też nowych autorów, co mnie osobiście też cieszy, że to oczywiście nie jest jakby to takie samo środowisko, tylko gdzieś tam z konkursem docieramy szerzej.
11: Czyli zwycięstwo w tym konkursie nie zamyka tej bramki do tego, żeby za rok znowu wziąć udział.
10: Oczywiście, to tutaj tak samo jak padają czasem pytania, czy już zdjęcia, które gdzieś były wysyłane na konkurs, można przesłać tutaj na ten konkurs, czy muszą być zrealizowane w tym roku? Nie, nie muszą, ponieważ nie jesteśmy w ten sposób w stanie sprawdzić daty ważności tego zdjęcia. Ważne, żeby one wpisywały się w temat. No jeżeli gdzieś już były nagrodzone i u nas będą ponownie, to tylko świadczy o tym, że ten autor wykonał bardzo dobrą pracę.
11: Teraz cofnijmy się troszeczkę w czasie. Listopad minionego roku, te zwycięskie prace i jaki był motyw przewodni w zeszłym roku, przypomnijmy.
10: Dobrze cię widzieć. Tak, to często...
11: Ciebie też.
10: Tak. Tak, właśnie tutaj tymi słowami do tych słów odniósł się Jacek Jost-Berens, nasz jeden z jurorów, który jest praktycznie od samego początku, dokładnie od samego początku, od 17 lat z nami i on mieszka już na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i wspomniał, że jak przyjeżdża tutaj na Śląsk, to właśnie to hasło też mu towarzyszy. Dobrze cię widzieć, Śląsku, ale dobrze cię też widzieć na Śląsku. Myślę, że to też było bardzo ciekawe hasło takie, pozostawiające duże pole do interpretacji, do analiz. Bardzo piękne prace też przyszły w tym roku. No ja się cieszę, że ten finał zawsze jest tą okazją do nie tylko podsumowania, nagrodzenia, ale to jest takie wielkie święto fotografii i ci wszyscy twórcy gdzieś też czują się tacy docenieni i od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale no, jak mówię, to też jest taki element, który gdzieś mnie tam napędza, widząc tą ich radość. I to nie zawsze są tylko nagrody, które też wspomnę, że są całkiem cenne u nas, bo to są i sprzęt fotograficzny i na przykład pobyty w nadleśnictwach, nagrody też pieniężne, dużo akcesoriów takich fotograficznych, ale dziś to Obiektywnie Śląskie tworzy taką społeczność i miło mi, że gdzieś te osoby gdzieś tak temu kibicują i są z nami, bo przypomnę, że Obiektywnie Śląskie to już od kilku edycji nie tylko konkurs, ale też warsztaty fotograficzne i filmy o fotografii, które realizujemy od 2 lat i to też jakby zupełnie nowa gałąź tutaj Obiektywnie aktywnie Śląsk.
11: Ania, ty pamiętasz, 16 lat minęło, tak? Ty pamiętasz, jak zrodził ci się pomysł na to lato wydarzenie?
10: Właśnie tutaj chciałam jakby do tego też nawiązać, jakby...
11: Jaki był pierwszy motyw?
10: Sam konkurs, jakby pomysł na niego, może nie wyszedł ode mnie, natomiast, że tak powiem, mi ten temat został jakoś tak od razu przydzielony, to weź i się tym zajmij i zrób coś z tym konkursem. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ja to zaczynałam w mojej, już jakby zawodowo, miałam wiele innych miejsc pracy, natomiast sam projekt Obiektywnie Śląskie robię jakby po pracy i chociaż ja już zdążyłam zmienić tą pracę, to on zawsze ze mną pozostał. Ale zaczynaliśmy rzeczywiście tylko od kategorii fotoreportażu. Pamiętam też pierwszy finał, taki na Mariackiej, skromny, w deszczu, a to się tak pięknie wszystko rozwinęło.
11: A teraz na Ospry
10: od chyba już prawie 10 lat, ale też, co mnie bardzo cieszy, te dodatkowe formy, czyli te wspomniane przeze mnie warsztaty, czy rozmowy wideo takie z wybitnymi fotografami, ponieważ te warsztaty są formą też tego spotkania, edukacji, wymiany wiedzy, wymiany kontaktów. Ja się cieszę, że dzięki też temu wsparciu, ponieważ mamy też dotacje tutaj ministerialne, marszałkowskie, czy tu Urzędu Miasta Katowice, jestem w stanie zaprosić wybitnych fotografów i dla osób, które naprawdę mają bardzo fajne portfolio i chcą się rozwijać, to miejsce na warsztatach jest. I w zeszłym roku mieliśmy fantastyczne warsztaty z fotografii portretowej, na przykład ze Szymonem Szcześniakiem, z Rafałem Milachem, to już taki typowy fotoreportaż, czy takim duetem jak Adam Lach i Dyba Lach, to z kolei bardzo taki duet, ich określam, ze współczynnikiem humanistycznym. No, niezwykle inspirujące spotkania, takie całodniowe, często połączone z jakąś częścią praktyczną. No, myślę, uczestnicy zawsze tych warsztatów są naprawdę bardzo zadowoleni. A staram się tych gości, których już tutaj mamy na Śląsku, porozmawiać z nimi właśnie o fotografii. I te rozmowy są na kanale YouTube i myślę, że one są głównie o fotografii, ale tam bardzo dużo jest o życiu, bo jednak ta fotografia przeplata się z naszym życiem. I to,
11: Są, wiesz, momenty, kadry zatrzymane z życia, zatrzymane gdzieś tam w obiektywie, prawda?
10: Dokładnie, plus nawet to, jeżeli się jest portrecistą, to jest odpowiednie, trzeba mieć jakby do tego też predyspozycje osobowościowe. Nie jest się w stanie otworzyć drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy sami zamknięci na przykład. I o bardzo wielu rzeczach tam właśnie sobie rozmawiamy, dlatego polecam też te rozmowy. Można sobie tam do nich wrócić, odtworzyć.
11: W muzyce wracamy do płyt analogowych. Bywa, że sięgamy też po CD, ale te analogi wracają do łaski. Jak jest z fotografią? Czy osoby, które fotografują, wracają do tych aparatów też analogowych, nazwijmy to, czy cyfrówki idą gdzieś w kąt, czy jednak ta cyfrowa fotografia?
10: Myślę, że to jest bardzo różnie, ponieważ nawet jeżeli są osoby, które bardzo doceniają fotografię analogową, to też wiedzą, ile czasu zajmuje cały ten proces powstawania tego zdjęcia, ale też znam wielu fotografów, którzy mają do tego ogromny sentyment i chętnie do tego wracają, że właśnie ten długi proces, to oczekiwanie na to, co nam tutaj zaraz jakby powstanie, wyjdzie, że nie mogę od razu sobie sprawdzić, jakie zdjęcie zrobić, ich tysiące, to jest też ten element magiczny, także obserwuję wśród wielu fotografów właśnie też ten powrót do fotografii analogowej, albo też do aparatów, które no rzeczywiście, bo wielu osobom się wydaje, że wystarczy mieć świetny aparat, już jestem świetnym fotografem. No nieprawda, ten aparat jest tylko narzędziem, to wszystko trzeba jeszcze stworzyć, mieć to oko, uchwycić ten moment, mieć pomysł na to zdjęcie, na sesję, więc no też powrót do fotografii analogowej oczywiście jest. Mamy też takich fotografów, tu nasz laureat również z poprzedniej edycji i zdobywca Grand Prix sprzed dwóch edycji, pan Waldemar Markiewka, to wiem, że on w ogóle używa kliszy mamograficznej i też taki stworzył sobie, ma takie studio fotograficzne, taki buduar, no przepiękne zdjęcia, to są zdjęcia jak sprzed 100 lat, które on wykonuje, no to rzeczywiście to ma to coś, to jest coś innego, a wydaje mi się, że dzisiaj poszukujemy czegoś takiego osobliwego, oryginalnego, stąd ten powrót.
11: To, co mówisz, nasunęło mi na myśl pytanie, kolor czy czerń i biel?
10: No właśnie, to jest, sama widzę po pracach, które do nas napływają, że sporo też jest czerni i bieli. Tak patrzę sobie na tą naszą wystawę Obiektywnie Śląskie, no zawsze ta czerń i biel jest też taka szlachetna bardzo. Myślę, że później oczywiście fotografowie też są ci laureaci, laureaci ciekawi, jak to wyjdzie na wystawie, no wielokrotnie są zachwyceni, bo nam później to zgłaszają. Ale to już jest indywidualny jakby dobór środków danego twórcy, ale widzę, że rzeczywiście sporo osób idzie w czerni biel.
11: Anna Kokolus, pomysłodawca konkursu na najlepsze fotoreportaże, filmy, fotokasty, czyli Obiektywnie Śląskie. Proszę wszystkich do udziału w tym konkursie. Tych, którzy oczywiście są zainteresowani, albo tych, którzy słyszą po raz pierwszy, a mają w sobie tą chęć robienia zdjęć i zabawy z fotografią, ale też z filmem czy fotokastami, w ogóle z tą materią. Zaproś do udziału w tym konkursie. Ja przypomnę, że już można wysyłać zgłoszenia.
10: Tak, zachęcam serdecznie do udziału w 17. edycji konkursu Obiektywnie Śląskie. To jest konkurs na najlepsze fotoreportaże, filmy i fotokasty. Do 15 września mają Państwo czas. Teraz warto wykorzystać ten czas wakacyjny, wziąć aparat, przemyśleć sobie to hasło Śląsk zmienny, niezmienny, no i wysłać swoje prace i zobaczyć, co się wydarzy. My też to hasło ogłaszaliśmy już końcówką kwietnia, dlatego żeby Państwo też mieli więcej czasu na jego interpretację, przemyślenie. Także zachęcamy do udziału.
11: Anna Kokolus, Obiektywnie Śląskie, bardzo Ci dziękuję.
10: Dziękuję.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska. Zapraszam. Warszawscy drogowcy dokopali się do historii. Przy okazji remontu łącznicy nowego zjazdu odkopano pozostałości trzech kamienic. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Podczas remontu łącznicy na nowym zjeździe natrafiliśmy na niezwykłe odkrycie. Pod warstwami ziemi odnaleźliśmy pozostałości kamienic, które stały tu jeszcze po II wojnie światowej. To nie tylko ślad dawnej Warszawy, ale także wyjątkowa lekcja historii naszego miasta. Dziś oczywiście okolica nowego zjazdu kojarzy się głównie z budynkiem Mazowieckiego Centrum Stomatologii, ale przed wojną zabudowa była tu znacznie bogatsza. Wzdłuż ulicy stały m.in. kamienica Binkowskiej, kamienica Tabenhausa oraz słynny dom profesorów. Właśnie do tych budynków dotarliśmy podczas prowadzonych prac. Obecnie na miejscu prowadzone są badania archeologiczne. Odkryte kamienice były naprawdę wyjątkowe. Kamienica Binkowskiej, zniesiona w XIX wieku, była pierwszą pięciopiętrową kamienicą w Warszawie. Ze względu na sąsiedztwo wiaduktu, bogatsze mieszkania znajdowały się na wyższych kondygnacjach, do których prowadziły specjalne pomosty. Jeszcze bardziej imponująca była kamienica Matiasa Tabenhausa, która miała aż 9 kondygnacji. Ta kamienica nazywana była niegdyś warszawskim niebotykiem. Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś. Teraz, po kilkudziesięciu latach, ponownie ujrzały światło dzienne. To kolejne przypomnienie, że pod ulicami współczesnej Warszawy wciąż kryją się fascynujące ślady miasta, którego już nie ma.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Paulina Kozioł, zapraszam. 220 lat temu został uruchomiony kanał Kłodnicki w Gliwicach. To historyczna, nieistniejąca droga wodna, którą stworzono na potrzeby przemysłu. Później kanał Kłodnicki został zastąpiony przez kanał Gliwicki, który funkcjonuje do dziś. Korzystają z niego na przykład turyści. 3 września odbędzie się specjalny spacer historyczny właśnie śladami tego starego kanału, o czym szczegółowo opowiedzą moi goście.
4: Seweryn Botor, historyk.
5: Piotr Podkocki, współorganizator.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. No to powiedzcie zatem, co się będzie działo w Gliwicach 3 września, bo wtedy ten spacer historyczny się odbędzie.
5: To ja może zapytam się najpierw pani Paulino, czy pani wie, że Gliwice mają dostęp do morza?
3: No można chyba tak powiedzieć, że mają, bo da się z Gliwic tą drogą wodną dostać nad Bałtyk, nad morze.
5: Tak, historia tej drogi wodnej to już ponad 220 lat. O historii powie nasz kolega Seweryn Botor. Natomiast ja powiem dwa zdania o samym wydarzeniu, które planujemy 3 i 5 września. 3 września będzie wydarzenie plenerowe, spacer historyczny w samym centrum miasta, w śladzie istniejącego kanału. Po godzinnym spacerze w budynku Biprochód Stacja Gliwice będzie można zobaczyć film poświęcony historii kanału, a 5 września dla chętnych, dla uczestników wydarzenia zorganizowaliśmy wspólnie z Mariną Gliwice rejs, historyczny rejs po kanale gliwickim.
3: Ten pierwszy spacer, ta pierwsza część, on nie będzie tylko w rejonie obecnego kanału gliwickiego, tylko będzie też na terenie Gliwic, tak?
5: Tak, ta pierwsza część będzie na terenie Gliwic, bo na dzień dzisiejszy w centrum miasta nie ma kanału, tam gdzie kiedyś był kanał, dzisiaj biegnie drogowa trasa średnicowa, ale zachowały się ślady kanału, zachowały się pozostałości, zachowały się budynki, ale o tym więcej opowie nasz kolega Seweryn.
3: Jak ten kanał Kłodnicki powstał? Co sprawiło, że on powstał? Bo najpierw był używany do transportu węgla, tak?
6: Dokładnie tak, do także innych wyrobów takich przemysłowych. Trzeba pamiętać, że końcówka
4: początka wieku XVIII, to jest moment, kiedy na terenie Górnego Śląska podejmuje się wiele takich inicjatyw fabrycznych, przemysłowych. Państwo pruskie inwestuje wtedy duże środki finansowe w budowę hut. Tutaj mówimy o dosyć nowoczesnych hutach, jak na tamtejsze czasy, i tak pod koniec wieku XVIII powstaje huta w Gliwicach, powstaje huta w Chorzowie, stąd zresztą dawna nazwa Chorzowa Królewska Huta. Pojawia się pewien istotny problem, czyli te zakłady przemysłowe produkują różne dobra w ilościach hurtowych, natomiast jest problem z ich transportem. Wyroby żeliwne, żelazne to są bardzo ciężkie wyroby. Nie sposób tak wiele tych wyrobów przewozić konno chociażby. Kolej jeszcze w tym okresie w naszym regionie nie istnieje, to dopiero kilkadziesiąt lat później. Wobec tego pojawia się idea, ażeby wybudować kanał. Kanał, który połączy właśnie tutaj nasz Górny Śląsk, poprowadzi on aż do Odry wzdłuż rzeki Kłodnicy, a następnie przez Odrę będzie możliwość te dobra transportować w przeróżne zakątki świata. I tutaj, mówiąc o tych przeróżnych zakątkach świata, warto pamiętać, że troszkę później, już w wieku XIX, górnośląski węgiel był transportowany nawet do Kanady. Wobec tego mówimy o rzeczywiście oknie na świat i sformułowanie, że Gliwice się otworzyły na Bałtyk i na ten bardzo dalekobieżny handel, to nie jest słowo na wyrost. Zatem w wieku XIX kanał przeżywa swój najlepszy okres, czas największego rozwoju, natomiast w połowie wieku XIX kanał zaczyna schodzić troszkę na drugi plan, ponieważ w 1845 roku w Gliwicach pojawia się już linia kolejowa, no i odtąd kolej zaczyna dominować ten transport. W Gliwicach w pewnym momencie powstaje taka wysepka. Mamy z jednej strony linię kolejową, równolegle mamy kanał, a pomiędzy tymi dwoma liniami transportu mamy kilkaset metrów przestrzeni. Na szerokość, na długość to jest znacznie więcej i tam się lokuje bardzo duża ilość zakładów przemysłowych, które korzystają z jednego i drugiego. Ostatecznie linia kolejowa, można powiedzieć, wyparła ten transport wodny, jednak kolej była dużo szybsza, dużo bardziej wydajna. Nie trzeba było się przejmować aż tak bardzo takimi rzeczami, jak na przykład różnice poziomu terenu, gdzie w przypadku kanału trzeba było sztucznie za pomocą śluz te różnice w wysokości pokonywać.
3: Tych śluz było bardzo dużo, prawda, w tym pierwotnym kanale kłodnickim?
4: Tak, to było kilkanaście śluz, które właśnie dzieliły ten kanał na kilkanaście odcinków i na każdym z tych odcinków osobno regulowano wysokość stanu wody. W przypadku kolei oczywiście wysokość też ma znaczenie, ale już nie aż takie. I tak w latach międzywojennych zapada decyzja o tym, żeby kanał nadal istniał, ale żeby wybudować go na nowo, troszkę bardziej nowocześnie, w innej części Gliwic, ponieważ kiedy kanał powstawał poza miastem. Gliwice w wieku XIX bardzo się rozwinęły. Na początku XIX wieku w Gliwicach mieszkało 3,5 tysiąca ludzi. 100 lat później mówimy już o prawie 90 tysiącach. Zatem Gliwice bardzo mocno się powiększają. Kanał de facto został tak zabudowany, został włączony do centrum Gliwic. Wobec tego pojawiła się konieczność budowy nowej części kanału. Powstał ten kanał, ten nowy port w Łabędach przy ulicy dzisiejszej Portowej i tam właśnie się cały ten transport, całe to życie gospodarcze wokół kanału skupiło. Ten kawałeczek w centrum Gliwic, on pozostał wyłącznie taki rekreacyjny. Pływano tam na łódkach, po obu stronach kanału były promenady, były ładnie obsadzone, można było sobie tamtędy chodzić i tak już w okresie międzywojennym zaczęto ten teren osuszać. Proces ten zakończono już w okresie powojennym w Polsce Ludowej i powstał tam legendarny Balcerek, takie powiedzmy targowisko, to będzie najlepsze określenie, a kilkanaście lat temu podjęto decyzję, żeby w miejscu, gdzie ten kanał niegdyś się znajdował, w tym dawnym korycie, wybudować drogową trasę średnicową. Ta inwestycja spowodowała, chociaż było wokół niej wiele różnych dyskusji, spowodowało, że można było w końcu pewne takie badania archeologiczne w tym miejscu poprowadzić i w ich skutku duża część takich dużych głazów stanowiących dawniej brzeg tego kanału, one zostały podjęte. Część z nich jest dzisiaj wyeksponowana, ponieważ część tej drogowej trasy średnicowej biegnie w tunelu i nad tą trasą, czyli dokładnie w miejscu, gdzie niegdyś był ten kanał. Dzisiaj jest park, no i właśnie część tych zabytkowych elementów, to właśnie będziemy głównie te elementy oglądać. Będziemy właśnie skupiać się na tym terenie, gdzie historycznie był kanał i był port.
3: Co tam jeszcze zostało? Jakie elementy tam zostały? Właśnie z tego dawnego kanału Kłodnickiego, co będzie można zobaczyć podczas tego spaceru?
4: Po pierwsze, w kilku miejscach porównamy sobie zdjęcia sprzed 100 lat i widok współczesny. Robi to duże wrażenie, ponieważ budynki naokoło, one zostały bez zmian. One stoją do dzisiaj w tym samym miejscu, wobec tego jest to niezwykłe porównanie, kiedy widzimy kamienice z balkonami i widokiem na kanał, a dzisiaj mają co najwyżej widok na parking. Natomiast bardzo wiele się zmieniło przez ten czas. Natomiast w bliskim sąsiedztwie mamy na przykład zachowany budynek kapitanatu portu, a więc to było takie miejsce, gdzie wszelkie jakieś formalności, dokumentacje były załatwiane. Kanału dzisiaj nie ma, portu już także nie ma, ale kapitanat pozostał.
3: Można do niego jeszcze wejść? Jak to jest?
4: Dzisiaj jest to teren prywatny, to jest budynek należący do prywatnego inwestora. On wnętrze tego budynku podzielił na biura, na takie przestrzenie pod wynajem, więc prawdopodobnie do holu pewnie da się wejść, ale obawiam się, już niewiele z tej zabytkowej tkanki wewnątrz pozostało.
3: A jeśli chodzi o tę część kanału Gliwickiego, czyli tego obecnego kanału Gliwickiego, który jest właśnie wykorzystywany, no na przykład w turystyce, jaka część tego kanału Kłodnickiego nakłada się z tym kanałem Gliwickim? Czy jest takie miejsce, które faktycznie się nakłada historycznie?
4: Tak, takie miejsce jest, ponieważ trzeba pamiętać, że przebudowie czy zmianie uległ tylko ten fragment, który leżał w samym centrum miasta, czyli no powiedzmy kilka kilometrów wokół portu, natomiast cała dalsza droga w kierunku Odry, chociaż ona oczywiście także przeszła wiele modernizacji w okresie międzywojennym, wybudowano część nowych śluz, część tej starej infrastruktury po prostu wymieniono, ale jednak to korto nadal jest, to jest to samo XIX-wieczne korto, to jest dokładnie to samo miejsce, więc procentowo bym powiedział, że w większości jednak ten kanał dalej biegnie w tym swoim oryginalnym biegu, albo bardzo blisko tego biegu.
3: Ale zmienił się, prawda? Bo tam w tym kanale Gliwickim jest teraz mniej tych śluz niż było wtedy w tym kanale Kłodnickim. Jakie są jeszcze takie różnice?
4: Przede wszystkim zmiana w sposobie użytkowania tego kanału. Dzisiaj oczywiście nadal tam jakiś ruch gospodarczy, jakieś barki niekiedy tam przepływają, ale to już nie jest główny cel tego kanału. Dzisiaj oczywiście ten kanał nadal ma takie możliwości, to jest nadal bardzo szeroki, bardzo duży kanał i jednak ten port w Gliwicach także jest takim portem dosyć dużym i prężnie działającym, ale jednak równie ważny jest dzisiaj ruch turystyczny. Ludzie przyjeżdżają na ten kanał, żeby pooglądać, to jednak jest duże osiągnięcie inżynieryjne. Również, żeby tam odpocząć, nawet w Łabędach znajduje się taki parczek, taki skwerek nad tym kanałem, zatem jest to naprawdę bardzo ładne miejsce. Regularnie urządzane są spływy kajakowe, czy na przykład rejsy turystyczne właśnie po tym kanale. Więc sam kanał się zmienił, bo jednak zmieniła się też jego funkcja.
3: A jeśli chodzi o ten rejs, który będzie 5 września, co będzie można podczas tego rejsu zobaczyć?
5: No będzie można przepłynąć odcinkiem tego historycznego kanału. Stary rejsu będzie w Marinie Gliwice przy ulicy Portowej za portem i jak tak mówię, będzie można przepłynąć odcinkiem historycznego kanału, zobaczyć pozostałości starych śluz i istniejącą infrastrukturę kanału, no oraz posłuchać historycznych opowieści. Rejs będzie prowadził pan Czesław, który od lat wspólnie z panią Ewą prowadzą przedsięwzięcie, prowadzą Marinę Gliwice.
3: Czyli nie będzie to tylko takie do pooglądania, ale też do posłuchania, żeby można było się czegoś dowiedzieć interesującego właśnie płynąc.
5: Tak, chcieliśmy to nasze wydarzenie dwóch elementów złożyć. Jeden element, czyli centrum miasta i zobaczyć te miejsca, gdzie kiedyś był kanał, tak suchą stopą, a druga część, czyli już prawdziwy rejs kanałem Gliwickim i słuchanie opowieści, słuchanie historii, jak kanał był budowany, co się z kanałem działo, jak na dzisiaj eksploatowany jest i jak na dzisiaj wygląda.
3: A czy są właśnie jakieś ciekawostki związane z budową, z samą budową tego kanału?
5: Ciekawostek jest co niemiara, dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na nasz spacer 3 i 5 września. 3 września zaczynamy o godzinie 17 na skwerku europejskim na wysokości budynku Dibuła 16, a 5 września godzina 15. 18.30 Marina Gliwice i tam Państwo wszystkich tych ciekawostek historycznych, tych smaczków związanych z kanałem się dowiecie, no i przekonacie się Państwo, że jednak Gliwice mają połączenie z morzem.
3: A czy to prawda, że nie można na przykład używać kotwic w kanale gliwickim?
5: Tego nie wiem. To będzie pytanie pewno, na które Państwo będziecie mogli zadać, ewentualnie uzyskać odpowiedź podczas naszego wydarzenia.
3: Tak jeszcze wracając do tych kwestii takich organizacyjnych związanych właśnie ze spacerem i z rejsem. Czy są jakieś takie zapisy, że trzeba się wcześniej zapisać?
5: Spacer mamy w formule otwartej, także zapisów na spacer nie ma. Natomiast no, z uwagi na to, że statek, który będzie w czasie rejsu, ma ograniczoną liczbę osób, na rejs na pewno będą zapisy.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zegar, jak tak patrzę, wybił już jakiś czas temu siódmą, zaraz 7:30. No a to oznacza, że pełnia kultury wraca na swoje miejsce, proszę państwa. I a propos wybijania, czy może bicia, to zacznę od bicia rekordu, tak? Znów będzie o Odysei. Chciałem tylko odnotować, że film Nolana jest już grany 1,5 miesiąca, sale nadal są pełne, a produkcja została najbardziej kasową w kategorii R. W skrócie to oznacza, że film nadaje się dla osób od 17 roku życia. I tak sobie ten Odyseusz płynie przez morze pieniędzy, z górami nagród na horyzoncie. I w takim krajobrazie ruszamy z pełnią kultury. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Anti Radio. Najlepszy rok na

0: Inclusiv Media Expert.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.

0: Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Mówiłem o rekordzie, no to teraz drugi. Może to będzie rekordowa pełnia kultury, jeśli chodzi o informacje o rekordach. Ale do rzeczy. Tym razem zaglądamy Spider-Manowi pod maskę. Okazuje się, że najnowszy film o Człowieku Pająku to jest numer jeden, jeśli chodzi o filmy o superbohaterach w naszym kraju. W Polsce zobaczyło go już ponad 2 miliony widzów, a dotychczasowy rekordzista to Avengers Koniec Gry, który to film zobaczyło niecałe 1 900 000 osób. Na całym świecie Całkiem Nowy Dzień, czyli ten ostatni Spider-Man, zarobił już około 2,5 miliarda złotych. Zaskoczeni? A poczekajcie, za chwilę będą kolejne zaskoczenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Zapowiadałem zaskoczenia, no to proszę, teraz koncertowe zaskoczenia. Po pierwsze, open air już się ogłasza, samo w sobie to może zadziwiać. A po drugie, przyjedzie do nas Gladiator i będzie śpiewał. Jeśli chodzi o open aira, no to już wiemy, że 30 czerwca w Gdyni, po udanych tegorocznych koncertach w Gliwicach, zagra Tame Impala. Limitowana pula biletów dla fanów już trafiła do sprzedaży. A ten Gladiator, o którym wspominałem, a to jest Russell Crowe we własnej osobie, który przywiezie do Polski swój muzyczno-opowieściowy projekt Indoor Garden Party. To będzie 5 czerwca i zobaczymy to na terenach zamku w Ćmielowie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło Łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
1: Sponsorem programu

0: Jaskinia Kultury w Antyradiu.
1: Michael Jackson znów na wielkim ekranie. Już wiadomo, że powstanie kontynuacja tegorocznego hitu kinowego, czyli filmu Michael, opowiadającego historię króla popu. Druga część ponoć ma bardziej skupić się na oskarżeniach wobec muzyka dotyczących niezdrowych relacji z dziećmi. Czy tak będzie? No to się jeszcze okaże, bo w pierwszej odsłonie ten wątek też miał się pojawić, a jednak ostatecznie został usunięty i doczekaliśmy się raczej laurki. W rolę Jacksona znów wcieli się Jafar Jackson, czyli bratanek Michaela. Zostajemy teraz w wyższych sferach. Za chwilę będzie książę Ciemności.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Ozzy Osbourne od innej strony. Książka Ozzy i ja trafiła w ostatnich dniach na półki polskich księgarni. To jest książka nie byle jaka. To nie są opowieści z muchu i paproci, jak mówi moja dobra znajoma, tylko tekst Stevena Rea, który poznał Ozzy'ego Osbourne'a osobiście, kiedy miał 15 lat. To był 1984 rok i to spotkanie przerodziło się w wieloletnią relację z całą rodziną Osbourne'ów. W latach 90. Książę Ciemności we własnej osobie dał Stevenowi notatniki i zachęcił go do zapisywania wszystkiego, co widzi na wspólnych wyprawach i do zapisywania tego, o czym rozmawiają. W ten właśnie sposób powstała książka Ozzy i ja, którą sobą samym uwiarygadnia Jack Osbourne. Napisał wstęp do tego tytułu i w tym wstępie zaznaczył, że jego ojciec chciałby tej publikacji i że to nie jest próba spieniężenia przez autora zeszłorocznej śmierci. Muzyka. Wierzycie w duchy? Za chwilę duch głośny i krążący po świecie w Antyradiu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: To pewne. Niskie ceny z

lodowego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 6,99.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi

0: kultury w Antyradiu.
1: Na razie tylko streaming, ale więcej pewnie jest w drodze. Ghost opublikował album Too Big to Rick Original Motion Picture Score. Tak po ludzku mówiąc, to jest po prostu zapis koncertu, który oglądamy w filmie Too Big to Rick, który to film w tym tygodniu trafił do kin na całym świecie. Jest i w Polsce. Sam koncert to tak naprawdę połączony zapis dwóch występów z Meksyku. Zespół był tam w zeszłym roku w ramach trasy Skeletour, którą zresztą z Antyradiem oglądaliśmy i oglądaliście w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie. No dobrze, były duchy, za chwilę zmora.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Zmora z Obsaną. HBO ujawniło, kogo zobaczymy w serialowej ekranizacji kryminalnej powieści Roberta Małeckiego. Poza Magdaleną Cielecką w roli głównej grają też Piotr Żurawski, Łukasz Simnat, Maria Pakulnis czy Katarzyna Bujakiewicz. Cała akcja Zmory ma rozgrywać się w dwóch, może trzech liniach czasowych. Według opisu to ma być współczesność, ale też lata 90. i 80. ubiegłego wieku. Dziennikarka wraca do rodzinnego miasta, a tam na nowo rusza sprawa zaginięcia jej kolegi z dzieciństwa. Brzmi to, no powiedzmy, klasycznie, a co z tego wyjdzie, przekonamy się jesienią. A za chwilę wybierzemy się do kina.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
0: Po reklamie.
7: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
8: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Mówił, że wróci? No to jest. Terminator 2 znów do zobaczenia na wielkim ekranie. 35-letni klasyk z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej wszedł znów do polskich kin. Nie zabawi długo, więc jeżeli chcecie i możecie, to korzystajcie, najlepiej jeszcze dziś. Dłużej zostanie z nami pewnie gwiazdozbiór Psa. To jest z kolei nowość, film Ridleya Scotta z Jacobem Elordim, Joshem Brolinem czy Guyem Pearce'em. Fabuła następująca. Wirus niszczy ludzkość, a ocalałych terroryzują szabrownicy. Pilot, któremu został tylko pies, pewnego dnia odbiera tajemniczą transmisję. Więcej nie powiem, to i tak było już sporo.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Nightwish dalej w zawieszeniu. Wokalistka grupy Flor Jansen przyznała ostatnio, że zespół nie ma żadnych planów koncertowych. Nadal. Przerwa została ogłoszona już 3 lata temu i jak na razie członkowie kapeli nie rozmawiają w ogóle o jej zakończeniu. Ale o zakończeniu kariery też nie. Zostańcie z Antyradiem.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gram. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: expert.pl. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jadalnia Kultury w Antyradiu.
1: Porwany profesor fizyki budzi się w świecie, który niby wygląda tak samo, ale coś tu jednak jest nie tak. Może to już nie brzmi super świeżo, ale taki właśnie jest punkt wyjścia serialu Mroczna Materia. Serialu całkiem udanego, dodajmy, oceny są naprawdę wysokie. A mówię o tym serialu dlatego, że zadebiutował właśnie jego drugi sezon. Na razie dostępny jest odcinek zupełnie jak w TVP. 1 z 10.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Godzina Kultury w Antyradiu.
1: Nowość od Behemota w nadchodzącym tygodniu. Zespół zaprezentuje nam w piątek płytę Ice Culture z 7 niepublikowanymi wcześniej nagraniami studyjnymi i z 1 utworem koncertowym. Jak mówi sam Nergal, to jest coś, co spina przeszłość Behemota z tym, co świeże. No sprawdzimy, sprawdzimy. Na razie sprawdźcie, co tam dla was przygotował Konrad Czubaj, który za chwilę przejmuje antenę Antyradia. Ja zapraszam na jutro, naprawdę Antyradia, na powrót Rock Newsów, no i oczywiście za tydzień na Pełnię Kultury.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Offley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
8: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
14: Bo z Media Expert taniej masz.
15: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Man.

podcast de Rock Up. Am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Minęła 10, jest niedziela 30 sierpnia, ostatnia niedziela wakacji. Aż by się chciało zaśpiewać to ostatnia niedziela, no i też się rozstaniemy, ale jeszcze trochę jestem z Państwem do godziny 14. Konrad Czubaj zapraszam. W tej godzinie będzie Jimi Hendrix, będzie Asia czy Ghost, a dziś wspomnę o konkursie, który zdarza się naprawdę raz na kilka eonów. Na tego typu nagroda pojawia się w Antyradiu po raz pierwszy. Bądźcie zatem na nasłuchu.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: W Antyradiu.
1: Jedyny w swoim rodzaju Jimi Hendrix w Antyradiu, który pośród wielu talentów miał ten dar, że utwory cudzego autorstwa po prostu przejmował i robił swoimi. Zarówno Hey Joe, jak i All Along the Watchtower to nie są napisane przez niego utwory, choć wielu tak myśli. A to jest Antyradio. Teraz cofniemy się do końca lat 80.
0: Skok w rok w Antyradiu.

najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasło.

0: Rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audio Slave, Kings of Leon, Ira, The Cure,

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: w Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia 30 sierpnia. Dzisiaj jest dzień taksówkarza, którym życzę no przede wszystkim bezproblemowych klientów. A taksówkarz to nie tylko kierowca, to także ktoś w rodzaju powiernika. Trochę taki ksiądz w konfesjonale, tyle że za szybą plexi. Czasem DJ, czasem gawędziarz, a czasem wszystko naraz. Dla taksówkarzy wszystkiego dobrego, a my lecimy dalej.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Ghost przed momentem w Antyradiu, a do kin trafił film koncertowy Ghosta, o którym napisano tak. Ten film tworzy nostalgiczną atmosferę i jest idealnym, godnym pożegnaniem z tą erą dla wszystkich fanów, zanim Ghost uda się na zapowiadaną przerwę. To perfekcyjny sposób na zamknięcie tak ważnego rozdziału w historii zespołu i szansa dla fanów, by wspólnie przeżyć tę chwilę jeszcze raz. No, tak sobie myślę, że powinni przygotować przy fotelach chusteczki w sali kinowej. Trzymajcie się tam, fani Ghosta. Mi też jest trochę przykro, bo bardzo polubiłem tę kapelę. A my kończymy pierwszą godzinę Skoku w Rock. Niebawem wybije 11.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na...

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Antyradiu.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy drugą godzinę Skoku w Rok w niedzielę. Minęła godzina 11, a przy mikrofonie wita się z wami ponownie Konrad Czubaj. I na początku wybrzmią fanfary.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, nowe technologie nas ogłupiają, co jest no, powszechnie wiadome, ale tym razem pod lupę wzięto screenshoty i robienie zdjęć. W badaniu wyszło, że robienie screenshotów i zdjęć powoduje, że gorzej zapamiętujemy, jakie informacje były na nich zawarte. Ale ja bym znalazł w tym pozytyw. Jeśli na przykład nie chcemy pamiętać jakichś informacji, możemy zrobić screenshota. Na przykład, nie wiem, stanu konta pod koniec miesiąca.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim.

0: Mamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!

0: Boris Szczyc.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Klej.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Słuchajcie, Antyradia, jest 30 sierpnia w kalendarzu, a kilka dni temu była pełnia i zaćmienie księżyca w jednym, czyli krwawy księżyc. Natomiast w tym roku Peter Gabriel ponownie publikuje muzykę o każdej pełni księżyca, aby w końcu zebrać wszystko razem i wydać kolejny album. Miejmy nadzieję, że znów ten album zaprezentuje na żywo, jak zrobił to przy okazji płyty IO w Krakowie. Zresztą był to wtedy pierwszy koncert na trasie. A ten album, który przed nami, zagrał lata wcześniej w Łodzi.

0: w Antyradiu.
1: Mustang galopuje, no i tak się zagalopowaliśmy, że zaraz wybije godzina 12, proszę Państwa. Tu Antyradio, a przed nami kolejna godzina skoku w rok. Tym razem będziemy skakać tak wysoko, że aż wzbijemy się w przestworza i polecimy z Pink Floyd, między innymi.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Anti-Radiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Anti-Radiu w niedzielę od 23. Masakra. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Anti-Radiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Anti-Radiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. A to proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: wartości oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry, w kolejnej godzinie Skoku w Rok. Ta ostatnia niedziela wakacji, ale jeszcze jutro dla uczniów wolne, więc zdążycie dokupić zeszyty. Zresztą ja to robiłem jeszcze dobrych kilka tygodni po rozpoczęciu roku. A początkowo korzystałem z takiego jednego uniwersalnego zeszytu na kilka przedmiotów. No to korzystamy jeszcze z wolnego dnia, a pięknie o tym zaśpiewają YouTube, w Antyradiu oczywiście.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Tak mi się przypomniało, że wczoraj Państwu mówiłem o najdroższym winylu w Polsce. To jest Kazik Spalam się, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, ale daleko mu do najdroższego winyla na świecie, naprawdę daleko. Tym jest album Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin z 2015 roku, który sprzedano za 2 miliony dolarów. Powstała tylko jedna kopia tej płyty, a jej umowa zakładała zakaz komercyjnego publikowania zawartości przez 88 lat. To oznacza, że większość z nas raczej nie słyszy jej zawartości. A to jest Antyradio i my nie skąpimy Państwu muzyki, tylko dzielimy się nią szczodrze. Kobra Nocka w Antyradio.
0: Skok w rok w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: w Antyradiu.
1: Muszę się przyznać, że bardzo żałuję, że nie udało mi się dotrzeć na tegoroczny Open Air Festival i umknął mi m.in. koncert Davida Byrna. Artysta wystąpił w pomarańczowym uniformie, tak jak reszta jego zespołu, i dał porywający show, jak czytam, uwzględniający m.in. Psycho Killer właśnie. No to było pomarańczy, a teraz będzie żurawina.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Powoli kończy się przedostatnia godzina Skoku w Rok w niedzielę, a ja jeszcze nie wspomniałem o naprawdę wyjątkowym konkursie, w którym będzie można wygrać podróż za wielką wodę i wejście na koncert legendarnej kapeli. Zostańcie z Antyradiem, to wszystko wyśpiewam.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
8: This adios, sir.

0: w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry w ostatniej godzinie Skoku w Rok w niedzielę. Proszę Państwa, 1 września to nie tylko nowy rok szkolny, ale i początek nowego konkursu w Antyradiu, przy którym no naprawdę szczena opada do samej ziemi. Szczegóły za moment, a teraz lecimy z Jefferson Airplane.
0: Skok

0: w Antyradiu.
1: Cowboy Kid Rocka. To dobry numer, żeby wprowadzić was w nowy konkurs, ponieważ w tym nowym konkursie będziecie mieli szansę polecieć do kraju kowbojów. I to na koncert nie byle kogo. Główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób na koncert Metallica w Las Vegas w super nowoczesnym obiekcie Sphere. Start 1 września, a będziemy szukać największego mistrza wiedzy o Metallice, tudzież mistrzyni, która będzie reprezentować Antyradio na tym historycznym wydarzeniu. Bądźcie na nasłuchu, a więcej szczegółów usłyszycie w przyszłym tygodniu.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Produkcja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple 1,99 zł za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99 zł. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: To chyba jedyny zespół, który ma w dyskografii utwór zarówno Walk, jak i Run, Foo Fighters przed momentem. No i a propos chodzenia, nie wiem, czy słyszeliście o niejakim Carlu Bushby. Brytyjczyk w 1998 roku powziął plan, że wróci pieszo do domu w Anglii, z Chile. Do pokonania miał 4 kontynenty, zamarznięte morze, pustynie, góry, dżungle i ponad 50 tysięcy kilometrów nieznanego, a swoją wędrówkę nazwał wyprawą Goliat. No i prawie ten cały dystans udało mu się pokonać. Utknął jednak we Francji. Niedawno stosunkowo, gdzie nie pozwalają mu przejść tunelem serwisowym pod kanałem La Manche i teraz finał jego podróży stoi pod znakiem zapytania. 4 kontynenty, zamarznięte morze, pustynie, góry, dżungle. No, i taka wtopa na sam koniec. Wiedziałem, że Francuzi nie lubią Anglików, ale żeby aż tak.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: I tym sposobem dotarliśmy do końca naszego niedzielnego spotkania. Niebawem wybije 14, a zatem kończymy skok w rok. Życzę pięknego popołudnia i nowego tygodnia też. No i proszę słuchać Antyradia, bo będziemy odkrywać karty związane z konkursem Masters of Vegas, gdzie można wygrać bilety na koncert Metallica w Las Vegas. Właśnie. Mieście uciech, hazardu i szybkich ślubów. Konrad Czubaj, trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Niedziela 30 sierpnia, ostatnia niedziela wakacji. Przypomina się przy mówieniu tego słynny klasyk Mieczysława Foga, ta ostatnia niedziela. Ale nie takie klasyki goszczą na klasycznej liście przebojów Antyradia, której właśnie słuchacie. Bartek Synowiec, zapraszam, zostańcie ze mną i o tym się przekonajcie. Dzień dobry.
1: Klasyk 38.

0: Słynna galopująca perkusja Nico McBraina i słynny galopujący bas Steve'a Harrisa to znaki rozpoznawcze wielkiego przeboju Iron Maiden Run to the Hills. To na miejscu 37, a oczko wyżej słynny riff zagrany na grzebieniu i to przez samego mistrza Jimiego Hendrixa, który grzebienia więcej używał do grania niż do rzesania.
1: Classic 36.

time to one woman

Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Borystrzyc.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

0: tym tygodniu, dokładnie w ostatni czwartek, mieliśmy 35. rocznicę wydania przekultowego albumu Pearl Jam Ten, z którego pochodził kawałek Jeremy. Ten, czyli jeden z absolutnie najważniejszych albumów w historii rocka, który każdy fan gatunku powinien znać i mieć w małym palcu. Jeśli jakimś cudem nigdy nie słyszeliście płyty Ten Pearl Jam, gorąco zachęcam. Zakochacie się od razu. Czas na propozycję, która będzie pochodzić z innego debiutanckiego albumu, troszkę młodszego od Pearl Jam zespołu.
1: Said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: do what they told you.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: Billy Idol i jego wampiryczne Rebel Yell z fantastycznymi partiami gitarowymi Steve'a Stevensa. Mimo że to tak niby prosto brzmi, wcale ta piosenka nie jest łatwa do zagrania na gitarze. Przekonajcie się kiedyś. Bartek Senowiec, kłaniam się. To jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Czas na wycieczkę do Kalifornii teraz. I to do jednego z jej najbardziej rozpoznawalnych miejsc.
1: Classic 28.

0: Queens of the Stone Age z klasykiem Go With The Flow. A w tym tygodniu panowie z Queens zapowiedzieli nowy album. Krążek ma się nazywać Perfect i ukaże się 30 października. Całkiem niedawno miałem okazję spotkać się oko w oko z Joshem Homim, wtedy, kiedy grali przed System of a Down na Narodowym. No i wywiad, który z nim przeprowadziłem niebawem, ukaże się na antenie Antyradia. Trzymajcie więc rękę na pulsie. Tuż nad Queensami w tym tygodniu Steven Tyler i ekipa.
1: Classic 26.

0: najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
6: taniej masz. Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo z Media Expert
9: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Auto

0: My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Radiohead jeszcze z lat 90. na miejscu 24. Tymczasem pora na kolejną propozycję. Tu też coś z jednego z największych albumów w historii rocka i najważniejszych, bo do nich z pewnością zalicza się London Calling z repertuaru The Clash.

0: expert.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
4: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30%.

0: Wie.
1: Po reklamie.
2: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Iron Lion Zion to miejsce 19, a wcześniej pierwszą 20 otworzyła grupa The Breeders z kawałkiem Cannonball. Jest niedziela 30 sierpnia, słuchacie klasycznej listy przebojów. Przy mikrofonie z wami cały czas Bartek Synowiec. Zapraszam teraz do Bostonu.
1: Classic 18.

0: Myslowic, czyli jedni z nielicznych przedstawicieli naszej rodzimej sceny w dzisiejszym zestawieniu klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Artur Rojek śpiewa Nie poddaj się i to chyba dobra rada dla wszystkich uczniów rozpoczynających we wtorek kolejną przygodę ze szkołą. Trzymamy za was kciuki, no i trzymamy też kciuki za nauczycieli i rodziców i też mówimy, żeby się nie poddawali. Tymczasem na 16 dzisiaj Californication.
1: Classic 16.

0: reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Meldeje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę.

0: zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bankowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja. A bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Slate z nostalgicznym kawałkiem Far Far Away. Dzisiaj plasują się nie tak far away od szczytu, bo to miejsce 13 na 40 piosenek, więc wcale nie jest źle. A tuż nad nimi kawałek, który jako pierwszy został wyemitowany na falach startującego ponad 20 lat temu antyradia. To właśnie ten numer zagrano jako pierwszy, a reszta to już historia, która trwa do dziś i właśnie jesteście jej świadkami, słuchając antyradia.
1: Classic 12.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło w Dot Play.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Klasik 10.

0: dwie zwrotki, dwa refreny, dwie minuty i dwie sekundy takiego kawałka nie można nazwać inaczej jak Song 2. To oczywiście formacja Blur. Jesteśmy już w top 10 ostatniego wakacyjnego zestawienia klasycznej listy przebojów w Avanty Radio. Bartek Synowiec, zapraszam do 18. Do 18 właśnie już same najlepsze wyniki waszego głosowania na antyradio.pl.
1: Classic 8.

Nirvana w coverze Davida Bowie jest dzisiaj wyżej w zestawieniu niż sam David Bowie ze swoją autorską kompozycją. Czasem i tak wypadnie anonimowe w końcu głosowanie słuchaczy Antyradia na antyradio.pl. Przed nami ostatnia propozycja do listy. Niedawno mieliśmy rocznicę wydania słynnego systemu operacyjnego Windows 95. Jak jest w internecie takie słynne wideo z dnia premiery Windowsa, gdzie Bill Gates i jego współpracownicy z Microsoftu tańczą na scenie, ciesząc się z wydania nowego systemu operacyjnego, a tańczą właśnie do tego kawałka, który trafia do naszych propozycji. To Start Me Up i The Rolling Stones.

0: sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastik. Strach mlekowita. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
18: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Seven Nation Army dziś na drugim, November Rain na trzecim, a co na pierwszym? To się zaraz okaże. Niedługo godzina 18, więc za chwilę Piotr Frank Marciniak z programem sportowym. A za dzisiejszą klasyczną listę przebojów w Antyradiu dziękuję Bartek Synowiec. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Dzisiejszymi zwycięzcami KLP są panowie z Deep Purple.
1: Classic 1.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30%.

0: zdarzenia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Jest 6 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak. Pierwszy raz siedzę za sterami tego nowego gwiezdnego sokoła i zobaczymy, jak wysoko będziemy latać, jeżeli chodzi o informacje sportowe, a w sporcie dzieje się od metra. Nie wiem, jakie to wszystko dziś obrobię, ale postaram się. Piękna pogoda, jeżeli ktoś lubi, to oczywiście jak zawsze zachęcam. Można wyjść, przebiec się gdziekolwiek, jak Forrest Gump. I nawet nie myśleć, kiedy się wróci. Chodzi o ten magiczny ruch. A wiadomo, że jak się człowiek rusza, to wtedy czuję, że żyje. Zapraszam wszystkich wielbicieli dużego i małego sportu. Odpalamy niedzielny sportowiec i zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi ta historia.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i już zupełnie nieoczekiwanie mamy 18 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, w Krakowie kończy się 23. Memoriał Wagnera. I to oczywiście ostatni sprawdzian polskich siatkarzy przed Mistrzostwami Europy, które nadciągają już niebawem. Rozpoczną się w dniach 9-26 września. Bułgaria, Finlandia, Rumunia oraz Włochy, gospodarze tej imprezy. No a w Memoriale Wagnera miejsce trzecie zdobyła ekipa amerykańska, która pokonała Słowenię 3-2. Natomiast obecnie trwa spotkanie Polaków z Francuzami, które zdecyduje o tym, która z drużyn wygra ten prestiżowy turniej. Za nami dwa sety. Pierwsze wygrali Francuzi 25-22. W drugim Polacy pokonali 25-17 rywali z Francji. Mamy 1-1. Nadciąga set trzeci i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Ja oczywiście myślę, że meczek skończy się przed godziną 20 i też wtedy podam Państwu ostateczny rezultat tego starcia.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Bankowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Las de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Am de radio. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 18.37. Przenieśmy się teraz na angielskie boiska, gdzie trwa od piątku druga kolejka Premier League. Zaczęło się to od meczyku Crystal Palace kontra Manchester City i obywatele ograli Crystal Palace 4-1. W sobotę Liverpool z Nottingham Forest 2-2. Coventry przegrywa z Hull City 0-1. Bournemouth z Evertonem 1-1. Tottenham przegrał z Newcastle 0-2. W dzisiejszych meczach Sunderland pokonał Fulham 1-0. Leeds z Brentford na remis 1-1 i zakończył się niedawno meczyk Chelsea kontra Brighton. Chelsea wygrało to spotkanie po bardzo dobrym meczyku 4-3. Jutro ostatni akord kolejki numer 2. Aston Villa podejmie aktualnego mistrza Anglii Arsenal Londyn. Mecz rozpocznie się o godzinie 21. Patrzę, że równie interesująco zapowiada się trzecia kolejka Premier League, a szczególnie spotkanie, na które warto zwrócić uwagę, to mecz 6 września o 17.30. Arsenal zmierzy się z Chelsea, natomiast o 15.00 Everton kontra Manchester United. Zapowiada się kolejny pasjonujący sezon w Anglii.

0: come and get it!
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
2: Proszę Państwa, za 11 minut, godzina 19, przenieśmy się teraz do Gdańska, gdzie odbyło się spotkanie kwalifikacji do koszykarskiego mundialu w Katarze w 2027 roku. Polacy zagrali mecz numer 8, a ta walka trwa już od 28 listopada 2025 roku, kiedy to pokonaliśmy Austriaków u siebie 90-78. Potem ograliśmy Holandię na wyjeździe, Łotwę także, Łotwę u siebie, Austrię na wyjeździe 123-77, to było 3 lipca, Holendrów u siebie 92-84 i ostatnio, 27 sierpnia, pokonaliśmy Izrael na wyjeździe 106-86, no i przyjechali do nas mistrzowie Europy oraz świata, niezwykle groźny zespół, jak zawsze Niemcy. No i po dogrywce Polacy przegrali ten mecz 94-96. Nieprawdopodobne spotkanie. Miałem przyjemność oglądać to w domu na spokojnie, zanim tu przyjechałem na program. I powiem, że dawno się tak nie ekscytowałem, niezdrowo i nie denerwowałem, ale wielkie brawa dla naszych chłopców. Postawili się Niemcom i naprawdę niewiele brakowało, żeby stuknąć ten utytułowany zespół. Ale to jeszcze nie znaczy, że taka szansa nie istnieje, bo w końcu zagramy z nimi 30 listopada na wyjeździe, a wcześniej 27 podejmiemy Chorwatów. Walka o mundial w Katarze trwa w najlepsze. 10 minut do godziny 19.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Borys Szyc.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest 6 minut po godzinie 19. Teraz pora na US Open. Startuje, a właściwie już rozpoczęła się 146. edycja tego prestiżowego turnieju. Mamy dobre informacje, mianowicie Kamil Majchrzak ma już za sobą pierwszy meczek. Polak w godzinę i 41 minut odprawił na korcie Serba Hamada Medziedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Polak przegrał z nim na kortach Rolanda Garrosa w 2025 roku, no ale teraz była okazja do rewanżu i bardzo ładnie to się złożyło, tak więc nie wiem, czy ten Serb będzie jeszcze grał w deblu, ale jeżeli nie, to ma już wolne i może sobie pozwiedzać miejscówki na US Open. Natomiast jeżeli chodzi o nasze panie, to warto wspomnieć, że Polki wchodzą do gry na przykład już jutro. Maja Chwalińska z Taylor Townsend o 18.30. Damir Dzimchur zagra z Hubertem Hurkaczem także o 18.30. A w nocy z poniedziałku na wtorek o 1:00 Iga Świątek z Q.

0: Niedzielny Sportowiec w Antyradiu.
1: Trwa druga połowa programu Niedzielny Sportowiec. Proszę Państwa, teraz przenieśmy się na Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. 34. edycja. Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan goszczą najlepsze dziewczyny, które potrafią grać w siatkówkę. 24 drużyny podzielone na 4 grupy po 6 zespołów. Faza grupowa za nami, przed nami oczywiście teraz 1/8 finału. Polki znakomicie dają sobie radę w tym turnieju. Przypomnijmy, że do tej pory ograły Węgierki 3-0, Łotwę 3-1, Słowenię 3-0, Niemki 3-0 i ostatnio stuknęły Turcję 3-2. No i teraz nadciąga ten meczek 1/8 finału. Jutro o godzinie 18 nasze dziewczyny zmierzą się z koleżankami z Portugalii. No wiadomo, jak Portugalia, to wiadomo, kto od razu przychodzi do głowy, ale nie można lekceważyć dziewcząt z Portugalii, bo raz w roku i kijot szeptki potrafi wystrzelić. A to oczywiście zapowiada kapitalne emocje. Meczek już jutro o godzinie 18. A ja chciałbym tylko powiedzieć, że zakończył się mecz Polska-Francja i to Polacy wygrywają memoriał Huberta Wagnera w Krakowie. Polacy ograli Francuzów 3-1. Set numer 3, 25-15 i czwarty 25-20. Gratulacje.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: orszyc.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
0: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19:37, jak zawsze czas na deser, a więc polską ekstraklasę, najlepszą ligę świata. Proszę Państwa, szósta kolejka rozpoczęła się w piątek. Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. W piątkowy wieczór Legia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. We wczorajszych spotkaniach Radomiak pokonał Krakowie 2-1. Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2. Wisła Kraków w derbach Krakowa pokonała wieczystą Kraków 2-0. I w bezbarwnym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Pogonią Szczecin. Dziś zaplanowano 3 meczyki, 2 już się zakończyły. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5, a Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice, chociaż widzę, że ten mecz chyba jeszcze trwa. Jest 2-3, Górnik przegrywa z Gieksą 2-3. No i nadciąga meczyk o 20:15. Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań. Takie są plany, jeżeli chodzi o ekstraklasę. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że startuje także od 1 września Puchar Polski w piłce nożnej. To też będziemy śledzić. I jest kilka interesujących par.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 11 minut godzina 20, jednak Górnik Zabrze nie zremisował tego spotkania i przegrał z Gieksą z Katowic 2-3. Gdyby ktoś jeszcze narzekał na brak futbolu, to 20:15 Widzew Łódź kontra Lech Poznań. Zagrają także we Francji Monaco kontra Olympique Marsylia o 20:45. Celta Vigo, Athletic Bilbao o 21:30, a o 20:45 Cagliari zmierzy się z Interem Mediolan. Wielbiciele futbolu będą mieć jak w ulu, a ja Państwu przypominam, że najważniejszym wydarzeniem, jeżeli chodzi o poniedziałek, będzie bez wątpienia 1/8 finału Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polska kontra Portugalia, meczyk o godzinie 18:00. Życzę wszystkim kapitalnego tygodnia i pięknej pogody. Do usłyszenia.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anty Radio. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Ubezpieczenie samochodów w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży wrześniowy numer naszego pisma, jubileuszowy, ponieważ właśnie we wrześniu mija 35 lat od narodzin tylko Roka, który później przekształcił się w Teraz Rok. W związku z tą rocznicą sporo miejsca poświęcamy rokowym gigantom, którzy w minionym 35-leciu dostarczyli nam sporo emocji i nadal nagrywali świetne płyty. Takim jak zespół Black Sabbath, który po latach wrócił w składzie z Ozzym Osbornem i w 2013 roku nagrał z nim wspaniały album 13. Posłuchajmy Black Sabbath, End of the Beginning.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Wrześniowy jubileuszowy numer Teraz Roka już w sprzedaży, a w nim m.in. Tony Iommi, System of a Down, SBB, Five Finger Death Punch, Kai Hansen czy Airborne. Ale najwięcej miejsca poświęcamy rockowym weteranom, których kariery śledziliśmy w minionym 35-leciu ze szczególną uwagą, takim jak The Rolling Stones, Black Sabbath, Pink Floyd, Deep Purple, Genesis, Paul McCartney czy David Bowie. Nigdy nie zwracaliśmy uwagi na trendy, które pojawiają się i znikają, a w przypadku tego albumu chcieliśmy po prostu nagrać dobrą rock'n'rollową muzykę, mówił nam Angus Young, zapytany o płytę Stiff Upper Lip. Posłuchajmy AC/DC, Stiff Upper Lip.
0: Teraz rok w

0: Radio.
1: 35 lat minęło od ukazania się pierwszego numeru naszego pisma. Rocznicę świętujemy w najnowszym wrześniowym numerze Teraz Rocka. A sporo też piszemy w nim o tym, jak potoczyły się w tym czasie losy rockowych gigantów. Na przykład grupa Deep Purple zaliczyła w minionych 35 latach dwa nowe, ekscytujące początki. Pierwszy, kiedy gitarzystą został Steve Morse, i drugi, kiedy jego miejsce zajął Simon McBride. Z McBride'em grupa nagrała jak dotąd dwie świetne płyty, Equals One i niedawno Splat. Pracowaliśmy nad nimi szybko i świetnie się przy tym bawiliśmy, mówił nam producent Bob Ezrin i dodawał ze śmiechem: jeśli na tym etapie kariery nie potrafisz się bawić tym, co robisz, lepiej to zostaw. Deep Purple, Portable Door.

0: teraz rok w Antyradiu.
1: Nowy numer teraz roka zdobi na okładce wielka 35, bo 35 lat jesteśmy już na rynku. Dłużej niż jakiekolwiek pismo muzyczne w Polsce. To powód do radości i dumy, ale więcej porozmawiamy o tym za tydzień, kiedy w studiu pojawi się gość specjalny, Marcin Bąkiewicz, który z naszym pismem też od dawna współpracuje. Ja już się żegnam, a my słuchamy jednego z tych zespołów, których sukcesy w minionym 35-leciu przypominamy w nowym numerze Teraz Rocka. The Rolling Stones, Rough and Twisted.
0: Teraz Rock w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Bankowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Fire.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: Bankowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował między innymi Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jugoton. Florence and the Machine.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś moja rozmowa z Darkiem Darajem Brzozowskim, jednym z najlepszych perkusistów metalowych w Polsce, który bębni w zespołach Hunter, Black River, norweskim Dimmu Borgir, a wcześniej grał m.in. w Vader, Vesania czy Masochist. W pierwszej części rozmawialiśmy o początkach i roli perkusji w zespole metalowym. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku.
2: Czy dla ciebie jest perkusja? Czy to jest narzędzie pracy, czy to jest hobby? Co to jest teraz w ogóle?
3: Perkusja to w ogóle się kojarzyła jeszcze wcześniej, bo ja pamiętam, jak miałem 6 lat i chodziłem do zerówki i wtedy to był czas, kiedy zespół Europe wypuścił jego hiciora Final Countdown i to pamiętam, że leciał teledysk w telewizorze i teledysk był właśnie z koncertu. Ten wielki podest, ten wielki zestaw. To kojarzyłem się z czymś takim właśnie, z czymś takim, z takimi ludźmi, kurczę, jakimiś, kurczę, bogami, że oni tam jeżdżą na trasy, grają z czymś takim niesamowitym. Nie wiedziałem jeszcze, o co w ogóle chodzi, z jakąś taką wolnością. No dopiero potem to się stało tak naprawdę jakimś takim narzędziem, no bo to jest jakieś moje narzędzie pracy. Oczywiście kojarzy mi się to z pracą, ale to jest też moje hobby. Ale od samego początku raczej mi się kojarzyło z czymś dużo większym, takim nieokiełznanym, czymś, no właśnie, z muzyką, z wolnością, z czymś takim. Bardzo górnolotnie zabrzmiało, ale naprawdę tak jest.
2: Kiedy zacząłeś grać? Kiedy pomyślałeś sobie o sobie, jestem perkusistą, chcę być perkusistą, chcę grać, czy wtedy właśnie przy Europe, czy trochę później to było?
3: Znaczy tak, no pierwsze, tak jak powiedziałem, pierwsze podrygi, tak, miałem 6 lat, zerówka. To jest w ogóle śmieszne, że w ogóle do zerówki, do podstawówki chodziłem na przykład z Orionem, z Behemoth, czy z Heinrichem, który grał w Decapitated, no razem żeśmy tworzyli zespół Vesania, także znamy się od 86 roku. Ale takie pierwsze jakieś próby, takie pierwsze tworzenie zespołów i no to było, jak miałem gdzieś 12-13 lat, coś takiego. To żeśmy wtedy tak zaczynali coś tam w ogóle działać w tym temacie.
2: No tak, ale kiedy u ciebie powstała ta myśl, tak, ja będę tutaj, siądę, będę grał na perkusji. Czasami w zespołach jest tak przecież, że się spotykają goście i mówią, wiesz co, to ty będziesz grał na gitarze, a ty będziesz śpiewał, a ty będziesz grał na perkusji, i sobie tak postawiają dopiero grać.
3: Nie, to tutaj, u nas to było, bo oczywiście tutaj nawiązuję do zespołu Vesania, które to był jakby pierwszy taki w ogóle twór. Od razu było wiadomo, kto na czym będzie grać. To było tak naturalne. Heinrich zawsze grał na basie, ja zawsze grałem na bębnach, Orion zawsze grał na gitarze, no mimo, że teraz jest basistą Behemoth, ale to on był, no zawsze był gitarzystą i wokalistą. W ogóle zaczęliśmy zespół, to jeszcze w ogóle był też Bartek, który tworzy taki kanał na YouTubie Bez Planu, to w ogóle żeśmy we czwórkę to tworzyli. Ale taka pierwsza myśl, no tak naprawdę to 12-13 lat to było coś takiego, że tak, chcę mieć zespół, chcę grać. Tylko to było takie na zasadzie bardziej myślenie hobby, nie myślenie na tym, że ja rzeczywiście to z tego może coś się wydarzyć. To przyszło dużo, dużo później. To tak naprawdę przyszło, jak miałem, nie wiem, gdzieś 20... Nie, jak miałem gdzieś tak 22-23 lat, ja byłem naprawdę mocno... No chciałem to po prostu robić zawodowo. Po prostu tylko tym się zajmować. Mimo, że tam studiowałem, ale nie czułem w ogóle tych studiów, tego kierunku, w którym moje życie szło i naprawdę stwierdziłem, dobra, trzeba wszystko rzucić, spróbować granie. Najwyżej zawsze mogę wrócić do takiego normalnego życia.
2: A to jest nienormalne życie?
3: No jest nienormalne życie. To jest, kurczę, totalnie inne życie, gdzie wbrew pozorom jest dużo wolności, ale z trzeciej strony nie ma takich odgórnych jakichś takich barier i tak dalej. Trzeba bardzo mocno się samego dyscyplinować. I to mówię nie tylko o jakichś imprezach, używkach, ale mówię ogólnie też o pracy, żeby, no bo nie ma nadmożonego bata, tak? Tak jak dzisiaj byłem już rano w kanciapie, ćwiczyłem, bo szykuję się do nagrywania płyty z Dimmu Borgir. No i tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś mi każe to robić, tak? Ja mogę to oczywiście zrobić na jeden dzień przed wejściem do studia, ale wolę to zrobić na miesiąc przed wejściem do studia i być lepiej przygotowanym. Ale przez to, że to nikt tego jakby nie narzuca i nie mówi ci, że masz być od 8 do 16, tylko możesz przyjść do tej kanciapy na 11, a możesz przyjść na 7 rano, a możesz też przyjść na 22, to tutaj jest, tak naprawdę jest wielu zawodowych muzyków się wysypuje i gdzieś to się po prostu tak, kurczę, rozpływa. Także ta dyscyplina to jest dosyć taka, żeby samemu sobie narzucić, no.
2: Kiedy miałeś pierwszą perkusję?
3: Jak miałem 15 lat. Jak skończyłem 8 klasę, pamiętam, to dostałem się do technikum i wtedy rodzice kupili mi pierwszy zestaw.
2: I co w nim było?
3: Oj, duży zestaw. To był zestaw czeskiej firmy Amati. O matko, tam były dwie centrale, potężny zestaw. Lepsze jest to, że załatwił mi to ówczesny nauczyciel muzyki z 8 klasy, w 8 klasie. Miał takiego znajomego, który grał tam na weselach i miał jakiś taki zestaw do sprzedania. Najśmieszniejsze jest, no wiadomo, no nie miałem wtedy samochodu, nic, a nie chciałem ojca prosić, to po prostu wszystkich tam kumpli z osiedla wziąłem, tam nas było, nie wiem, chyba z 10, 12 i każdy po jednym bębnie, żeśmy szli przez całe miasto. i żeby to dostarczyć tam do mnie do domu, do piwnicy. Na drugi dzień rozstawiłem ten zestaw w domu. Pamiętam, że gdzieś była 10-11, była sobota. Wiadomo, lato. Pograłem z godzinę, przyjechała policja i powiedziała do moich rodziców, że no jeszcze raz przyjadą, to wtedy będzie kolegiem. No i to już wiedziałem, że muszę znaleźć kanciapę.
2: Ale to rozumiem, że rodzice mieli dom, a ty...
3: Nie, to było w bloku właśnie. Bloku to było w bloku, także no, poniosło mnie wtedy.
2: Ale co, w bloku, w piwnicy ustawiłeś?
3: Nie, w bloku, w swoim pokoju. Stwierdziłem, w piwnicy jest za ciemno. Stwierdziłem, że w pokoju i... Ale to był krótki epizod. Sąsiedzi nie dali rady.
2: No nic dziwnego na dwie centralki.
3: No to masakra w ogóle, jak sobie o tym pomyślę. To jakby się totalnie nie dziwię, sam bym zadzwonił na policję. No.
2: Co w zestawie jest najważniejsze?
3: Werbel. Każdy perkusista używa różnych zestawów. Jedni używają bardzo duże zestawy, drudzy bardzo małe. To jest w zależności od potrzeb, od muzyki, od tego, co chcą uzyskać. Ja lubię w zestawie mieć dosyć dużo kolorów. Nie zawsze wszystkiego używam. Czasem się niektórzy śmieją, to po coś ten bębenek, jak używasz go w jednej piosence. No ale właśnie w tej jednej piosence jest potrzebny. Ale też oczywiście staram się też no nie mieć takich zestawów, jak tam, nie wiem, no tam, kurczę, teraz widziałem, jak wrócił Dream Theater i jest Mike Portnoy, to ten zestaw ma tam po prostu, cała scena to jest jeden wielki zestaw. Ale werbel jest najważniejszy. No werbel jest najważniejszy i od tego, jak ten werbel brzmi, jak jest zagrany, to naprawdę, no moim zdaniem, kurczę, no to daje piosence właśnie tą, jeśli chodzi o rytm, to najważniejszą rzecz. No potem oczywiście jest stopa, ale werbel, który jest fajnie zagrany, który super brzmi, jest fajnie umiejscowiony, to jest, kurczę, podstawa do dobrego hiciora.
2: Masz jakieś swoje ustawienia specjalne, takie swoje tajemnicze ustawienia werbla?
3: Wiesz co, nie mam. To jest najlepsze jest teraz tak, że kiedyś rzeczywiście kombinowałem, a teraz jest tak, że się wszyscy śmieją, że jaki mi werbel nie podstawią, to i tak on brzmi tak samo. I to jest coś, co kiedyś słyszałem, jak byłem dzieciakiem, że czy on będzie mieć taką gitarę, taki wzmacniacz, zawsze to będzie słychać, na przykład, że to będzie Borysewicz, tak? Czy to będzie właśnie, czy przy bębnach? Wiadomo, że to Bonham, no, choćby tam był jakiś zestaw nie jego i coś takiego, kurczę, co oczywiście, no tak, no nieskromnie teraz powiem, że rzeczywiście jest tak, że czy grałem czasem na jakimś, znaczy rzadko mi się oczywiście zdarza, ale jak gram na jakimś zestawie gdzieś na jakimś festiwalu, że nie mogę zabrać swojego, czy jestem w studio i ktoś chce właśnie z premedytacją, daje mi taki werbel, który w ogóle jakby nie jest takim typowym moim brzmieniem, stawia i tak to zaczyna brzmieć to, i od razu słychać, że to ja gram. Także no to jest coś takiego, że no te brzmienie jest w łapach tak naprawdę. No.
2: Myślę, od czego to zależy? Od uderzenia, od feelingu, od czego?
3: Wiesz co, no wiadomo, no, granie na instrumencie to jest cały czas powtarzanie tego samego tak naprawdę. Przez ileś lat tak naprawdę w przypadku perkusji to jest ileś tych uderzeń, ile już, nie wiem ile razy uderzyłem w tym werbel w swoim życiu. Nawet już jak zagrałem ponad 2000 koncertów, też przestałem liczyć ile koncertów, no to ileś tych koncertów, ileś tych sesji, ćwiczeń, no to już jest coś takiego, że jakaś taka pamięć mięśniowa, coś takiego, gdzie jakaś taka pamięć też słuchowa, że wiem, gdzie ten werbel ma być uderzony, z jaką siłą i on zawsze brzmi, mimo że może być czasem nastrojony wyżej, niżej, może być drewniany, metalowy, ale jak już pewnie ma ten taki swój strzał, no to zawsze to będzie brzmieć bardzo podobnie. No ja nie mówię, że tak samo, no bo wiadomo, że jak się postawi werbel drewniany, a metalowy będzie inaczej, no i nieraz też pewnie, że mają dwa werble w zestawie i te będą brzmią troszeczkę inaczej, ale ogólnie jakby ten cały charakter to od razu słychać, kto siedzi za zestawem.
2: Jaka jest rola perkusji w zespole?
3: Najważniejsza. Nie, no śmieję się, no ktoś kiedyś powiedział, że jak jest, kurczę, dobry perkusista, to jest dobry zespół. No akurat to tak się nie zawsze sprawdza, bo to różnie bywa z tymi perkusistami, różnie bywa z zespołami i z karierami, ale no wiadomo, że w takiej muzyce, jak ja gram, czyli takiej rockowo-metalowej, no perkusja jest bardzo ważnym instrumentem i zawsze jest słyszalnym i to na koncertach czy na płytach. Ja się śmieję, że nigdy nie muszę jechać na miksy, jak nagrywam bębny, bo i tak wiem, że bębny będą głośno, bo w muzyce rockowo-metalowej te bębny muszą być głośno, także nie muszę tam jechać i wszystkich mówić, słuchajcie, dajcie głośnie bębny, bo wiadomo, że no i tak będą głośno, czy ja tam będę, czy mnie tam nie będzie na tych miksach. No to wiadomo, no oczywiście rytm to jest w ogóle podstawa, tak, no pierwsze co było, to był rytm. Oczywiście jest dużo hiciorów, gdzie jest samo pianinko i nie ma rytmu, ale gdzieś tam słyszymy, gdzieś z tyłu głowy w domyśle ten puls, ten rytm. Jeśli chodzi o właśnie, no o perkusję w rock metalu, no to jest bardzo ważne. Mi też przez to, że ta perkusja jest bardzo słyszalna i jest bardzo gęsta, no to też jest instrumentem bardzo wymagającym od perkusisty i tak jak ja, no muszę naprawdę, mimo że gram tyle lat, ale to cały czas praktycznie między koncertami i tak chodzę do kanciapy i tak ćwiczę, żeby tą formę trzymać, bo jest to, no trochę taki, kurczę, sport wyczynowy. żeby utrzymać ten poziom, no to trzeba cały czas po prostu chodzić i kurczę, no po prostu klepać, no tutaj nie ma zmiły. Wiadomo, że czasem są potrzebne przerwy i potem jak się wraca po takiej dwutygodniowej przerwie, to jest to bardzo inspirujące, bo człowiek tak troszeczkę zawsze inaczej podchodzi do instrumentu, no ale jednak tutaj to jest jednak ciężka fizyczna robota, kurczę, tak jak na przykład granie w Dimmu Borgir, no to zawsze się śmieję, że to są ciężko zarobione pieniądze.
2: Mówi się, że gitarzysta może coś tam zawalić, no to powie, że improwizował, basista też coś tam nie dogra, no to tego nie zauważa się, ale jak perkusista coś źle zagra, to słychać, prawda?
3: To od razu słychać. To jest tak, że od razu wszyscy się patrzą. Jak gitarzysta przestanie grać, no to tego nikt nie usłyszy tak naprawdę. Mówię to o w zależności jakich, no wiadomo, jakby dajmy na to jest koncert zespołu Pink Floyd i w jakimś takim spektakularnym momencie David Gilmour przestałby grać, no to wiadomo, że wszyscy będą wiedzieli, że coś się wysypało. Ale ogólnie w takiej muzyce rockowo-metalowej, no to naprawdę, to rzadko się zdarza, żeby ktoś wychwycił, że tam ktoś ma problem z gitarą, czy no chyba, że z mikrofonem jakaś jest, to nie wiem, ale to też zawsze wokalista może dać mikrofon w stronę ludzi i nie wiem, dobra, ludzie, śpiewajcie. A perkusja jest taka, że jak człowiek przestanie grać, czy jak pałka wypadnie, czy coś, no to jest od razu wszyscy na perkusisty. Już nie wiem, że cały zespół się zaczyna odwracać.
2: Miałeś jakąś taki fuck up? Największy jakiś taki?
3: Wiesz co, było trochę tego. Nie za dużo w ogóle. Tak naprawdę to na tyle lat grania to jestem w ogóle w szoku, że nie było aż tyle. Ale to też wynika z tego, że raz, że zawsze miałem bardzo dobrych technicznych, którzy dbali o mój sprzęt. Zawsze ja też ten sprzęt dostarczałem w jak najlepszy, jak najnowszy, jak coś było już zużyte, nie mówię nawet zepsute, tylko już lekko zużyte, to zawsze wymieniam. Ale to też wynika z tego, że praktycznie od początku tej kariery no mam możliwość współpracy z najlepszymi firmami perkusyjnymi na świecie, no, które mnie po prostu supportują. Także zawsze ten sprzęt no, mam z górnej półki i zawsze jest na bieżąco wymieniany, jak jest zużyty i też firma o to dba, ja o to dbam. Ale jeśli chodzi o takie różne sytuacje, no były, no na przykład pamiętam kiedyś na koncercie z Vaderem, podczas koncertu cały ten backdrop na mnie spadł i przykrył mnie i perkusję. No i to było cisza. Najlepsze jest to, że zdjęli ze mnie ten backdrop i dosłownie w kolejnej piosence nowy basista spadł ze sceny i złamał gryf, nie? Także po prostu, po prostu to była sekcja jak ze Spinal Tap. No były jakieś tam problemy, że się statywy łamały, czy naciągi bijaki wpadały. No, to takie rzeczy, no, które, na które nie mamy wpływu, ale z drugiej strony, które tworzą takie koncerty właśnie wyjątkowe i wbrew pozorom zawsze się wszyscy boją takich jakichś różnych wpadek, a tak naprawdę ludzie to uwielbiają, bo wiedzą, że uczestniczą w czymś, co się no, nie wydarzy ani za parę koncertów, bo zwykle na 100 koncertów 99 jest bez problemu, a ten jeden jest taki wyjątkowy. Także zawsze taką jakąś taką porażkę jednak potrafimy to przełożyć w jakieś takie zwycięstwo, bo to jest coś, coś niezaplanowanego i wyjątkowego. Ale ogólnie to nie mam tak naprawdę takich wpadek, jednak to są naprawdę jakieś takie szczegóły, no jakieś takie problemy z monitorem czy coś, ale to są takie rzeczy, które jak jest dobra, zawsze mamy dobrą ekipę techniczną, to nawet ludzie tego często nawet nie zauważą, że coś się dzieje.
2: Masz jakiegoś mistrza perkusyjnego?
3: Wiesz, to takiego jednego nie mam, to się cały czas zmienia i to cały czas od samego początku to są jakieś takie inspiracje, ale to trwają ileś, a potem to się zmienia, także nie mam takiego jednego boga, że to ten i mam jego plakat na ścianie. Nie, to nigdy takiego kogoś nie miałem.
2: A inspiracje czyje były i są?
3: Ojejku. No pamiętam, że Michael Jackson i płyta Bad to była dla mnie takim inspiracją perkusyjnym. Potem był zespół Queen, no oczywiście zespół Europe. No to ja bardzo dosyć szybko tak przeskoczyłem, kurczę, z takiego rocka przez polski punk i od razu na taki bardzo ciężki metal. Pomijając jakieś metaliki, Slayery, od razu tam w jakieś, od razu w Cannibal Corpse, Obituary i Morbid Angel od razu wskoczyłem, czy Vadery. I dopiero tak naprawdę potem, jak już miałem tych lat tam, nie wiem, 17, 18, 19, dopiero wtedy zacząłem poznawać troszeczkę takie lżejsze zespoły. Pamiętam, że jak miałem 15 lat, dla mnie Pantera to było, mówię, nie no, to takie za lekkie, nie? I dopiero wtedy, tak naprawdę jak miałem 20 lat, ja dopiero wtedy poznawałem metaliki i jakieś bardziej takie heavy metalowe, trashowe zespoły, gdzie też jakieś były właśnie inspiracje perkusyjne. Potem jakiś w ogóle jazz się pojawił, ale taki bardziej w takim wykonaniu jak Jan Garbarek. Potem bardziej jakieś rockowe rzeczy. Także to, no to tak, ja bardzo tak skakałem, kurczę. To nie było jakoś tak płynnie, tylko tam ze skrajności w skrajność. No ale nie mam jednego takiego nazwiska. A no tak jak mówię, ci perkusiści cały czas, ja tak jak jak teraz też, no. Ostatnio oglądałem kogoś, teraz jeszcze innego, to jest bardzo, bardzo, bardzo, co się cały czas zmienia.
2: A jak na przykład jeździsz na festiwale, to tam podglądasz sobie kolegów?
3: Jest tak naprawdę od wielu lat podglądam, ale to bardziej podglądam jakieś rozwiązania techniczne niż samo takie granie, nie? No wiadomo, lata 90. to też, no, jak jeździłem też na wszystkie festiwale czy jakieś koncerty, jako fan muzyki, ale też jako fan perkusji, żeby zobaczyć, jak oni grają. No potem jak już zaczęliśmy grać koncerty, zacząłem grać trasy z tymi swoimi bogami perkusyjnymi, no to już jakby już na tyle wszystkich miałem ten szczególnie okres z Vaderem, że mogłem podpatrzeć tych najlepszych, jak grają. No to teraz tak naprawdę, no nie chcę, żeby to się nie zabrzmiało, ale nie ma już jakichś takich perkusistów, że mnie od takiej strony warsztatowej, czy jakiejś w sensie technicznej, ale bardziej techniki grania mi chodzi, żeby mnie jakoś zaskoczyli, a bardziej patrzę na jakieś nowinki techniczne od strony, to na zasadzie, o, jakiś mikrofon, jakieś rozwiązania, żeby uzyskać jeszcze lepsze brzmienie, to bardziej takie nowinki, bardziej techniczne, ale w sensie sprzętowe, nie? To bardziej tutaj podpatruję.
2: Udzielasz lekcji, masz warsztaty, prawda? Mhm. Masz czas na to w ogóle?
3: Wiesz co, no, takich stacjonarnych lekcji nie robię, to są bardziej właśnie tak, albo takie warsztaty, takie tak zwane drum kliniki, czyli po prostu takie spotkania ze mną, grupowe, albo robię po prostu lekcje takie indywidualne na lekcjach, na trasach i to organizuję wtedy, kiedy, tak jak na przykład teraz mamy koncerty z zespołem Hunter, no to wiadomo, że codziennie między 15 a 16 gramy próbę, w klubie już jesteśmy mniej więcej od 13-14 i wtedy zawsze taką jedną czy dwie osoby sobie biorę przed próbą i po próbie, żeby po prostu nie siedzieć, nie gapić się w sufit, zawsze kogoś mam na ciekawego poznać, coś opowiedzieć, no i oczywiście jest to jakiś też dla mnie dodatkowy pieniądz. No.
2: Czy ci, którzy się uczą u ciebie, już mają jakieś sukcesy dalej? Oni są już ukształtowani, czy ty ich...
3: O, to jest tak różnie, to jest teraz miałem na przykład 9-latka w Zabrzu i powiem ci, że kurde, no koleś tak zasuwał, co mu nie pokazałem, to po prostu w sekundę to grał, no ja byłem po prostu pod wielkim wrażeniem i właśnie chcę trochę tam jeszcze mu, troszeczkę chcę mu tam pomóc, wiesz, ze sprzętem i tak dalej, no bo to warto naprawdę, no mi się warto takim ludziom po prostu pomagać. Są czasem ludzie, którzy rzeczywiście grają i tak naprawdę oni mówią, wiesz co, na rakietę tak bardziej przychodzę cię, nie tam, żeby tam technikę i o perkusję, tylko bardziej pogadać od strony biznesowej, nie? Jak to jest z Dimmu Borgir, jak to jest w Hunterze, jak to było w Vaderze, jak to jest z tym organizowaniem koncertów, jak to jest z kontraktami, jak to jest z wytwórniami i bardzo dużo takich ludzi też do mnie przychodzi i siedzimy i nawet w stronę perkusji nie spojrzymy. Tak, są bardzo. Czasem są ludzie, którzy właśnie poszli na emeryturę i kiedyś grali i chcą do tego wrócić i chcą jakieś takich postaw, żebym tam pokazał, albo chcą, żebym doraził z jakimś sprzętem, co kupić. No oczywiście, jest dużo też nastolatków, którzy właśnie szukają takiej dodatkowej inspiracji, żeby jakimiś takimi różnymi rzeczami, technikami ich zainspirować. No różnie, naprawdę, to jest cały przekrój, naprawdę. To jest w ogóle niesamowite, że nigdy nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy robić, to jest w ogóle, no, to jest naprawdę niesamowite.
2: To jak jest w tym Dimmu Borgir?
3: I scena jest super, no już gram z nimi od 2008 roku, no to pamiętam, że jak w Vaderze grałem 4 lata i jak odchodziłem, to myślałem, że to była wieczność. A teraz jest 4 razy dłużej. No jest super, no bo jest to zespół, z którym zagrałem tak naprawdę największe festiwale na świecie. Miałem możliwość zagrania 2 razy z orkiestrą. Nagrywania też w największych studiach na świecie, no to jest niesamowitego. Jest to na tyle zespół nie aż tak aktywny, że mogę też się poświęcić innym rzeczom, innym zespołom. I też powoduje to, że ja nie muszę się tam przeprowadzać do Norwegii, bo jednak jest to kraj bardzo drogi, a jednak lepiej, jak się współpracuje z takim zespołem, zarabia pieniądze w koronach norweskich, wymienia na złotówki, mieszka w Polsce, niż jakbym miał tam mieszkać. No ogólnie jest bardzo dobrze, ogólnie naprawdę jest bardzo dobrze, też oczywiście dzięki temu zespołowi, no też na wszystkie jakieś organizowanie warsztatów, czy wszystkie te deale, które mam ze sprzętu, no to też oczywiście taka nazwa oczywiście też otwiera furtki do każdej firmy i każda firma, mimo że, bo wiadomo, jest dużo super perkusistów, ale przez to, że nie grałem w jakimś takim zespole, które przyciąga, nie jest to jakaś wielka nazwa, no to też nie każda firma jednak chce mieć dobrych bębniarzy, ale chcą też mieć takich, którzy rzeczywiście grają w dużych zespołach, grają duże trasy, duże festiwale i rzeczywiście to logo zawsze jest gdzieś tam bardziej u góry na plakacie. No także, no, same plusy, no.
2: No właśnie, chciałem się spytać o to, czy jesteś przedstawicielem, to znaczy przedstawicielem, czy reprezentujesz jakieś firmy?
3: Tak.
2: Dużo tych firm, czy to jest jakieś pojedyncze są?
3: Bo od 2007, znaczy oficjalnie od 2008, czyli tyle, ile gram w Dimmuburger, współpracuję z firmą Mine, to jest firma niemiecka, która produkuje blachy, no i oczywiście jakieś tam instrumenty perkusyjne, ale też od wielu, wielu lat jest też dystrybutorem takich firm jak Tama i Ibanez, czyli Tama firma perkusyjna japońska, Ibanez też japońska, tylko gitary, i oni są oficjalnym dystrybutorem na całą Europę. No i przez to, że jestem dystrybutorem, to też współpracuję z firmą Tama, jeśli chodzi o bębny. Współpracuję też ze szwedzką firmą Vincent, która robi pałki perkusyjne. Współpracuję z firmą Remo, amerykańską, która robi naciągi. No i jeszcze jest firma Klotz, niemiecka firma, która robi kable. Ale to tak był deal, ale to się tak naprawdę, no cały czas jest jakby otwarty temat, ale to no wiadomo, to jest troszeczkę taka współpraca, jak gdzieś do studia wchodzimy i tak dalej. No, że to na dzisiejsze są jakby te główne cztery firmy, czyli Tama, Vincent i Remo.
2: I na czym polega taka współpraca?
3: Współpraca polega na tym, że ja oczywiście używam ich sprzętu, reklamuję ich sprzęt, czyli tak jak teraz, nie wiem, rzucam jakieś filmiki i tak dalej, no to wiadomo, co są jakieś tam te wszystkie tagi i tak dalej. Oczywiście na scenie też widać, że używam ich produktów, widać logo, oni wykorzystują mój wizerunek, wizerunek zespołu do reklamy swoich produktów. No i to mnie jest na takiej zasadzie. I też to polega na tym, że po prostu no, mam jakieś tam zniżki, nie, na sprzęt. Albo czasem dostaję jakieś rzeczy po prostu za darmo do testów, albo dostaję na przykład na trasę czy do studia. Dla mnie najważniejszą rzeczą w takiej współpracy to jest, szczególnie przy zespole Dimmuburger czy wcześniej przy zespole Vader, to było to, że no jak gramy trasy czy w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy w Japonii, czy w Australii, no to nie muszę się martwić o sprzęt, tylko wysyłam, bo oczywiście z każdej z tych firm mam osobę, która jakby się mną zajmuje i ja takiej osobie wysyłam daty i ona już jakby załatwia mi sprzęt, dajmy na to, gram trasy w Ameryce Południowej. No to pierwszy koncert jest na przykład, nie wiem, no, w Rio de Janeiro, bo to ja się nie muszę martwić o jakiegoś szukać dystrybutora, kto tam mi zapewni sprzęt, tylko on tam wszystko załatwia, ma kontakty. Potem kolejny koncert jest, dajmy na to, nie wiem, w Santiago de Chile, no to też się nie muszę martwić i tak dalej, i tak dalej. Także to bardzo ułatwia całą logistykę. Ja tak naprawdę lecę tylko, no z niczym, bo wiem, że na miejscu będzie zestaw taki, który ja mam w domu, w takiej samej konfiguracji, tylko wiadomo, że trzeba go rozstawić i to jest bardzo ułatwiające. No.
2: Co lecisz, tylko z pałkami, czy nawet bez pałek?
3: No czasem to nawet i bez pałek, dosłownie. No tak naprawdę to, były jakoś pałki, elektronika i to wszystko, no i tyle, bo reszta wiem, że będzie na miejscu i no będzie po prostu, no może czasem rzeczywiście się kolor nie zgadza, no. Czyli mają czarnych bębnów.
2: Tylko różowe.
3: Tylko różowe.
2: Miałeś różowe bębny
3: kiedyś? Nie trafiłeś jeszcze.
1: Przed chwilą usłyszeliście w Antykulturze, w Antyradiu pierwszą część rozmowy z Darkiem Darajem Brzozowskim, perkusistą zespołu w Dimmuburger, Hunter, Breck River, a wcześniej m.in. Vader.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na dalszą część antykultury w Antyradiu i drugą część rozmowy z Darkiem Darajem Brzozowskim, perkusistą grającym w norweskim Dimmu Borgir, ale także w zespołach Hunter czy Black River. W tej części opowie, jak można trafić do zespołu o światowej renomie i czym różnią się koncerty w Polsce i te podczas eskapad po całym świecie. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku.
2: Jak trafiłeś do tego Dimmu Borgir?
3: Wiesz co, sytuacja była taka, że to było troszeczkę tak, że...
2: Jak się trafia do takiego zespołu? Czy to jest casting, czy ty musisz załatwiać, czy koleżeńska sprawa?
3: Ja byłem tam po prostu fanem tam jednej płyty Dimmu Borgir, gdzie tam jeszcze grał Nick Barker, jakby z tego wynikało. No i też zawsze w zespół Wysania to był troszeczkę takim, kurczę, zespołem, który były tam jakieś inspiracje z Dimmu Borgir i to bardziej na tej zasadzie, ale nie na zasadzie, że ja tam bardzo chciałem grać. Nie, to wynikło z tego, że no w Wejderze troszeczkę zaczęło się słabiej dziać. Wiedziałem, że Mauser będzie odchodzić, wiedziałem, że Nowy też będzie odchodzić i tak trochę, kurczę, nie wiedziałem, co się wydarzy i trochę sobie szukałem takiej opcji B i C i pamiętam, że tam dałem newsa no wszystkim, także jakby tam ktoś coś słyszał, że ktoś się coś tam, ktoś szuka czy coś, to ewentualnie bym spróbował. No i była taka sytuacja, że w 2008 roku, jakoś na początku roku, my pamiętam, byliśmy wtedy z Wejderem na trasie europejskiej, to chyba było jakoś tak w marcu, coś takiego, a wtedy Behemoth był na trasie z Dimmu Borgir w Stanach, no i tam jakaś była gadka o bębniarzach na imprezie pokoncertowej, no i tam rzeczywiście Szagrat tam się pytał Nergala, czy tam nie zna jakiegoś bębniarza, bo z tym bębniarz, z którym współpracują, będą chcieli się rozstać, no i on powiedział, że jest koleś, który grał w Wejderze i tak dalej. No i wtedy, dosłownie wtedy na tej imprezie, oni po prostu do mnie napisał Nerka, że słuchaj, bo chłopaki się pytają o ciebie, zaraz do ciebie napiszą. Jeszcze pamiętam, że to było na gadu-gadu do mnie napisał. No i chłopaki tam napisali maila, daj znaka, kiedy mówisz się spotkać, powiedziałem, że jestem na trasie, oni też są na trasie, ja mówię, dobra, ale mam to jeszcze zablokowane, no bo tam jeszcze była trasa, potem cały czerwiec, tam było 7 tygodni, to chyba był Summer Slaughter Tour w Stanach, to był czerwiec, lipiec, także wiedziałem, że to też jest zablokowane, wizje i tak dalej, także no, powiedziałem, że najbliższy termin, kiedy możemy się spotkać, to jest sierpień, czyli tam za parę miesięcy. Oni powiedzieli, że spoko, to jest idealnie akurat, bo oni właśnie też mają zablokowane też jeszcze festiwale, nie chcą przed festiwalami brać kogoś nowego, tylko wtedy mają właśnie, dopiero kolejna trasa to jest na jesień. Ja mówię, no to super, no to wysłali mi listę, to chyba, nie wiem, tam 15 piosenek czy iluś. No ja oczywiście tam przygotowałem z 30 czy nawet więcej. No po prostu siedziałem przed koncertami, słuchałem, klepałem sobie te piosenki, no, ale zanim jeszcze z nimi spotkałem, to wiadomo, w międzyczasie się do mnie odezwał management. Wiadomo, że to musi przejść wszystko przez management. Także pamiętam, że tam żeśmy już dogadali spotkanie w Oslo, najpierw spotkałem się z managementem, no to był management z Niemiec, pamiętam tam w lobby hotelowym siedzimy sobie, no i pamiętam pierwsze pytanie było, czy mam problem z narkotykami. Ja mówię, no nie mam, no. A dlaczego? A, no bo tutaj słyszeliśmy, że widzieli, że tutaj paliłeś z kimś marihuanę. No i potem, czy mam problem z alkoholem? No i też, a, bo tutaj na imprezie, a tutaj się uchlałeś gdzieś tam, nie? I potem trzecie pytanie, czy jestem rasistą? A mówię, dlaczego? A, bo była taka sytuacja. No i rzeczywiście była taka sytuacja, że na trasie w Stanach mieliśmy kolesia, który był naszym kierowcą, takim tour managerem. No i rzeczywiście był czarnoskóry, tylko że no, koleś naprawdę tam po prostu przeginał, bo tam były duże dystanse i zamiast na przykład, tak jak my w ciągu dnia, wiadomo, koncert i tak dalej, to miał zamiast iść spać, to

0: treningach i to było przy wszystkich po prostu, bo tam ludzie pakowali graty, to wszyscy, wiadomo, jesteśmy w Stanach, wszyscy zamrożeni. Koleś mówi, że zadzwoni po policję i ja mówię, co, dzwoń po policję, kurde, wiesz, niech mnie deportują. I wolę żyć, niż być deportowanym i żyć, niż, kurde, za chwilę być na trasie i mi tu przyśniesz albo gdzieś wywalisz, nie wiadomo co, jakąś czołówę, czy cholera wie co. No i rzeczywiście przyjechała policja, no i tam najpierw do głównego tour managera, co się dzieje, ten tour manager tam załagodził, mówi, że to taka sytuacja. No i rzeczywiście jeszcze taki w ogóle tam, ktoś tam jeszcze przyjechał z klubu, coś tam, znaczy przyszedł i tam była jakieś takie głupie gadki. Mnie tam zaczęli przypytywać, jego wzięli tam, no, sprawdzili, rzeczywiście koleś był nietrzeźwy, no i powiedział, no nie, jak ty chcesz jechać, jak ty jesteś nietrzeźwy, nie? No ja mówię, że to jest taka sytuacja. Koniec końców wynikło tak, że tego kolesia wypieprzyli z tej trasy, mi oczywiście tam nikt mnie tam nie aresztował, nie deportował, no bo jakby miałem rację i tak dalej. Ta policja pojechała, jakby tam nic się nie wydarzyło. Jeden koncert żeśmy musieli odwołać rzeczywiście, no ale żeśmy znaleźli kolejnego tam tour managera, kierowcy i tą trasę dograliśmy do końca i wszystko było okej. Okay. No i ale przez to, że ten management, opowiedziałem tą historię, ja no to jakby tylko potwierdziłem, bo oczywiście oni tam zrobili taki, kurczę, tam research. Wszystkie zespoły, z którymi tam grałem, do każdego napisali, co to jest za człowiek. Także znali takie historie, które ja tam zapomniałem, tylko tak mówię, nie wiem, może mogło tak być. Także wiedzieli o mnie dosłownie wszystko. Po tej historii ta menadżerka powiedziała, że no, że bardzo dobrze zrobiłem, to znaczy zacząłem się śmiać. Oczywiście nikt nawet nie zapytał w ogóle, czy mam perkusję, czy znam numery. Tego typu były pytania. No i po tym przesłuchaniu, potem miałem przesłuchanie właśnie z chłopakami w sali. Pamiętam, że właśnie zagraliśmy te piosenki, które mi wysłali, żebym przygotował, i czy znam jakieś inne, no to powiedziałem, że tak. Zagraliśmy te kolejne, potem czy znam jeszcze jakieś, mówię te i te. To oni powiedzieli, no to nawet my nie znamy, nie? No i tak zostałem przyjęty. Potem była pierwsza trasa od razu w Stanach, właśnie z Danzigiem i z Muspelem. No i jakoś tak poszło.
1: Czym się różni granie w zespole Dimmu Borgir od grania na przykład w zespole Hunter?
0: Niczym. Z mojej perspektywy naprawdę niczym. I tutaj muszę się przygotować, tam muszę się przygotować. Jest to oczywiście inny rodzaj grania, ale tak naprawdę ogólnie cały proces, czy tworzenia piosenek, czy szykowania się do koncertów, no to jest taki sam, no. No i wiadomo, no, sam koncert, no, wiadomo, że z Dimmu Borgir są większe produkcje, także jakby więcej osób w tym uczestniczy i tyle, ale jakby samo bycie w zespole, samo granie koncertów, bycie na scenie, no bo te zestawy też są bardzo podobne tak naprawdę, ten zestaw, który używam w Hunterze i z Black River jest ciutkę mniejszy od tego, który używam z Dimmu Borgir, ale ogólnie jakby koncepcja jest ta sama. No wiadomo, inne rozegrania, no wiadomo, że w Dimmu jest dużo bardziej gęste granie, szybsze. Ludzie myślą, że to jest jakieś totalne w ogóle różne dwa światy, ale to są tak naprawdę dla mnie są, tak jak mówię, no produkcja, tak? Że tutaj, tak jak z Dimmu Borgir, no to zawsze jest, kurczę, no tych ludzi mamy tam, nie wiem, jest razem z zespołem, nie wiem, jest 25 osób, może czasem więcej, może z 30, a tak jak w Hunterze, no to jeździmy, to jest tam razem z zespołem, to jest na koncertach jest, nie wiem, no 15 osób, bo to mówię oczywiście technika, tam merch i tak dalej, nie? No i nie ma, wiadomo, no raczej są, gramy mniejsze kluby, no a tak jak z Dimmu, to zawsze jest cały tir sprzętu, no i to jest, no, właściwie to jest taka różnica.
1: No i zasięgi są inne, już po całym świecie.
0: No tak, tak. No ale, no, kurczę, scena tu czy tam, to zawsze, to już w tych czasach to naprawdę, no polskie kluby są naprawdę czasem już w tych, nie lepiej wyposażone teraz niż te niemieckie czy holenderskie, gdzie zawsze to one takie pokazywały te standardy w Europie, zawsze jak tam gdzieś jeszcze pamiętam z Wysaniem jeździliśmy, czy z Wejderem, to o kurczę, no tu w Holandii takie kluby, u nas takie dziadostwo. No nie, no teraz jest naprawdę, w Polsce są super kluby, jest od cholery festiwali, gdzie ludzie pojeździli trochę po Europie jako technicy z różnymi zespołami i mają pojęcie, jak to powinno wyglądać i sprzęt naprawdę moim zdaniem czasem jest lepszy niż w Europie, także nie mamy się czego wstydzić, a nawet w drugą stronę możemy my wyznaczać trendy.
1: A ludzko? Jak to jest różnica między byciem z Norwegami, a byciem z Polakami?
0: Znaczy ogólnie te głupie gadki to wszędzie są te same, przedkoncertowe, bo to zawsze są te same gadki. To jest niesamowite po prostu. Wiadomo, że no Norwegowie to jest, no jest to inna kultura, no jednak Wikingowie, a Słowianie troszeczkę inaczej, ale wszyscy mamy te same problemy i zawsze są te same gadki. No na temat dzieci, na temat żon, na temat jakichś awantur, na temat problemów w szkole dzieci, na temat, nie wiem, że chcę zmienić samochód. Problemy są wszędzie te same i te same teksty i te same też właśnie jakieś przedkoncertowe, jakieś takie... To jest niesamowite, że zawsze zespoły, jak mają już wyjść na scenę, jakieś takie głupie tematy się często pojawiają. I ja myślałem, że tak jak w Wystanie zawsze były jakieś takie głupie tematy, nie, to w każdym zespole, czy w Black River, czy właśnie w Vaderze, coś zawsze jakieś takie ludzie nagle, nie wiadomo skąd, przychodzą jakieś...

0: jakieś pomysły różne.
1: Jakie tematy?
0: O matko, no najprzeróżniejsze. No czasem to są jakieś to... Co my żeśmy gadali ostatnio przed nim, to pamiętam właśnie, co to było. O matko, nie przypomnę sobie, ale są naprawdę tak jakieś takie absurdalne rzeczy, że to jest po prostu niewiarygodne. Ale ogólnie, no, tak naprawdę, no, w tych czasach to... No nie masz takiej dużej zmiany kulturowej, tak to już wszyscy mają te same sklepy, te same samochody, jemy te same jedzenie, kurczę, oglądamy te same programy. To już nie ma takiej różnicy tak naprawdę, no.
1: Mało polskich muzyków gra w tych bandach zachodnioeuropejsko czy amerykańskich, prawda?
0: No głównie to jest, no w sensie, no, no jazzmeni to zawsze gdzieś tam się poruszali.
1: No nie,
0: no,
1: nie mówię o jazzmenach.
0: Tak, oni zawsze gdzieś tam się miksowali i...
1: Tak, rockowy,
0: ale tak, no rzeczywiście, jeśli chodzi o taki, ogólnie taką muzykę popowo, rockowo, metalową, no to rzeczywiście, to tak mało się słyszę, no.
1: Jak myślisz, dlaczego?
0: To nie wiem, no może to wynika... Może chyba już teraz nie, teraz to się troszeczkę to zmienia, ale jeszcze jak ja startowałem, to wynikało to z jakichś kompleksów, że u nas to ani sprzętu, ani my tacy niby potrafimy, ale nie potrafimy i nikt po angielskiemu nie umie i tak dalej. Dużo takich jakichś takich kompleksów wychodziło. No, jakby, no, życie pokazuje, że nie trzeba gadać perfekt po angielsku, nie trzeba mieć jakichś nie wiadomo jakiegoś sprzętu. Jak jest, kurczę, pasja i naprawdę człowiek widzi ten cel i widzi tam siebie. Przede wszystkim to trzeba siebie tam widzieć. O, to jest chyba najważniejsze. No to człowiek tam po prostu będzie. No ja siebie tam po prostu widziałem i mimo, że też miałem te kompleksy, też się zastanawiałem, jak ja sobie poradzę językowo, kulturowo. No bo też, no, kupę czasu spędziłem w Norwegii, bo to wiadomo, próby, czy szykowanie się do studia, czy do koncertów, no to tam człowiek siedzi po dwa tygodnie, po trzy tygodnie. Ale te obawy okazało się, że no tak jak powiedziałem wcześniej, no ludzie mają tak naprawdę na całym świecie te same problemy i te same myśli, podobne myśli. I to nas tak naprawdę łączy, no. Jeśli chodzi w jakieś tam językowe rzeczy, no to oni też, no, perfekcyjnie też nie mówią po angielsku, a dwa, że nawet nie mówią też perfekcyjnie, się śmieję, że ani ja nie mówię perfekcyjnie po polsku, ani oni po norwesku, także to też jest w ogóle zabawne.
1: Który z wyjazdów albo koncertów był taki z Dimmuborgir najważniejszy dla ciebie?
0: O kurczę.
1: Bo tego było sporo.
0: Było sporo, ale takim najważniejszym i takim największym wyzwaniem to był drugi koncert z orkiestrą, i to był koncert z czeską orkiestrą z Pragi i graliśmy w Niemczech na Wacken. Było taki dla mnie najcięższy koncert, największe to było wyzwanie i no chyba największe takie przeżycie w ogóle, takie muzyczne, ale też takie przeżycie, takie doświadczenie życiowe.
1: A wyjazdowe? Z Wejterem też przejeździł, ale z nim chyba cały świat przeobjechaliście.
0: No z Wejterem też tak naprawdę. Ja z Wejterem to no tak naprawdę też już ten, to żeśmy zjeździli, to też już parę teraz było w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy w Japonii, bo to byłem właśnie w szoku, jak byłem w Japonii z Wejterem, to rzeczywiście żeśmy grali duże kluby, naprawdę takie bardzo duże. I potem jak leciałem pierwszy raz z Dimmuborgir w Japonii, to myślałem, że zagramy większe kluby, a to się okazało, że jednak Dimmuborgir nie jest tak popularny w Japonii jak Wejter. I graliśmy te same kluby, nawet czasem mniejsze. Mówię, ja pierdziło, niewiarygodne to było. No z nowych takich, no to nigdy, tak jak z Wejderem, nie byłem w Nowej Zelandii, a z Dimmuborgir żeśmy dolecieli do Nowej Zelandii. No to tam też żeśmy grali. To było z takich najbardziej odległych zakątków. No tak, takie największe wyzwanie to też dla mnie było, jak jeszcze wtedy współpracowałem z firmą Yamaha i z takim jeszcze managementem z Włoch współpracowałem i tak naprawdę we współpracy były zorganizowane właśnie moje warsztaty w Australii. No to było dla mnie takie wyzwanie, że ja, kurczę, Mariusz Brzozowski z Legionowa, lecę gdzieś do Sydney i gdzieś tam jeszcze, już nie pamiętam, no były trzy miasta. Jak tam przyleciałem, to już była dla mnie abstrakcja, że jestem sam, no bo zawsze się leciało z chłopakami, wiadomo, zespół Wejer, czy zespół Dimmuborgir, czy jakieś inne zespoły, a tutaj lecę sam. Pamiętam, przychodzę po ten klub, widzę swój plakat ze swoją gębą, napisane Dariusz Darej Brzozowski, tam drum clinic, coś tam, cena biletu i coś tam, sobie myślę, ja pierdziu. No to wtedy taki mnie stres dopadł, mówię, ja pierdziu, ja nie dam rady w ogóle, kurde, no. Po co ja to wszystko to robiłem? Na szczęście była bardzo fajna publika na tym pierwszym, znaczy na każdym była fajna tak naprawdę i nawet jak pamiętam ze stresu jakieś słowa zapominałem, to takie zabawne, bo naprawdę na tym pierwszym to mnie tak to zeżarło, ale przez to, że byli fajni ludzie i no to jakoś sami też coś, o to ci chodzi, tam coś tam dopowiadają, o tak, właśnie o to mi chodzi i zaczynałem się, bo się tak strasznie byłem zblokowany. Na szczęście z graniem nie byłem zblokowany, że jak zacząłem już grać, to już jak ryba w wodzie, ale z tymi gadkami to, no to był stres, bo to nie dość, że mówię do, kurczę, native speakerów, to jeszcze w ogóle to Australia daleko, w ogóle najpierw miałem stresa, że ktokolwiek przyjdzie, jak już ludzie przyszli, to miałem stresa, przygotowałem sobie jakieś gadki, ale to w ogóle wszystko zapomniałem, co miałem tam do powiedzenia, no. No, na szczęście pamiętałem, co mam grać, także chociaż tyle dobrego. No było to duży stres, bo wróciłem, co sobie, ach kurczę, no i kto mi teraz poskoczy w Polsce, no kto grał warsztaty, kurczę, w Australii, jaki muzyk z Polski, nawet jazzmeni nie grali. Jeszcze śmiałem się z tego.
1: Siedzisz, jesteś za perkusją, no to wszyscy do ciebie są tyłem na scenie.
0: Tak.
1: No i co ty widzisz? Co ty widzisz oprócz tych tyłków i pleców?
0: No właśnie, widzę tyłki i plecy, nie? I zawsze się śmieję, że kurde, szkoda, że nie gram z jakimiś kobietami, tylko zawsze, wiesz, z facetami, także muszę oglądać te męskie tyłki. Ja się śmiałem, ktoś kiedyś, to chyba nie wiem, to już nie pamiętam, z kim rozmawiałem, z tobą, czy z kimś, że...
1: Od dupy strony.
0: Od dupy strony, tak, i właśnie, że okładka powinna być właśnie taka dupia i plecy, to co ja widzę, kurde. Jeszcze takie zapocone oczywiście, bo to wiadomo. No właśnie, to widzę, no. Ale też przez to, że widzę wszystko z tyłu, to też jakby, no raz, że rola perkusisty jest taka właśnie, żeby ten koncert kontrolować. Trochę, kurczę, jak w drużynie piłkarskiej rola bramkarza, żeby też tam trochę sterował obroną, też on widzi, co się dzieje i zawsze coś podpowie. To ja też staram się, znaczy podpowiedzieć, no wiadomo, że nie podpowiem, ale no potrafię też jakby zagrać tak, widzieć, że ktoś za bardzo mi ucieka, a gramy z jakimiś podkładami, to muszę być równo i tak dalej, i tak dalej. No, no są takie różne moje zagrywki. O, to jest właśnie, to są takie rzeczy, które jak prowadzę lekcje, jest ciężko wytłumaczyć ludziom, jak to wygląda z mojej... No bo to jest... Już mam na tyle... Potrafię zagrać na przykład... Tak jak... To jest ciekawe. Tak jak na przykład... I to jest z każdym wokalistą, ale tak jak z Szagratem, z Zimą, to ja na przykład wiem, kiedy on troszeczkę się gubi w tempie, gubi już, gdzie jest raz, ja muszę mu czasem na przykład więcej podegrać, jakichś akcentów. A on wtedy się wyłapuje, o, już wie, gdzie... Bo gdzieś go tam troszeczkę gdzieś tam zboczył. To są takie patenty. I ja na przykład to już robię... Ja nawet o tym nie myślę, ja to robię odruchowo. I potem jak sobie oglądam na przykład, bo praktycznie wszystkie koncerty nagrywam, to sobie oglądam, patrzę, analizuję i po co ja tu więcej zagrałem. Potem się okazuje, bo mi tutaj właśnie wokalista uciekał. Także ja troszeczkę też tak właśnie, to są takie zasady sterowania, żeby... Ciężko wytłumaczyć, ale to chyba będzie najlepszy przykład.
1: Bardziej chyba nie bramkarz, a libero.
0: No tak. No to prawda. No ale jest coś takiego, to też jest bardzo ważne i to jest też to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no rola perkusisty, to jest też bardzo ważna rola perkusisty, no. Żeby też takie rzeczy wyłapywać i wtedy rzeczywiście oni mogą po tej scenie latać, odpierdzielać różne rzeczy i nie muszą się martwić, bo wiedzą, że tu z tyłu jest koleś, który to wszystko kontroluje i trzyma w ryzach, no. To jest dla reszty zespołu bardzo ważne, no.
1: Jaki ty masz zawód? Wyuczony?
0: Wyuczony technik elektronik.
1: Ale po czym? Pod techniką? Czy studia co?
0: Nie, studia to na Politechnice Warszawskiej studiowałem. Też elektronika.
1: I to ci coś pomaga w twoim zawodzie wykonywanym?
0: Kiedyś tak, kiedyś rzeczywiście tam jak coś tam się zepsuło, wzmacniacz, coś, głośniki, no to rzeczywiście to brałem, naprawiałem, lutowałem. No ale teraz się nie naprawia, a teraz jak coś się psuje, to się wrzuca, się kupuje nowe. Także już się nie przydaje. Ale tak naprawdę to w życiu codziennym w ogóle mi się to nie przydaje. W ogóle. Może bardziej na zasadzie jako umysł ścisły, bo z jednej strony no trochę mi to ułatwia takiej przy perkusji i tak dalej sobie takiego myślenia. W jednym momencie potrafię myśleć jako taki muzyk, myśleć o melodii, ale też potrafię myśleć tak bardzo analitycznie, bardzo tak, no właśnie taki umysł ścisły, no. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, kurczę. No szczególnie to przy tworzeniu i przy pracy w studio to rzeczywiście mi to ułatwia. No i też wiadomo, tak jak gramy koncerty z różnymi jakimiś podkładami i tak dalej, to także ja mam dosyć tą elektronikę rozbudowaną i też mikrofony, różne rzeczy, ja się tym bardzo jakby interesuję i za te wszystkie rzeczy ja odpowiadam, także to może w takich kwestiach też mam pojęcie, no.
1: Czyli to się pomaga generalnie?
0: No ogólnie w sumie tak, no to teraz w sumie powiedziałem, że nie, no jednak pomaga, dobra, źle powiedziałem. Jednak pomaga, nie, bo tak podszedłem bardziej, bo rzeczywiście jak jeszcze studiowałem, to pracowałem w ogóle w serwisie Philipsa Maranca i normalnie naprawiałem graty. To bardziej tak myślałem sobie od tej strony. Ach kurczę, te studia to w ogóle też było porażkowe. Ja pamiętam, to jest w ogóle zabawne, że w technikum, no wiadomo, też trzeba zrobić pracę na koniec. My tam robiłem taki przetwornik analogowo-cyfrowy, w ogóle tam był wysłany na jakiś tam konkurs, w ogóle dostałem 6, bo rzeczywiście, no byłem dosyć tam wkręcony w te wszystkie rzeczy, potem rzeczywiście pamiętam, że ktoś mi opowiadał, że ten cały mój taki, bo to jest takie no, urządzenie, które przetwarza, no jakby, jak sama nazwa mówi, sygnał analogowy na cyfrowy, ale to było to stworzone tak właśnie dla młodych uczniów, do laboratoriów, żeby sobie ćwiczyli, żeby wiedzieli, jak to wygląda, jak to się przetwarza, że podajemy tam sygnał, podajemy sinusoidę, a tutaj mamy, żeby się zrobiłem tam, był taki wyświetlacz z kodem binarnym, tak dalej, no tam jakieś takie pierdoły. Potem pamiętam, że na Politechnice stoję w windzie, tam jadę na piętry i patrzę, że są prace inżynierskie i pamiętam, że jedna z tych prac było właśnie też przetwornik analogowo-cyfrowy. Myślałem, ja pierdzielę, to co ja tutaj robię, jak ja już to robiłem w technikum, no ale to wiadomo, że tam był taki mig, że byli ludzie po jakimś matwizie, to w ogóle nie mieli pojęcia o tych laboratoriach i tak dalej. Ja pamiętam, że na pierwszym roku profesor na laboratoriach pyta się, czy ktoś sobie gdzieś pracuje. Mówię, no, że ja pracuję w serwisie Philipsa Marantza, nie? Mówię, to dla mnie tutaj jakieś badanie tranzystora, no to dla mnie to jest jakaś, ja mam poważne problemy tam do rozwiązania, będę tutaj badać tranzystor. I on mówi, no to tak naprawdę dla pana te pierwsze dwa lata to w ogóle, to może pan tu w ogóle nie przychodzić. Tak było z tych zawodowych przedmiotów i tak sobie myślałem, że to trochę to jest, no to porażka to była tak naprawdę. Ale oczywiście, no my po technikum żeśmy kulali z matematyki, z fizyki, także taka historia.
1: A gdzie to technikum chodziłeś?
0: Jest to na Zajączkę w Warszawie.
1: Na Zajączkę.
0: Jedyne technikum, gdzie była normalnie kanciapa, były bębny, były gitary, wzmacniacze i na przerwach ci, co potrafili grać, ci, co interesowali się muzyką, albo słuchali, bo to już wszyscy zawsze tam lecieli. Kto na czym potrafił grać, to pamiętam jakieś covery, kurczę, Metaliki, Slayera, Sepultury.
1: I ty też grałeś tam?
0: Tak.
1: Tam już Deserter coś tam tu było.
0: No to wiem. Ale to no wcześniej. Tak. To ja w 95 zacząłem pierwsza klasa, nie? Także, to znaczy bardzo fajna szkoła tam była, od cholery, kurczę, metalowców, w ogóle rockowców, dużo zespołów. Ja tam pamiętam też w paru składach grałem, nawet jakieś koncerty żeśmy grali. Z jakimś jednym składem to jakieś koncerty z Flap Jackiem żeśmy grali w 96, coś takiego. Także no było, dużo się działo. Mimo, że technikum, a tam kurczę, czasami to miałem wrażenie, że jak szkoła muzyczna.
1: A jaki to był band ten przed Flap Jackiem?
0: O kurczę, nie pamiętam. Ale wiem, że koleś do mnie się kiedy, chyba z rok temu odezwał, z lata temu. Ja ogólnie ci pozdrawiam, no bo kurczę, no, wtedy długie baty i tak dalej, że co, a pamiętasz, że coś tam, żeśmy grali, co oni tu pieprzy za głupoty, nie? Ale potem się sprawdziłem, no rzeczywiście to było. Śmieszne. No było tego, kurczę, tak naprawdę, jak sobie tak pomyślę, w ilu zespołach, składach grałem, to jest, o kurczę, aż nie do zliczenia.
1: Ile dni w roku spędzasz na próbach wyjazdowych, na koncertach?
0: No teraz dużo mniej, teraz aż tego tak tyle nie ma, no ale jednak to jest tak średnio, no normalnie, jak, tak naprawdę to jest, średnio praktycznie gram 3 dni w tygodniu, no to zawsze mam jakieś koncerty, tak średnio to tak wychodzi, no. Bo zawsze to jest tak, że jest weekend grania. Już takich długich teraz nie mam, tak jak kiedyś, bo kiedyś pamiętam, był w 2005 i 6 roku, czekaj, ile zagrałem wtedy? W 2005 pamiętam, że to chyba zagrałem w sumie 260 koncertów, 250 koncertów i miałem takie 2 lata z rzędu. Ja pamiętam, że w 5 lat zagrałem ponad 1000 koncertów. No teraz jest tego dużo mniej, bo nie gram aż tak jak kiedyś, ale jednak tak no średnio, plus wiadomo te wszystkie jakieś próby. No to jest no, taka regularna praca, tak od poniedziałku do piątku, no. Siedzę, wiesz, no, za bębnami, no, po ileś godzin. No może nie po 8 godzin, no, ale średnio wychodzi, no. Koncert średni 90 minut plus jakaś próba, to jest pół godziny, no to tam nie wiem, no, z 3 godziny dziennie za zestawem 7-4.
1: Bo Dimu normalnie trasy gra takie, wiesz, pełne, prawda?
0: To tak, ale tego jest dużo mniej. Teraz tak naprawdę bardziej jest to zespół festiwalowy. Akurat mi to pasuje, bo zawsze to są fajne miejsca, fajne festiwale, w super warunkach, super hotele, super jedzenie. Czy tak jak teraz w sierpniu graliśmy w Hiszpanii, w Alicante, no to zabrałem swoją żonę, byliśmy jeszcze przed tym festiwalem, sobie zrobiliśmy wakacje, także w ogóle tego typu sytuacji.
1: To była Antykultura w Antyradiu i moja, czyli Leszka Gnońskiego, rozmowa z Darkiem Darajem Brzozowskim, jednym z najlepszych perkusistów w Polsce. Wywiad pochodzi z października 2024 roku.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No moi drodzy, dawno chyba tak nie było, żebym się tak późno odezwał, ale to są uroki nowego studia. Jak wiecie, Antyradio w tym tygodniu się przeprowadziło do nowej siedziby i to są właśnie uroki startu z nowego miejsca, ale już jestem, więc witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się zameldować w wątku audycji. Za momencik, że tak powiem, ten nasz socialowy kurs Savoir Vivre zrobię na antenie, powiem co i kto i tak dalej, przeczytam tam wiadomości od kogo trzeba, ale na razie tak tytułem wstępu. Przywitaliśmy się utworem Blood Oath, to jest singiel zapowiadający album Volume 5 formacji Down, premiera 20 listopada.

ten krążek ukaże się we wrześniu. Następnie pareczka Kill the Guardian, Living Useless Ritual, to był nowy Kralis, Score Order, premiera również tego materiału we wrześniu. No i zupełnie przed chwilą Ann Scotti, numer ze strony B epki Arcanum, wydawnictwo z czerwca albo z lipca tego roku. A teraz pierwsza z pereł z kalendarza. Na dzisiaj cztery albumy przygotowałem. Moi drodzy, to pisałem, Borknagar, Merciful Fate, Rotting Christ i Cradle of Filth. Te albumy usłyszymy dzisiaj we fragmentach. Będzie też wywiad ze Sławkiem z formacji Jasmeno. Będzie też Ars Extrema, przygotowany przez Trykołaka. Dzisiaj Szwecja, Mass Media i Hufvudtwat, czyli The Head Cleaners w wersji eksportowej angielskiej. Ten zespół się nazywa, no i co jeszcze? No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną. Czy o czymś zapomniałem? Czegoś pominąłem? Chyba nie. No dobrze, to przechodząc do tych pereł z kalendarza, pierwsza z nich debiutancki album Borknagar, wydany przez Malicious Records. To był sam początek sierpnia, muszę sobie zerknąć, 3 sierpnia ten album się ukazał, no i z tego krążka posłuchamy sobie dwóch utworów, Dauden i Grimmskalle Trell.

No i moi drodzy, nadrabiamy kronikę towarzyską. Zaczynamy tutaj od tego, co siedzi na Mesiu. Paweł tradycyjnie, a we Wrocław melduje się na słuchu. Dziś niedziela w pracy, więc zaczynam na linii 144, a następnie na nocnej 259. Pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, ekipy koncertowej Satan i Swill, wszystkich na słuch ewentualnych gości i oczywiście dla ciebie. Przy okazji Paweł też tutaj podrzucił trasę koncertową jesienną formacji Namor, która kiedyś była naszym gościem. Jest Chris. Kurde, znów spóźniony, ale już przy odgrobniku, a w Anzelmo i Trykołak Chorzów pozdrawia czarne zastępy. No, wiele się nie spóźniłeś, bo do 23.30 ja słowa nie powiedziałem, grała tylko muzyka, więc tutaj nic przegapione nie było. No to teraz poczta. Poczta. Gorące pozdrowienia dla prowadzącego, słuchaczy i gości, jeśli będą, oczywiście będą. 666 piekielnych pozdrowień oczywiście leci do Witka. Mam nadzieję, że internet mu działa i słucha rzeźni. Iwona, Iwon. No i tutaj ten. Mam nadzieję, że w nowym studiu pójdzie równie dobrze jak w starym. Pozdrawiam prowadzącego, ewentualnych gości i wszystkich słuchaczy, z Iwoną z Warszawy na czele. 666 pozdrowień z Maryjnych Piekar Śląskich zasyła Witek. Czyli Witek ma internet, skoro słucha, więc tutaj mamy temat wyjaśniony. Moi drodzy, to jeszcze tak organizacyjnie. O 21.37 zakończyłem dziś przyjmowanie zgłoszeń do konkursu, który ogłosiliśmy tydzień temu podczas obecności Tomka Barszcza z organizatora Summer Dying Loud. No i jutro, bo jeszcze mamy niedzielę, więc jutro w ciągu dnia, godzina popołudniowo-wieczornych, 5 szczęśliwców otrzyma specjalne powiadomienia mailowe z informacją i instrukcją obsługi karnetów. Zgłoszeń jest naprawdę bardzo dużo, więc dlatego daję sobie czas do popołudnia wieczora, żeby wyłonić po prostu tę piątkę, która już w najbliższy weekend będzie bawiła się w Aleksandrowie Łódzkim na tegorocznej edycji Summer Dying Loud. Także zapraszam tym, którym się udało, tym, którym się nie udało wygrać, a w ostatniej chwili się decydują, żeby pojechać, no to też, bo jeszcze końcówki biletów są, więc warto naprawdę się wybrać, bo skład jest naprawdę zacny i, że tak powiem, za przyzwoite pieniądze. Dobra, czy ja już te wszystkie to obowiązki towarzyskie tutaj dokonałem tutaj antenowo, tak, czy sprawdziłem wszystko, co przyszło, patrzę, czy coś jeszcze się nie pojawiło. Nie, dobrze, moi drodzy, no to kolejne wydawnictwo z naszym cyklu Pereł przed wieprze, ale Pereł przed wieprze dzisiaj w takiej odmianie perła z kalendarza i drugą z pereł z kalendarza dzisiejszych jest krążek Into the Unknown formacji Mercyful Fate, album wydany 20 sierpnia 1996 roku przez wytwórnię Metal Blade Records. Promował go klip do utworu Uninvited Guest, czyli nieproszony gość. Materiał zarejestrowany i zmiksowany w Dallas Sound Lab pomiędzy styczniem a lutym 1996, więc bardzo szybko, że tak powiem, ta płyta poszła do realizacji. Tutaj ten album został wyprodukowany przez Kinga Diamonda. Miksem zajęli się na spółkę King Diamond i Hank Sherman. Brian Slagel, szef Metal Blade, wystąpił w roli tak zwanego executive producer. Tu jeszcze w studiu pomagał mi Troy Sheer, natomiast masteringiem zajął się słynny Howie Weinberg, człowiek i tu jeszcze Tim Kimsey też jeszcze, że tak powiem, tutaj obowiązki pełnił obowiązki i producenta, realizatora i też tutaj pomagał przy miksowaniu. Materiał nagrany w składzie King Diamond, wokale, teksty, no i też tutaj kompozycje od pierwszej do trzeciej, siódma i dziewiąta. Hank Sherman, gitara, i skomponował utwory czwarty, szósty i dziesiąty.
Michael Denner, gitara, no i napisał utwory piąty i ósmy, no i sekcja rytmiczna, Charlie D'Angelo i Bjarne Tiholm, no oni tylko zagrali, czyli Charlie bass, Bjarne perkusja, także tak się przedstawiają, tak się przedstawia lista płac do tego albumu. 10 utworów, a właściwie 9, bo Lucifer jest takim wstępem, takim intrem, no i ja do celów dzisiejszej prezentacji postanowiłem Lucifera połączyć z nieproszonym gościem, a dołożymy do tego jeszcze Listen to the Bell.

0: No i moi drodzy, 9 minut po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia. Jesteśmy w drugiej gościnnej godzinie audycji. Wraz ze mną Sławomir Nietupski, lider formacji Jasmeno. Witam cię Sławku serdecznie.
1: Dobry wieczór państwu, cześć.
0: Powiem tak, jesteś osobą, która na krajowej scenie jest obecna od dawna. Jak to się mówi, kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten niech sobie zerknie i poszuka. Ale dzisiaj spotykamy się z racji tego, że za dosłownie kilkanaście dni swoją premierę będzie miał nowy krążek formacji, która jest jak gdyby twoim teraz głównym muzycznym zajęciem. Formacja Jasmeno, ja ją sobie na swoje potrzeby nazywam roboczo Jaśminą. Opowiedz mi, kiedy Jaśmina przyszła na świat, bo 11 września się ukaże nowy album, więc też chciałbym, żebyś na początek też wspomniał o poprzednim wydawnictwie.
1: Początki Jaśmino sięgają 2017 roku. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to przerodzi się w coś poważniejszego i będzie miało nazwę, którą już wymieniliśmy tutaj. Po kilku miesiącach z tych pomysłów zaczęły powstawać pełne kompozycje, aż łącznie ich powstało 10 czy 11. Wtedy stwierdziłem, że czas po prostu pomyśleć nad pełnym albumem, zrealizować go, zmiksować, wydać i poszło. Pierwszy album nosił tytuł tak jak Jaśmino, można mówić Jasmeno, to jest z języka esperanto termin oznaczający jaśmin, więc jest tutaj pełna dowolność, jeśli o to chodzi. I to nastąpiło w 2020 roku, jeśli chodzi o wydanie debiutu za sprawą wytwórni Lynx Music.
0: To jest wytwórnia, która specjalizuje się głównie w klimatach progowych.
1: Tak, progresywny rock i pochodne, i te elementy właśnie znalazły się częściowo na debiucie, ale dominującą stylistyką była muzyka elektroniczna osadzona w latach powiedzmy 80., może nawet 90. troszkę.
0: Czyli Tangerine Dream, Klaus Schulze, te klimaty, czy...
1: Też, takie są tam nawiązania do tego, to zresztą wspaniałe formacje i artyści. I właśnie miałem taką wielką chęć, żeby się sprawdzić w tej mojej dziecięcej miłości do tego typu dźwięków, ponieważ jestem klawiszowcem, no to uznałem, że cały album będzie w tej stylistyce. No i później, dwa lata później pojawiła się kolejna epka z dodatkowymi utworami pod tytułem Lucid Horizon i jeszcze później kolejny, większy mini album o tytule Elixir, który zamknął jakby w pełni już tą formułę. Ona się wyczerpała, jeśli chodzi o tą stylistykę właśnie muzyki
0: elektronicznej,
1: tak. I zaczęły powstawać nowe kompozycje, które poszły w zupełnie inną stronę i przed chwilą chyba zaczęliśmy audycję właśnie tak, z nowym utworem.
0: Back Out of Equation to był utwór, który, o ile dobrze pamiętam, jako pierwszy, tak? To był pierwszy
1: z singli, ale jest to drugi.
0: Drugi na
1: płycie,
0: tak. Ale to był pierwszy utwór, który zresztą już był prezentowany
1: wcześniej.
0: Tak. Jako zapowiedź tego, że jak już wiedziałem, że się spotkamy, więc ten utwór pojawił się też już wcześniej. Powiedz mi, czy ten pierwszy album ty go zrealizowałeś sam, czy Jasmeno był wtedy projektem, czy już było zespołem? Czy właśnie tylko zaprosiłeś muzyków, o ile w ogóle zaprosiłeś muzyków, żeby ci, że tak powiem, pomogli w studiu tutaj zrealizować tą elektroniczną wizję?
1: Jeśli chodzi o kompozycję, to tym się całkowicie sam zajmuję, natomiast do współpracy zaprosiłem włoskiego wokalistę Andrea Boccaruso, który dodatkowo jeszcze nagrał kilka partii gitar na tym debiucie. Była jeszcze Australijka Alicia Lewis, która świetnie sobie zaczyna radzić na scenie antypodów w obszarze muzyki rockowo-bluesowej. Trzymam za nią kciuki, bo jest fenomenalna. I jeszcze dodatkowo poprosiłem o kilka gościnnych partii zagranych na harfie przez amerykańską harfistkę, która właśnie zrobiła świetną też robotę, ale kompozycje były gotowe i ja poprosiłem ich po prostu, żeby swoje partie jakby dograli, a wokalista w współpracy ze mną aranżował wokale. No, potem on poszedł w dużo innych swoich projektów i po prostu nie było już przestrzeni na dalszą współpracę, więc na kolejnym materiale już pojawiły się też inne osoby, jak Marek Depa, z którym...
0: No, poczekaj, nie zdradzę,
1: rozpędziłem już.
0: Czyli z tego, co rozumiem, to po prostu było tak, że Oni dostali jak gdyby te szkielety kompozycji.
1: Tak.
0: I tutaj, że tak powiem, z instrukcją od ciebie, tu słyszę twoją partię, tu słyszę twoją partię i poszczególnie, że tak powiem, goście, których wymieniłeś, oni się po prostu jak gdyby wpisali w to, odesłali ci ślady ze swoimi rejestracjami i to potem, że tak powiem...
1: No w wielkim skrócie tak, bo to nie
0: siedziałeś,
1: było...
0: Siedziałeś tak. Z realizatorem, czy tam z nie wiem, czy
1: ja jestem producentem.
0: Okej, czyli siedziałeś potem w studiu i to wszystko, że tak powiem, jak to się mówi, składałeś do kupy.
1: Tak, ale powierzyłem realizację też na zewnątrz, żeby było jeszcze dodatkowy jakiś oddech tym wszystkim i tego się trzymam dalej.
0: Okej, no dobra, to teraz sobie sięgnijmy po kolejną kompozycję. Drugi singiel, ale utwór, który płytę otwiera. Czy, że tak powiem, tu jakiś dodatkowy komentarz względem tego utworu chciałbyś wygłosić?
1: Tak, proszę nie przewijać do przodu i cierpliwie czekać, co się wydarzy. A zwrotów będzie sporo.
0: Także, czyli moi drodzy, nie przewijamy czołówki.

0: To była kompozycja Synestezja Imperialis, o której tutaj Sławek powiedział, żeby nie przewijać. No i myślę, że wszyscy się zgodzą, że jeżeli chodzi o klimat, o jak gdyby przesłanie, czy też pierwsze skojarzenie, to jest taka muzyka teatralno-filmowa albo filmowo-teatralna. W prasie anglojęzycznej używa się określenia cinematic music na jakby próbę opisania właśnie takich klimatów, które się pojawiają na nowej płycie Jasmeno. Powiedz mi, bo tam wspomniałeś, że o tworzeniu, że kiedy zacząłeś tworzyć te nowe kompozycje, to poszło w zupełnie innym kierunku. Jak długo, jakbyśmy tak mieli posadzić to na osi czasu, zajęły ci prace właśnie nad tym krążkiem nowym? Od momentu, jak gdyby, kiedy powiedzmy pojawił się w miarę gotowy szkielet pierwszej kompozycji, do momentu, kiedy stwierdziłeś, dobra, jest wszystko, są wszyscy, mogę to, że tak powiem, siadać, te klocki w studiu układać.
1: Wiesz co, myślę, że to trwało około pół roku do 8 miesięcy, jeśli chodzi o kompozycję demo wszystkich utworów łącznie, natomiast dochodzący goście w kolejnych etapach, w różnym stadium, oni po prostu bardzo nierównomiernie rozkładali swoją jakby obecność, jeśli chodzi o podział czasowy, bo wokale zabrały blisko rok. No, jeśli ktoś zagrał jedną solówkę gitarową, no to trwało to znacznie krócej, ale czasami zdarzało się, że trzeba było na nie poczekać wiele tygodni lub miesięcy. I przy tak skomplikowanym planie, bo to 15 osób wzięło udział ze specjalnych gości, oprócz Michała Gralaka, który zajął się gitarami wszystkimi od A do Z, częścią solówek i gitary prowadzące, Artur Olkowicz, który na basie zagrał we wszystkich utworach, no to akurat bardzo sprawnie szło i pamiętam, że z Michałem fantastycznie w ogóle nam się też współpracowało i ze wszystkimi zresztą, tutaj nie chcę nikomu umniejszać, czy każdego pochwalę i uwielbiam to, co zrobili i świetnie nam się współpracowało, ale oczywiście nasz ten trzon tutaj trójmiejski, Gral jest z Gdyni, Artur z Gdańska, no ja mieszkam można powiedzieć na obrzeżach Gdańska, więc tutaj najczęściej się widywaliśmy i spotykaliśmy. Brian, nasz główny wokalista, mieszka w Stanach i z racji odległości, no tutaj logistycznie wiadomo, to wszystko trwało też, nie?
0: Powiedz mi, czy ty, kiedy przystępowałeś do prac właśnie nad tym krążkiem, czy ty miałeś taką, nie wiem, listę gości, muzyków, których chciałbyś na tym materiale usłyszeć, czy to było tak, że siedziałeś sobie nad utworem i mówi, o, no tu może by było solówka tego gościa, tu może byłyby klawisze tego gościa, a tu może by, nie wiem, jakaś elektronika od kogoś tam. Mhm. Czy miałeś już jakby z góry przygotowaną listę, czy to były nazwiska, to były osoby, które ci się pojawiały w trakcie gdyby komponowania poszczególnych kompozycji?
1: Jedno i drugie. W poszczególnych utworach, poszczególne partie wiedziałem doskonale, do kogo chciałbym się zwrócić z prośbą o udział, a w niektórych sytuacjach wraz z rozwojem kompozycji, cytując basistę, Nietupski, stworzyłeś potwora i ten potwór coraz więcej chciał tego pokarmu i
0: stworzyłeś potwora, tego mięska, teraz karm, tak?
1: Tak, tego mięska dostarczyć, ale to uważam tylko zyskało na całości udział tych ludzi, to jak wytworne przyprawy po prostu zadziałało i to danie ekstra smakuje.
0: A powiedz mi, czy było na przykład tak, że w trakcie, powiedzmy, kiedy ten materiał powstawał, że osoba, która pierwotnie była pomyślana na tak zwany feature, tak, albo gościnny udział, no że ostatecznie ktoś inny tę partię wykonał. Czy tak się zdarzyło, że miałeś jakby próbki od różnych muzyków, próbki tego, co widziałeś, co słyszałeś w tym utworze, ale się okazało, że jednak ta pierwsza koncepcja, którą myślałeś, że pan A albo pani A tutaj zagra, zaśpiewa, to się okazało, że jednak będzie muzyk B czy muzyk C w tym miejscu.
1: Nie było tutaj alternatyw jako takich, ani backupów, czy drugiego garnituru, który wchodzi w przypadku, kiedy nie wystartuje jakiś tam...
0: Czyli nie, że gramy na wyjeździe, gramy u siebie dwie różne drużyny.
1: Dokładnie. Ja nie działam tak chaotycznie, chociaż bywam spontaniczny i lubię ten taki, można powiedzieć, zwrot jakiś.
0: Suspense, tak?
1: Tak. I to nakręca bardziej. I nie było tutaj właśnie żadnych takich sytuacji, że trzeba było jakiegoś, nazwijmy to brzydko, nie lubię tego słowa, zamiennika poszukać. Nie. Te osoby, które poprosiłem, one się chętnie zgodziły i tylko cierpliwością trzeba było czasami po prostu zagrać i więcej wiary mieć, czy na pewno dojdzie to do skutku.
0: Mhm. Wspomniałeś tak, że ten tak zwany core zespołu jest trójmiejski, wokalista jest Amerykaninem, no to wymień, jak to określiłeś, te przyprawy, które, że tak powiem, dosmaczają asemblaż.
1: Okej. Brian Gołoski to wokalista, który zaśpiewał w 5 z 6 kompozycji, które są na płycie.
0: Czy on ma polskie korzenie? Bo tu nazwisko tak...
1: Tak, ma polskie korzenie, jego babcia była Polką. Natomiast chyba nie zadbali do końca o swoje dzieci, które nie nauczyły polskiego, bo Brian po polsku...
0: Tylko no kurwa mówi. I pierogi.
1: Wiem, że chyba tam 3 słowa plus moje imię się dobrze nauczył wymówić, ale dobra, to na ten temat tyle. No lista jest ogromna, więc ja tak bardzo w skrócie, bo można oczywiście bardzo długo mówić, więc zacznę od tego, że no, w jakiś sposób jest to osoba legendarna. Mój bliski przyjaciel Sławek Marniewski, znany jako Slawo, gardłowy z Armagedon, wspaniałego zespołu. Zresztą obaj pochodzimy z tego samego miasta, czyli Kwizyn. Wychowaliśmy
0: Kwizyn się. Rządzi.
1: Tak jest. Oprócz tego

0: klip, w którym zaprezentuje się z nami jako wokalista. I to jest jeden z kilku wideoklipów, które w ogóle się pojawią, ale nie uprzedzajmy faktów. Jako kolejny gość wokalnie pojawił się Mark Grewe, znany z fantastycznej niemieckiej grupy Morgoth. Niestety nie istniejącej już, ale Mark jest bardzo aktywny w wielu zespołach, wciąż wokaluje i koncertuje.
1: No, w tej chwili przynajmniej w trzech formacjach, tak, że tak powiem, jest zaangażowany. Między innymi Insidious Disease. Wiem, że teraz gdzieś ostatnio mi właśnie przemknęło, że chyba z tym z Rogą Johanssonem jakiś kolejny projekt stworzyli. No, człowiek, że tak powiem, zajęty.
0: Bardzo zajęty, ale też bardzo rzetelny. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o ustalenie warunków terminu nagrania jego partii, to właśnie ta niemiecka jakość...
1: Ordnung muss sein. Powiedziałem, to jest.
0: Klasa, wszystko było jak w zegarku. I do tego jakość. Ta, absolutnie. Tutaj jest ciekawostką, taki mój highlight, można powiedzieć, muzyczny. Snorre Rook z formacji Thorns, legendy norweskiego black metalu, pojawił się w charakterze wokalisty. Nieziemskie te wokale w ogóle zrobił. Jeszcze to, co obrobione zostało z tym wokalem, to w ogóle on sam podniósł brwi, jak to usłyszał. Mówi: rany stary, co tu to się dzieje? To ja? Mówi, podoba
1: co
0: mi się.
1: Co tu się zaśpiewało?
0: Tak, podoba mi się bardzo. No i taką wisienką na torcie wokalnie kolejny norweski muzyk, Józef Parwes, znany jako Wikotnik z Dotheimsgard, zaśpiewał w tej właśnie kompozycji, którą przed chwilą słuchaliśmy. Ale on się też pojawia jako gitarzysta w innej kompozycji dodatkowo. No i tutaj, jeśli chodzi o wokale, jeszcze jest Sasza Janowicz, mój bliski przyjaciel z Australii, który pomagał przy tłumaczeniu tekstów, i wspomniana już Licia Lewis ze wcześniejszych materiałów, ona wyrecytowała też fajne kwestie w takim dialogu z Saszą i też zagrała solówkę na gitarze. I ostatnią chyba osobą, jeśli nikogo nie pominąłem, jeśli chodzi o wokal, to jest Asia Żądłowska, prywatnie moja koleżanka z miejscowości, obok której mieszkam. I ona zaśpiewała i wyrecytowała, bo te głosy są nałożone. Jedyne zdanie po polsku, które na tej płycie się pojawia, i ono w ogóle kończy całą warstwę tekstową. I bardzo ładnie to wypadło, także jeśli chodzi o wokale, to mamy odhaczone. A oprócz tego cały szereg zdolnych, fenomenalnych gitarzystów, osobie Marka Depy, co wcześniej już powiedziałem. On też na wcześniejszych materiałach już pojawiał się. Jakub Wagner, który zajął się partiami gitary flamenco. Łukasz Kowalski, Mariusz Domaracki, znany z Yattering, Masek East.
1: Czyli Trufel.
0: Tak jest. Pozdrawiam serdecznie Gdynię, Arka Gdynia. Zabiją mnie za to.
1: Uważaj, bo nam zaraz tutaj skalpel nam wjedzie.
0: Moim sąsiadem w ogóle był Maciek Kozak, zwany Kozini. On był bramkarzem Lechii Gdańsk i kiedyś mi sprezentował na urodziny świetną taką bluzę. A, w ogóle właścicielem tej bluzy jest obecnie Sławek Mariński, wyznawca Lechii. I ja mu ją sprezentowałem. Tej bluzy nie można w ogóle nigdzie było kupić. Ona była tylko dla zawodników. I on mi ją sprezentował. Ja kiedyś poszedłem w tej bluzie do pracy i mój kolega, który pochodził z Dyni, Arkowiec, zobaczył tą bluzę i mówi: możesz jutro nie żyć, jak tu przyjdziesz, nie? Jak widać, chyba się udało tu nam załagodzić. Także taka anegdotka. Wracając do składu, jeszcze tutaj gości. Robert Kołakowski zagrał jedną fajną solóweczkę na klawiszach i to jest w ogóle, można powiedzieć, ojciec chrzestny nowej płyty, ponieważ ja myślałem, że to w ogóle będzie na początku osoba, z którą ja będę współkomponował płytę, ale partie gitar przypadną jego autorstwu. Natomiast on bardzo rozwinął moje zasoby studia nagraniowego i podpowiedział wiele rozwiązań, które ja wdrożyłem, i właśnie to skręciło w tę stronę.

0: co prawda on się nie zajął tymi gitarami, ale zagrał tą solówkę w utworze, który właśnie będzie 1 września prezentowany jako wideoklip. Oprócz tego jeszcze jest, czy ja Tomka Andrzejewskiego wymieniałem? To jest wirtuoz gitary. Ten gościu po prostu czaruje, on nie gra. Fenomenalny facet z polecenia Artura Olkowicza, bo oni znali się od dłuższego czasu i chcieli zawsze coś zrobić, ale nigdy się nie udało. Ponieważ ja miałem koncepcję na taką właśnie wytworną bieganinę po gryfie w paru miejscach, ale bez przesady, żeby to miało feeling, to on pomyślał, że to jest gość, który będzie świetnie pasował. No i ja zapytałem i szybko się dogadaliśmy i faktycznie. No i tą listę, można powiedzieć, zamyka Rysiek Kramarski, lider krakowskiego Millennium, klawiszowiec, kompozytor, songwriter, producent, właściciel studia nagrań, człowiek orkiestra, milion rzeczy na głowie i on też fajną solówkę zagrał na klawiszach gościnnie. No i zapomniałbym jeszcze o Piotrku Fiłonowiczu, który część partii takich klimatycznych gitar odegrał, bo ja część ja skomponowałem, on rozwinął te pomysły i to można powiedzieć chyba wszystkich wymieniłem. No i Iza Turska Kamrowska odpowiedzialna za tekst w większości. Udało się.
1: No dobra, skoro tutaj parę razy wspomniałeś o utworze, który we wtorek ma, że tak powiem...
0: O 19.
1: Tak, ma jego ilustracja ma trafić tutaj...
0: w oko.
1: Tak, ma trafić w oko internetu, w oko sociali. To cóż to będzie za utwór, bo tutaj wspomniałeś, że między innymi Bartek Krysiuk tak w tym utworze
0: tak.
1: Będzie, więc czy że tak powiem zdradzamy tytuł, czy po prostu, że tak powiem, puszczamy go w ciemno, nie mówiąc co to za utwór.
0: Nie, no tutaj chyba myślę już część osób w zapowiedzi widziała na social mediach, te informacje nie są ukrywane, wręcz nawet bym powiedział, że należy się tutaj...
1: Beta testy klipu były w każdym razie.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o ten wideoklip, no to tytuł tego utworu to jest History Birth, czyli jego odrodzenie. I to taka ciekawostka, może powiem, że to jest jedyny tekst, który na tej płycie akurat napisałem ja i on jest zaśpiewany w innym języku niż angielski. A jak to wszystko zabrzmi, to za chwilkę się pewnie dowiemy.
1: No to dziś, że tak powiem, premiera radiowa, bo wrzesień jeszcze ten utwór nie gościł, a od wtorku będziecie go sobie mogli obejrzeć i posłuchać.
0: I to najkrótszy numer na całej płycie.

0: I tym pięknym flamingo, czyli flamenco, które jest motywem, a czy też osią utworu, kończy się utwór His or Birth. To jest utwór, który już we wtorek pojawi się w postaci teledysku, a to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o filmowanie nowego albumu.
1: No tak, tutaj jeszcze będzie miesiąc później miała premierę kolejna odsłona wideoklipu do utworu, który też wyemitowany został jako pierwszy, rozpoczynając spotkanie ze mną i z panem redaktorem, czyli A Code of Equivocation. Ten wideoklip już jest gotowy, więc po prostu czeka spokojnie na swoją datę. I ostatnim obrazem ruchomym będzie Synestezja Imperialis, czyli otwierający płytę, i tam będzie no nie zdradzę treści, ale tam się na pewno pojawi Brian, główny wokalista. Mm-hmm.
0: Powiedziałeś, że ty na tę płytę napisałeś tylko jeden tekst. Jak gdyby komu oddałeś to pole?
1: Moją znajomą, którą poznałem u kolegi na ognisku, czyli Iza Turska-Kamrowska. Można powiedzieć, że to jest amatorka, jeśli chodzi o pisanie, nie ma żadnego wydanego dorobku gdziekolwiek dostępnego, ale wierz mi, całą szufladę miała tych tekstów od lat napisanych i podczas wspólnej rozmowy ja jej opowiedziałem, że komponuję muzykę i szukam, bo nigdy dobrze się nie czułem w ogóle w tekstach.
0: Jako tekściarz, tak?
1: Tak. I ona mi pokazała próbkę swojej twórczości, byłem pod wielkim wrażeniem i potem jeszcze dłużej porozmawialiśmy, aż doprowadziło to do sytuacji, że spytałem się, czy nie miałaby ochoty po prostu napisać czegoś właśnie pod kątem płyty Jasmino. Ona czekała chyba na taką propozycję w ogóle w życiu, żeby gdzieś szerzej wyszła jej twórczość niż poza tą szufladę i kilka osób, które wiedziało. I tym sposobem Iza dostała fragmenty muzyki i to po prostu namalowało jej przed oczami całą tą konstrukcję poezji. A ja, proszę mi wierzyć, to jest naprawdę wysokich lotów twórczość, którą ona opracowała. No i pięknie to po prostu się uzupełniło z tą koncepcją muzyczną. No i fantastycznie. Cieszę się bardzo i pozdrawiam cię, Iza. Także mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy, bo wyprowadziła się z Polski, a chętnie bym jeszcze pogadał sobie face to face.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, jeżeli chodzi o tytuł Assemblage of Cinematic Idioms, no to właśnie tu cinematic, ta kinowość, tak, się w nim pojawia. Na jakim jak gdyby etapie ten tytuł się pojawił? Czy on był już gotowy w momencie, kiedy, powiedzmy, ty zasiadałeś do tego materiału, czy dopiero, że tak powiem, po pewnym czasie to, co ci się udało, że tak powiem, skomponować, przyszedł ci taki pomysł do głowy, czy też, że tak powiem, ktoś inny jest autorem tego tytułu? Czy to jest twój pomysł?
1: Autorem jestem ja. Powiem ci dokładnie, to już trochę mam za mgłą, kiedy ten cały zestaw słów ułożył się w tytuł, ale na pewno to był etap nie przed, czy w trakcie jeszcze tym pierwotnym powstawania płyty. Raczej to już było na etapie, powiedzmy, że 70% gotowej całej muzyki. Punktem wyjścia z pewnością jest twórczość Władysława Hasiora, do którego odwołuje się termin assemblage. On jest autorem tego pojęcia. Jeśli ktoś nie jest zorientowany, jest to technika polegająca na łączeniu przedmiotów codziennego użytku w przewrotnej formie, często mieszając sakrum i profanum. Odsyłam do tego niezwykłego artysty, niestety nieżyjącego. I on właśnie przez tą swoją unikatowość, odmienność i wizjonerstwo bardzo mnie zainspirował. Oprócz tego, że chodziłem na wystawę, oglądałem jego dzieła, czytałem na jego temat, oglądałem z nim wywiady, dokumenty na temat jego twórczości, interpretacji, no to wszystko po prostu tak mnie zawłaszczyło, że ten termin był jakąś, ładnie to powiedziałeś wcześniej, osią, tylko w innym wątku. To jest na pewno oś. Charakter filmowości, on jest na wielu płaszczyznach i samej zawartości melodycznej, ale i też koncepcyjnej tego albumu, chociaż to nie jest koncept album. To tutaj jest wspólnym mianownikiem zdecydowanie. To wszystko wynika też z mojej maniakalnej miłości do ścieżek dźwiękowych, orkiestracyjnych, w ogóle takich aranżacji, bo cała muzyka powstała właśnie na podstawie wirtualnej orkiestry. No i ostatni tytuł, Idiomy. Ponieważ wszystkie te 21 osób łącznie ze mną, no to są po prostu indywidualności i najlepiej po prostu te słowa wszystkie definiują cały ten album. A z drugiej strony, no nie ma żadnej płyty, która jest tak nazwana, więc fajnie, że to się wpisuje i przechodzi do historii i w wielkiej pigułce. Tak po prostu ten tytuł powstał. Mhm.
0: Powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za oprawę graficzną materiału?
1: No będę monotematyczny.
0: Znowu ja,
1: nie? No okropny jestem po prostu. Nie dość, że tyle osób pozapraszał, to jeszcze musiał tą grafikę sam robić. No ja troszkę ten, nie mogę chyba, nie wiem czy się zdecydować, po prostu dla mnie za mało jest, jeśli chodzi, żeby tylko się zajmować muzyką. To kupę lat się zajmuję twórczością wizualną i od dzieciaka malowałem, rysowałem, pochłaniało mnie to bez reszty. Potem przyszedł taki czas w moim życiu, że technika cyfrowa weszła mocno na salony i zacząłem siedzieć i projektować rozmaite prace. Potem okładki za tym poszły do własnej twórczości, dla innych też się zdarzało. W ogóle bardzo lubię poligrafię i projektowanie tego typu rzeczy. Masę lat poświęciłem na zgłębianie tej materii i przy pracy nad drugim albumem Pełnym Jasmino, ponieważ cały charakter muzyki opierał się, no można powiedzieć, na organicznym graniu oldschoolowym, czyli odejście od tej elektroniki, pójście właśnie w te rejony technik tradycyjnych, to od razu miałem w głowie pomysł, że ta okładka też powinna być namalowana, a nie wygenerowana.
0: Nie, AI-owa, tak?
1: A nie, to nie chodzi mi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję, tylko przez program komputerowy. On jest tylko na ostatnim etapie jako narzędzie, żeby złożyć do kupy poligrafię, przygotować odpowiednio pliki do produkcji, ale jeśli chodzi o ten aspekt artystyczny, to wszystkie te prace ja namalowałem akwarelami. Mhm. Trochę się bawiłem z tym. Dużo frajdy to mi dawało, ale też jednocześnie inspirowało właśnie, wiesz, z tyłu głowy był ten hasior i ta plastyczność, że to, wiesz, ten papier się giął, te farby schły, trzeba było tam czekać i tak dalej. To było zarąbiste. Ja lubię w ogóle całą tą drogę, ten proces, jak coś powstaje. Najsmutniejsze jest, jak wszystko już jest gotowe. A z drugiej strony wielka ulga, że to już idzie do ludzi, bo po tych 4 latach naprawdę rodzina prawie oszalała przez to, co ja robiłem.
0: Jeszcze mieli, tato, kiedy w końcu tę płytę wydać? Kiedy gdzieś pojedziemy? Tak?
1: Bo
0: żona, może byś się zajął czymś w domu, byś to zrobił, tu przecieka coś, tak? Długo mam cię prosić, mam hydraulika, mam wezwać, majstra mam wezwać, czy w końcu to zrobisz. Dobra, skończę płytę, to zrobię.
1: A few moments later.
0: I słynna melodyjka. Okej, okay. Powiedz mi jeszcze, cóż to jest za twór Tangled Records, wydawca?
1: A to jest oficyna powołana własnymi siłami, aby album się znalazł w wersji materialnej na rynku. Mhm. A No w skrócie to wygląda w ten sposób, że było kilkoro zainteresowanych wydawców tym materiałem, ale nie oszukujmy się, warunki nie zawsze były korzystne. A Jasmino też nie jest jakąś nazwą, która elektryzuje, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, więc to jest w dwie strony działający organizm. Aby cała ta płyta powstała na takim poziomie wydawniczym, to trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce. No i dzięki temu mamy dwie wersje płyty kompaktowej, w fajnej, poszerzonej wersji artbookowej, która więcej prezentuje, jeśli chodzi o oprawę graficzną i w sam format. Mhm. Mamy regularny jewel case dla miłośników tradycyjnych pudełek, nie żadnych digipaków, chociaż i to rozważaliśmy. Mamy super wydany krążek winylowy, który ma też ładną oprawę graficzną i on jest w limicie 200 sztuk. Dystrybucją w ogóle tych materiałów też dodatkowo się Links Music będzie zajmowało. Za chwilę ruszą preordery, więc wyczekujcie. I w ogóle dla miłośników już kolekcjonowania, oprócz części merchu, mamy też kasety. Co ciekawe, jeszcze nie ruszyła sprzedaż tych kaset, a już będzie trzeba dotłoczyć, bo cholera jest.
0: Czyli nakład, który sobie, że tak powiem, był w twoim zamyśle, już w preorderze, nie było preorderu, tak. Już po prostu, że tak powiem,
1: ci co wiedzieli,
0: to są pantoflową się rozszedł.
1: Tak jest, no i no chyba trzeba się cieszyć z tego, nie? No, jak są chętni, no to nie będziemy utrudniać i dotłoczymy. Natomiast artbook jest limitowany, do 100 sztuk, on jest ręcznie numerowany, pozostałe nośniki, mam nadzieję, że szybko się wyprzedadzą i dotłoczymy znowu i będziemy super bogaci, znani.
0: I kazali się w pieniądzach i 100 dolarówkami przypalili cygaro.
1: Tak, i żona wtedy nie musi męczyć mnie, tylko będzie na hydraulikach.
0: Okej, teraz tak. Powiedz mi, czy wyobrażasz sobie, choć wiem, że to może być trudne, o ile niemożliwe, czy wyobrażasz sobie zaistnienie Jasmino w formacie scenicznym?
1: O cholera, to pytanie dosyć często się pojawia u wielu osób. Powiem tak, uczciwie, na tym etapie jeszcze nie. I to nie chodzi o to, że jestem jakiś dziwny albo trudny, że nie wiem, mam fanaberię. Nie, tu chodzi o to, że to jest dosyć skomplikowany plan logistyczny ze względu na obecność tych wszystkich osób, które mieszkają czasami na różnych kontynentach, a wzięły udział. Główny wokalista mieszka w Stanach. Z różnych względów on też nie za bardzo jest w stanie przyjechać do Europy. I w związku z tym wynajmowanie kogoś w jego zastępstwie byłoby trochę dziwnym pomysłem i robienie z własnego zespołu cover bandu to nie jest chyba kierunek, żeby pójść w tą stronę. To po pierwsze. Po drugie, no jak się domyślamy, no to się z tym wiążą też poważne koszta, które trzeba ponieść, poświęcić kupę czasu na porządne próby, żeby się dobrze zaprezentować. Oczywiście z perspektywy odbiorcy oni nie mają tej świadomości w pełni, oni po prostu idą na wydarzenie, oglądają jakiegoś wykonawcę i wiesz, to jest trochę takie, że wszyscy grają, wykonują swoją twórczość, ale zapomina się o tym, ile trzeba ćwiczyć, to wszystko przygotować, a to są te rzeczy, które właśnie niestety odpychają na tym etapie jeszcze możliwość realizacji tych koncertów. Ale entuzjazm w części składu nie gaśnie, ciągle mnie próbują podejść z jakiejś strony, zachęcić. Jest to realne, na pewno na jakimś etapie. No zobaczymy, co się wydarzy. Na razie musimy funkcjonować jeszcze trochę na zasadzie studyjnym.
0: Dobra, powiedz mi, gdzie osoby zainteresowane tym materiałem, a być może i poprzednimi, w jaki sposób mają się z wami kontaktować, gdzie mogą składać zamówienia, zapytania dotyczące właśnie tych wydań z poszczególnych formatów i tak dalej.
1: Dobrze, to jeśli chodzi o możliwość zamówienia najnowszego albumu, to preordery wrócą za chwilę. To znaczy, jak ja wrócę za chwilę
0: z Presturu.
1: Z Presturu, no tak, bo ja jestem od kilku dni w rozmaitych rozgłośniach gadając na ten temat, to wtedy te preordery, one się pojawią, bo mamy już przygotowane materiały, żeby to po prostu ukierunkować i otworzyć tą ścieżkę dla wszystkich zainteresowanych. To najprościej będzie na mediach społecznościowych obserwować. Dodatkowo Links Music, o którym wspomniałem, będzie miał również, tylko że Links Music nie będzie miał wszystkich formatów. Oni będą mieli tylko LP i podstawowe wydanie CD. Także oni będą mieli dodatkowo, podejrzewam, że za sprawą tych takich najbardziej znanych sieci sklepowych, to też tam się znajdzie, ale tutaj nie mam jeszcze żadnego potwierdzenia stuprocentowego, więc najprościej bezpośrednio do nas się zgłaszać, proszę, w tej sprawie. A jeśli chodzi o starsze materiały, to one są w większości albo wyprzedane, albo częściowo jeszcze Links Music ma w ofercie, lub te znane sieci gdzieś tam. Na Bandcampie jest wszystko już wyprzedane i na razie żadnych dotłoczeń nie będzie. A zwłaszcza tych, co obiecane było, że to są limity i nie będzie dotłoczeń.
0: Mhm. Dobra, to zanim się pożegnamy, miałeś się zastanowić nad pytaniem, zadaniem konkursowym dla słuchaczy i do wzięcia będzie klasyczne pudełkowe wydanie Assemblage.
1: Jeśli ktoś słuchał audycji, a jest dobrze zorientowany, to chyba tylko będzie szybkość grała rolę, bo pytanie nie będzie skomplikowane, ale brzmi ono tak. Proszę podać jednego z dwóch wymienionych norweskich muzyków z imienia i nazwiska, którzy wzięli udział w nagraniach nowej płyty Jasmino Assemblage of Cinematic Idioms. Szczegóły konkursu to tu pan redaktor.
0: Tak jest.
1: Wyjaśni.
0: Proszę podać, ja to napiszę w skrócie, jednego z dwóch.
1: Tak. Jak ktoś poda dwóch, no to brawo. Pochwalimy dodatkowo.
0: Norwegów obecnych na płycie.
1: Tak. No chyba tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że 11 września płyta pojawi się oficjalnie już w obiegu. Oczywiście oprócz tych zamówień preorderowych, które tam już będą torowały tą sprawę, ale ważnym wydarzeniem z pewnością jest w Gdańsku release party 11 września o godzinie 18 w centrum miasta. Klub się nazywa Chudner Spot. Będzie możliwość odsłuchu całego albumu. Szykujemy trochę niespodzianek. Dla pierwszych osób będą gadżety, plakaty, rozmaite rzeczy, więc warto wpaść, bo fajnie to jest przygotowane. I udział jest bezpłatny. Kto ma ochotę, to zapraszamy. 11 września, Chudner Spot Gdańsk. Bardziej szczegółowe informacje w platformach społecznościowych w tym temacie.
0: No dobra, to ja ci dziękuję, Sławku, za wizytę. Co? I żegnamy się utworem, który przygotowaliśmy jako rezerwowy. To jest utwór numer 5.
1: Prowokowanie losu, dokładnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i obecność słuchaczy.
0: A my prowokujemy teraz muzycznie los.
1: Cześć.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?
4: Moi drodzy, jesteśmy w ostatniej godzinie dzisiejszego wydania rzeźni, no i przed nami kolejny stały punkt programu, czyli felieton Ars Extrema, przygotowany przez Triukołaka. Dziś na koniec wakacji jedziemy do Skandynawii, do Szwecji i przed nami dwie stare formacje. Pierwsza z nich to Mass Media, druga z nich to Huvudtvedt, znana też pod anglojęzyczną nazwą The Head Cleaners.
5: What's that, AB?
6: Listen to this.
7: Dallas, Dallas, rise above!
8: Rise above, we're gonna rise above!
9: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah.

Witajcie. Mats Olof Nielsen pochodzi z Sundsvall, miasta leżącego nad Zatoką Botnicką, 400 km od Sztokholmu. Chodził tam do szkoły muzycznej w klasie fletu i był członkiem tamtejszej orkiestry. Jednak jego życie stanęło na głowie, kiedy w 1976 roku w jego ręce trafił debiutancki album amerykańskiego The Ramones. Jego kumpel z klasy, Per Kraft, był już gitarzystą i to on podczas prób w swoim garażu nauczył Matsa gry na basie, a następnie włączył go we wrześniu 1977 do składu grupy Absolute Swine, która po miesiącu zmieniła tę świetną nazwę najpierw na Pete and the Peculators, a potem na nic nie mówiące The Same. Mats opuścił ten zespół w styczniu 1978 roku, tworząc grupę Mass Media ze swoim bratem Torulfem gitarzystą, ze Svente Jonssonem perkusistą i wokalistą Andersem Brodinem.

Anders, choć nie umiał śpiewać, miał wysokie mniemanie o sobie, przez co dość szybko zaczął się rodzić konflikt między nim a wyedukowanym Madsem. Mimo to w tym składzie mass media 29 grudnia 1978 roku zarejestrowała swoje pierwsze 4 utwory w Torkhold, legendarnym schronie przeciwatomowym mieszczącym się w tamtejszym gimnazjum, który był miejscem wielu punkowych imprez w latach 1977-81. Zaś wiosną 1979 roku mass media nagrała 2 nowe utwory w swoim miejscu prób w szkole Gustawa Adolfsa w Sundsvall. Wspomnianych 6 utworów znalazło się potem na 2 siedmiocalówkach wydanych w 1979 roku przez wytwórnię Mass Production, założoną przez braci Nielsen, oficjalnie zarejestrowaną w 1981 roku, istniejącą do dzisiaj i uznawaną za jedną z najoryginalniejszych niezależnych szwedzkich firm fonograficznych.

1980 roku mass media z nowym bębniarzem Patrykiem Tannerem z grupy Picnic Boys zarejestrowała epkę Indian Heads i debiutancki album Sister Accorded. Na siedmiocalówce wokalistą był Roger Hynę, a na albumie mikrofonem dzielili się bracia Nielsen. Jednak te wydawnictwa niczym nie wykraczały poza prostą, mało ambitną punkową manierę. Mass media rozpadła się późnym latem 1980 roku, kiedy Mats i Thorulf wyjechali na studia do odległego o 570 km Linköping. Mats słuchał wtedy T-Shirt i amerykańskiego hardcora i choć reaktywował na chwilę mass medie z Thorulfem i Patrykiem, by nagrać dwa numery na składankę Andra Brander, to nie było to, czego teraz szukał. Zaczął więc komponować samemu coraz szybsze i ekstremalne dźwięki, nazywając swój projekt Hoover Threat.

Jeszcze latem 1980 roku Mats razem z Janem Anderssonem, animatorem szwedzkiej sceny punk i twórcą wydawnictwa Melon Massacre Records, odwiedzili Niemcy, Holandię i Anglię, gdzie poznali Indiego, który w Kingston upon Hull prowadził Centric North Records. Natomiast wiosną 1981 roku Thorulf pojechał do Stanów, skąd wrócił z mnóstwem hardkorowych płyt. Mats zaproponował mu i Patrickowi Tannerowi udział w jego projekcie Hewitt Fat, który stał się wtedy już oficjalnie zespołem. Jane zobowiązał się sfinansować i wydać na epce pierwsze efekty pracy muzyków, zaś angielskie Centric Noise zgłosiło chęć jego dystrybucji pod anglojęzyczną nazwą Head Cleaners. W sierpniu 1981 roku w 16-śladowym studiu organizacji YMCA pod okiem Inmara Essena szwedzki tercet nagrał 7 utworów z anglojęzycznymi tekstami autorstwa Janiego, które wywrzeszczał Hall Brand. 6 utworów ze wspomnianej sesji zostało zgranych ze szwedzkimi tekstami kilkanaście dni później w sztokholmskim studiu Baston. Te utwory trafiły na split epkę z kapelą Picnic Boys, wydaną w ilości 610 sztuk, zaś 7 anglojęzycznych wersji nagrań stworzyło w grudniu 1981 roku legendarną epkę Disinfection, której pierwsze 2 nakłady miały po 500 sztuk, zaś trzeci 1000.

projekt okładki Disinfection był dziełem kumpla Janego z Uppsala, Frediego. Był niezły, choć od jej tematyki odstawał logotyp Het Cleaners, bardziej swawolny niż drapieżny. Zresztą strona graficzna nie była bardzo istotną rzeczą dla muzyków, co widać choćby na debiutanckim splicie. Logotyp, jaki tam widnieje, jest okropny i prymitywny. Natomiast czarno-biała sesja zdjęciowa z pralni, gdzie trzej muzycy stoją z głowami w bulajach pralek, znakomita. Co ciekawe, czwartego wznowienia Disinfection dokonała szwedzka firma Ethosem Decibel w 1990 roku, opatrując je okładką autorstwa samego Nicky Andersona, perkusisty grup Nihilist i Entombed, a potem gitarzysty i wokalisty The Helicopters. W 1981 roku bracia Nilsson sfilmowali swoje swawole w łazience w ramach promocji epki Disinfection. Ten ponad 8-minutowy filmik z wgranym podkładem ze wszystkich nagrań z siedmiocalówki, opatrzony krótkim wstępem, dotyczy higieny i czystości prania i przedstawia chłopaków grających na odwróconych gryfami gitarach w różnych nakryciach głowy, za które służą melonik, wiadro, rondel i garnek. Dzieci nada. No ale cóż, no taki wieki.

listopadzie 1981 roku Mass Production wydało wszystkie szwedzkojęzyczne utwory plus trzy anglojęzyczne ich wersje na epce Extreme Pie, wznawianej później jeszcze trzykrotnie. We wrześniu 1982 Hövedtvedt zagrało swój jedyny koncert w historii w rodzimym klubie Woodstock. Niestety, muzycy mieli problemy ze strojeniem, podpity Patrick nie potrafił utrzymać rytmu waląc w garnki, a Jan, zmuszony do zastępstwa za mikrofonem i z żarty tremą, nie pamiętał tekstów. Zresztą już na samym początku występu powiedział do publiki: nazywamy się Hövedtvedt i witamy na naszym ostatnim koncercie.

We wrześniu 1983 roku w Anglii została wydana druga epka Head Cleaners, The Infection Grows, której sześć nowych kawałków zostało zarejestrowanych w maju w studiu Avieux w Linköping. Na wokalu był Hans Nilsson, nieskoligacony z Madsem i Torulfem, zaś okładka była autorstwa Passhead, promującego zespół za oceanem na łamach magazynu Maximum Rock and Roll. W 1984 roku utwór Where Is trafił na międzynarodową składankę Welcome to 1984, firmowaną właśnie przez to pismo. Head Cleaners, obok Miss Brukany, było określany jako pierwszy hardkorowy zespół ze Szwecji, choć w rodzinnym kraju ich brzmienie i cały ten styl nazywano re-punk, co tłumaczono w Stanach jako raw-punk. W 2011 roku w 339 numerze miesięcznika Maximum Rock and Roll ukazał się retrospektywny wywiad z Head Cleaners. W Polsce natomiast ich sympatykiem była m.in. puławska grupa Siekiera.

Ostatnim wydawnictwem Heavy Threat był split album Fat Free Alan z nieletnim tercetem Kurti Kuvas ze Scheninge. 10 utworów na ten krążek zostało zarejestrowanych w Tronos w styczniu i lutym 1984 roku w studiu muzyków grupy Resvet, którzy właśnie tam kilka dni wcześniej dokonali rejestracji swojego debiutanckiego demo. Podczas nagrywania w szeregach Heavy Threat za mikrofonem stał Lars Persson, a za bębnami siedział Stefan Fogelberg z Kurti Kuvas. Jednocześnie współtwórca wydawnictwa Really Fast Records, jednej z najprężniej działających wytwórni DIY w Szwecji w latach 80. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, a przed nami jeszcze dwie perły z kalendarza, czyli dwie perły przedwieprze w tej takiej wersji, nazwijmy ją okrojonej, czy też kompaktowej. Są to kolejne 30-latki, jubilatki. No i przed nami Tjarchowe Lost Lovers formacji Rotting Christ. No i tu, moi drodzy, powiem szczerze, że z tą płytą jest niezła zabawa, bo tak. Ona się ukazała i 29 kwietnia 1996 roku i 20 sierpnia 1996 roku i na dodatek jeszcze wersja digipakowa ukazała się 10 września 1996, więc miał ten krążek trzy wydania w ciągu jednego roku. One się różniły okładkami, ale ponieważ jedno z nich jest sierpniowe, więc postanowiłem je tutaj w sierpniu wykorzystać. Materiał nagrany w studiu Stage One w miejscowości Bühne w Niemczech w marcu 1996 roku. Skład podstawowy to Necrosavon, perkusja, Mutilator, bass i Necromayhem, wokale, gitara. Materiał został wyprodukowany przez Andy'ego Klasena, tutaj jako występującego jako Angel Rapper, Angel Rapper, Rapper, tak właśnie, ni to z angielska, ni to z niemiecka. Autorem okładki jest Stephen Kastner, to jest artysta, który zmarł w 2019 roku. No i co, moi drodzy, to sięgnijmy. Zaczyna to się wszystko powolnym King of Stellar War, ale ja na dziś wybrałem Archona i drugi z utworów One with a Forest.

No i zanim ostatnia z dzisiejszych pereł przed wieprze, czyli perła z kalendarza się pojawi, to jeszcze jestem wam winien informacji o kilku koncertach, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu. Ostatni z trzech występów w ramach Cybernetic Domination Tour, Fear Factory, Hate, The Nocturnal Affair, 31 sierpnia, więc dziś w Warszawie w klubie Palladium. Impreza tygodnia, Summer Dying Cloud, edycja 17, 3-5 września, Aleksandrów Łódzki, Mosir, Olimpijczyk imienia Włodzimierza Smolarka. Przed tygodniem dokładnie żeśmy z Tomaszem Barszczem, kierownikiem festiwalu, omówili zawartość tejże imprezy. Faust, Chainsword, Sacrofag i Xificurg na dwóch koncertach. To już wrzesień, 4 września w Słupsk, Motor Rock Pub. Przy okazji to jest 20-lecie Motor Rock Pubu. No i 5 września Szczecin, Krzywy Gryf. Chciałem powiedzieć Krzywy Ryj, ale się powstrzymałem. Jeżeli ktoś się nie wybiera do Aleksandrowa, no to dwa zespoły z tego aleksandrowskiego line-upu Summer Dying Cloud będzie mógł zobaczyć 4 września w Krakowie w Zaścianku w ramach trasy Gigokezo and Inferno Over Europe 2026. Psy i Devil Master zagrają. Piąte urodziny Roof Guitars, no i endorserzy, czyli zespoły, które grają na gitarach tejże firmy, Taxi Caveman i Gutslut. Nie, przynajmniej Taxi Caveman, to się pochwali. Gutslut to nie wiem, czy gra na Roofach. 5 września Warszawa, klub Mechanik. No i Castle Party, Official After Party. Scena pierwsza, Alien, Vampires, Hexe, Ira Noctis. Scena druga, Wisborg, Her Own World, Shadows Hold. After Party, DJ Falka, Moon, Denoise i Black. To wszystko na obu scenach, czyli Stage 1, Stage 2, 5 września w Warszawie w klubie Voodoo. No i to, moi drodzy, ostatni akcent dzisiejszego programu to Cradle of Filth, Dusk and Her Embrace, bo my tę płytę znamy pod takim tytułem, a jej pełny tytuł to Dusk and Her Embrace, Litanies of Domination, Death and the Darkly Erotic. To jest pełne brzmienie. Materiał zarejestrowany DEP International Studio w Birmingham. Również miał trzy wydania w 1996 roku, bo mieliśmy tak... 28 sierpnia ukazał się limitowany digibook z ocenzurowaną okładką. 18 listopada również się ta płyta ukazała. No i 16 grudnia pojawiło się też wydanie japońskie. W Europie za tę płytę odpowiadała wytwórnia Music for Nations. Materiał zarejestrowany w składzie Nicolas Perkusja, Stewart, który zmarł w 2022 roku, gitary, Robin bass, Damian klawisze, Dani wokale, głównie jeszcze wokale, Sato Devin był odpowiedzialny za efekty, Sara Jezebel Deva tutaj wokale, gościnnie Kronos w utworze dziewiątym się pojawił. Ten utwór dziewiąty to Beauty Slipped in Sodom. Kto jeszcze tam na tej płycie? Daniel Senaya Cotignon, również tutaj wersję wokalne. Materiał realizował Kit Wolven, to jest producent, który zmarł w 2022 roku, a realizowali Dan Sprague i Mike Exorcist. Piękne nazwisko. No i dobrze, moi drodzy. To tyle na dziś w pierwszej rzeźni z nowego miejsca. Następna audycja już we wrześniu. Wypatrujcie jutro posta z wstępnym programem na wrzesień. Powiem, że będziemy mieli dwóch gości. Neolit to pierwszy zespół, który się pojawi, to z racji premiery ich nowej płyty. No i drugi zespół, który nam się również we wrześniu pojawi, to formacja Hypnozaur, a ci z kolei Six Saints w październiku wybierają się na koncerty promujące ich nowy krążek. No i cóż, słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, że od 23:00. To tyle na dziś, zostawiam was z popularnymi krytkami w piórniku, Cradle of Field z Dusk and Her Embrace w pełnym brzmieniu, jak mówiłem, Litanies of Damnation, Death and Darkly Erotic. Cześć!

death and thereafter sweeping nightmares shall feed.